one of those.

0: Co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
3: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
2: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
3: Żeby odbić spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny, w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
2: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
0: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie też tematem debaty zaplanowanej na dziś w Parlamencie Europejskim, a jej szybkie przeprowadzenie podczas sesji w Strasburgu wnioskował skutecznie europoseł Michał Kobosko. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dziś paliwo o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Linda Klimowicowa nie zagra w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Grająca w polskich barwach zawodniczka z Czech odpadła w pierwszej rundzie eliminacji po przegranej z Serbką Lolą Radivojević. Dalej gra Maja Chwalińska, pokonała francuskę Alice Ram, a w kolejce czeka jej rodaczka Carole Monet. Dziś z kolei pojedynek Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Bez eliminacji we French Open zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
1: A co w regionie?
4: Właśnie zaczął się sezon na kociaki, jednak nie mówimy tu o pozytywnym zjawisku. Do konińskiego schroniska trafia coraz więcej maleńkich, często osieroconych kociąt. Takie maluchy wymagają karmienia co kilka godzin, specjalistycznego mleka i ogromu pracy oraz troski. Przytulisko przy Gajowej zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc rzeczową dla tych małych podopiecznych. W tym momencie najbardziej potrzeba mleka dla kociąt konkretnej firmy, której markę podano na profilu społecznościowym schroniska. Chodzi bowiem o produkt, który najlepiej sprawdza się przy wykarmianiu najmłodszych kociąt i pomaga im zdrowo rosnąć. Oprócz tego potrzeba solidnych obroży dla psów, zarówno małych, jak i dużych. Chodzi o obroże mocne i wytrzymałe, ponieważ wiele schroniskowych psów to silne i energiczne zwierzaki, a bezpieczeństwo podczas spacerów wolontariuszy jest najważniejsze. Przydadzą się również tak zwane smaczki dla psiaków w miarę możliwości lepszej jakości. Pomagają one w pracy z psami, budowaniu zaufania, nauce i codziennej opiece nad nimi. Wszystkie rzeczy można przynosić bezpośrednio do schroniska. Każda, nawet najmniejsza, pomaga lepiej zadbać o podopiecznych przytuliska w Koninie. A przy okazji przypominamy, że już w najbliższą niedzielę w centrum miasta odbędzie się coroczna parada kundelków. Warto zabrać psiaka każdej rasy i o 16:00 przemaszerować ze swoim czworonogiem wokół Placu Niepodległości. Wydarzenie organizuje Konińskie Centrum Kultury. Schronisko również będzie tam obecne. 209 621 zł, miasto Września, prawie 229 tysięcy, Krotoszyn, ponad 387 Gniezno, a u nas jeszcze gorzej, bo w tym zestawieniu nie mówimy o kwotach prorozwojowych inwestycji, ale o opłatach, które z lokalnych sklepów wpłynęły do samorządów z racji sprzedaży tzw. małpek. W Koninie to aż 388 805 zł i 33 grosze. W Kaliszu ponad 500 000. W Lesznie i Pile też jest gorzej niż u nas. Być może pomogła nocna prohibicja, niezbyt wygórowane płace i duże bezrobocie, ale spożycie wódki w małych butelkach w Koninie wciąż jest za duże. Najlepiej gdyby było zerowe, bo to właśnie alkohol jest przyczyną największych rodzinnych tragedii. A teraz ciekawostka z branży edukacyjnej. Marta Itczak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i jednocześnie nauczycielka fizyki, chemii oraz matematyki, dołączyła do zespołu Przyrodnicy Razem. W jego skład wchodzi szereg nauczycieli z całej Polski. Tak powstają między innymi podręczniki szkolne do przyrody. Przyrodę lubi też wielu miłośników dwukołowych maszyn. W niedzielę w Wierzbinku odbędzie się piąty zlot motocyklowy o godzinie 10:00. Zbiórka uczestników na placu GS-u. O 11:00 rozpocznie się parada motocyklowa. Potem od południa do 16:00 będzie grochówka z kuchni polowej, kiełbasa z grilla, pajdy, chleba ze smalcem i ogórkiem. Będzie można nabyć pamiątkowe blachy motocyklowe, a od 14:00 do 20:00 trwać będą występy zespołów muzycznych. Zapraszamy motocyklistów 24 do Wierzbinka.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przewaga chmur, choć od czasu do czasu możliwe słońce. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie po południu miejscami burze. Maksymalnie od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum i 21 na Podlasiu.

0: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omodę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: A co w regionie?
4: Przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie rozbudowany zostanie teren sportowy, ma tam powstać w pełni profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna o długości 300 metrów.
5: Plus do tego boiska do piłki plażowej, plus do tego skocznia w dal i planowana jest jeszcze rozbudowa o mini boisko do piłki nożnej, plus plac zabaw i to przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Tutaj mogę się pochwalić, że również klub sportowy w Mostkach uzyskał już wsparcie w postaci budowy szatni kontenerowej. Oprócz tego otworzyliśmy już oferty i rozpatrujemy w tej chwili już inwestycję, która ma pomóc nam korzystać z rowerów na ścieżce rowerowej łączącej miejscowości Kolonia Wierzbie, Wierzbie i Sompolinek. Chcemy, żeby w przyszłości przez Sompolinek ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej połączyła się w przyszłości z tą, o której teraz mówię, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy mieszkają tam w tym miejscu, którzy dojeżdżają do pracy, ale również dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dwóch kółek, żeby się po prostu przemieszczać dla sportu, dla zdrowia, również biegających, chodzących o kijkach. Zapraszamy do korzystania z tych terenów, ale również wspomnę o inwestycji, która przed nami, o terenach plażowych w Lubstowie. Tutaj w Lubstowie chcemy rozbudować tereny przyległe do jeziora o plażę, która będzie miała też i pomost w pełni sztywny i zabudowany porządnie, plus plac zabaw, plus boisko do plażówki, plus parkingi, plus przebudowa budynku słodowni, plus rozbudowa sieci dróg przy okazji, bo tam też są potrzeby, żeby ten drugi dziurawę załatać przy okazji tej inwestycji.
4: Tymczasem zbliża się Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Święto Miasta i Gminy Sompolno.
5: Głównymi gwiazdami będą chłopcy z Placu Broni, Grubson, Kasia Moj z orkiestrą Dentą zagrają dla nas, ale oprócz tego oczywiście występy innych gwiazd, innych zespołów, no i wybór tego sołtysa roku. Myślę, że z powiatów dawnego województwa konińskiego przede wszystkim to będą kandydaci, ale będziemy zachęcać również inne sąsiadujące z nami powiaty do tego, żeby brały w tym udział, żeby jednak to był rzeczywiście Wielkopolski Piknik Sołtysów przyszłości, a nie tylko subregionalny.
4: Mówi burmistrz Waldemar Marciniak. Impreza odbędzie się 20 i 21 czerwca. Od piątku do niedzieli w Oskardzie Jazz Festival w Koninie. Oprócz koncertów będą także ciekawe spotkania.
6: Dzień dobry, nazywam się Ania Stańko i chciałam zaprosić bardzo serdecznie na spotkanie ze mną, które odbędzie się w sobotę 23 maja podczas festiwalu 33. już edycji festiwalu Jazzonalia, który odbywa się w Koninie. Spotkanie będzie po koncercie Marcina Wasilewskiego Trio razem z grających razem z Adamem Pierończykiem i z Tomaszem Dąbrowskim Muzykę Taty, a później o godzinie 22.30 w Domu Kultury Oskar będzie można spotkać się ze mną. Andrzej Zieliński będzie prowadził rozmowę i będziemy rozmawiać o tym, jak zajmuje się teraz spuścizną i całym dziedzictwem taty, jak działa fundacja, no i w ogóle o aktualnych wydarzeniach i pewnie też o tym, jak to było mieć takiego tatę, jakim był Tomasz Stańko. Bardzo serdecznie zapraszam.
4: Cały program Jazzonaliów, które potrwają od 22 do 24 maja, jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Teraz ważna wiadomość dla pszczelarzy z naszego województwa. Urząd Marszałkowski w Poznaniu jest w trakcie realizacji tegorocznego programu Wielkopolska wspiera pszczoły, polegającego na poprawie zdrowia i jakości warunków bytowo-rozwojowych rodzin pszczelich. Krótko mówiąc, chodzi o finansowe wsparcie do zakupu pokarmów pszczelich. Pieniądze mają już regionalne związki pszczelarzy z Chodzieży, Kalisza, Konina i Leszna oraz wojewódzki w Poznaniu. Do 28 maja właściciele pasiek mogą zgłaszać się do poszczególnych związków po taką pomoc. Nasze województwo jest pierwszym w kraju, które w taki sposób dostrzega potrzeby pszczelarzy i nie chodzi wcale o żadne górnolotne idee, ale o twardą ekonomię w sferze produkcji żywności dla ludzi. Im więcej pszczół na wsiach, tym większe plony dzięki obecności zapylaczy odnotowują nasi rolnicy.
2: Konin FM.
7: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 58 gmin i miast z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie na ochronę zwierząt i walkę z bezdomnością czworonogów. Łączna suma wsparcia to blisko 800 tysięcy złotych w naszej okolicy. Natrafiło ono do Kleczewa, Przedcza, miasta Turku, Grzegorzewa, miasta Koła czy Brudzewa. Dzięki tym środkom nasze wielkopolskie zwierzęta zyskają lepszą opiekę, pełne miski i bezpieczne schronienie, napisał na swoim profilu społecznościowym Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa. Tymczasem w gminie Golina trwają przygotowania do festiwalu, który odbędzie się 4 czerwca.
3: Wyjątkowe wydarzenie artystyczno-religijne odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Już w najbliższą uroczystość Bożego Ciała zespół Corpus Dei poprowadzi tam pierwszy wieczorny koncert uwielbieniowy, łączący wspólną modlitwę z muzyką na żywo.
4: Przed nami takie, myślę, że bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim będzie pierwszy uwielbieniowy koncert Corpus Dei. W czwartek, 4 czerwca, zaprosimy wszystkich chętnych posłuchać, pośpiewać razem.
3: Troszeczkę o chórze, jakbyśmy opowiedzieli. Jak duży to jest chór, jak długo już razem śpiewacie?
4: Tradycje muzykowania w samym sanktuarium są dość długie, bo jeżeli chodzi o chór parafialny, to działa on już praktycznie od 2008 roku, ale od paru lat na terenie sanktuarium został stworzony przez panią Izabelę Goździkowską, która prowadzi wszystkie sekcje muzyczne w parafii. Corpus Dei to ten, który powstał teraz na potrzeby koncertu, natomiast na stałe w parafii działa zespół uwielbieniowy Totus Tus. To będą pieśni, które myślę, że w większości ludzie gdzieś znają. Często pojawiają się na tego typu wydarzeniach. W głowie wielu osób są pieśni na przykład trzeciej godziny dnia. Pojawią się na pewno utwory tego zespołu. Będzie możliwość też śpiewu z całym zespołem, dlatego że będziemy wyświetlać tekst, więc takie jest założenie, żeby jednak razem śpiewać.
3: 4 czerwca w Kawnicach o godzinie
4: 19.
3: 19. Serdecznie zapraszam.
2: Z organizatorką wydarzenia Elżbietą Sztamblewską rozmawiał reporter Konin FM Dariusz Michalak. Rowerowy Konin kontynuuje publikowanie w serwisach społecznościowych cyklu filmów instruktażowych dotyczących prawidłowego korzystania z drogi dla cyklistów, która powstała na Alejach. Tym razem aktywiści z tej organizacji skupili się na przystanku Wiedeńskim. W tym miejscu droga dla rowerów została podniesiona do poziomu chodnika. Pasażerowie przechodzą przez nią wsiadając do autobusu lub z niego wysiadając. Na nawierzchni znajduje się tzw. zygzak, czyli znak P17 oznaczający linię przystankową. Jest tam zakaz zatrzymywania się dla wszystkich pojazdów poza komunikacją publiczną. To przystanek bez zatoczki, dlatego gdy autobus podjeżdża lub stoi na przystanku, rowerzysta musi bezwzględnie zatrzymać się w taki sposób, aby pasażerowie mogli bezpiecznie wsiąść i wysiąść. Pamiętajmy jednak, że nie wolno zatrzymywać się na zygzaku. Najlepiej zatrzymać się przed oznakowaniem lub wcześniej zwolnić i powoli dojeżdżać do przystanku. Jazdę najbezpieczniej kontynuować dopiero wtedy, gdy kierowca zamknie wszystkie drzwi autobusu. Rowerowy Konin prosi cyklistów o stosowanie się do tych zasad, a do pasażerów organizacja apeluje o niewchodzenie na drogę dla rowerów, gdy autobus jeszcze nie podjechał do przystanku. A teraz ciekawostka z Sejmu. Głos, który dobrze kojarzą kibice, kiedyś komentator sportowy, dziś parlamentarzysta, Tomasz Zimoch. Tak oto chwalił Michała Pyrzyka.
5: Przy okazji podziękowanie także dla posła Michała Pyrzyka, bo prowadził posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sposób wzorcowy. To jest wręcz materiał na to, jak powinna przebiegać debata sejmowa i jaką rolę powinna pełnić osoba, która właśnie takim posiedzeniem kieruje.
2: Pyrzyk to poseł ziemi konińskiej, który przez lata był burmistrzem Słupcy. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie rusza z konkursem Senioralny Czytelnik Roku, który jest skierowany do osób korzystających z usług MPP, jej filii lub punktów bibliotecznych. Chcemy docenić aktywność czytelniczą osób starszych, promować regularne korzystanie z bibliotek oraz pokazać, że literatura może być źródłem wiedzy, rozmowy, emocji, wspomnień i dobrej, codziennej energii, mówią konińscy bibliotekarze. Konkurs potrwa aż do 23 listopada w kategorii Senioralny Czytelnik Roku. Nagrodzone zostaną 3 osoby. Osoby 60+, które w czasie trwania konkursu wypożyczą najwięcej książek drukowanych lub audiobooków. Liczba wypożyczeń zostanie sprawdzona na podstawie danych z systemu bibliotecznego SOWA. Z kolei Głos Seniora Rekomendacja Roku to kategoria dla osób, które chcą polecić książkę, audiobook albo inny tekst literacki. Rekomendacja nie musi być profesjonalną recenzją. Najważniejsze są szczerość wypowiedzi, osobisty charakter i siła zachęty. Chodzi o taki głos, po którym ktoś pomyśli, to ja chcę tę książkę wypożyczyć. Rekomendacja może być być formą pisemną, ustną, spisaną przez bibliotekarza. Może to być nagranie audio lub krótkie nagranie wideo. Zgłoszenia do kategorii Głos Seniora Rekomendacja roku 2026 przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie głównej MBP w Koninie, w filiach bibliotecznych, albo można przesłać je mailem. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe lub finansowe. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Laboratorium Dojrzałości 5. Ważna informacja dla pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Będzie zmiana w rozkładzie linii 55, dokładnie korekta porannego kursu w kierunku Piłsudskiego. Od 1 czerwca odjazd z przystanku początkowego Janów zostanie przyspieszony z godziny 6 na 5.55. W konsekwencji autobus na wszystkich kolejnych przystankach tego kursu będzie zatrzymywał się 5 minut wcześniej niż obecnie. Teraz zaproszenie na fajną imprezę w Tuliszkowie. Na stadionie miejskim odbędzie się piknik dzieci i rodziców w klimacie rycerskim. W programie m.in. pokazy rycerskie i turniej łuczniczy, gry i zabawy z nagrodami, warsztaty dawnych rzemiosł oraz szermierze, kat i animacje dla najmłodszych. To 6 czerwca w godzinach od 14 do 19 na Orliku w Tuliszkowie. I jeszcze zaproszenie na majówkę gminy Lądek.
0: Grzegorz Rączak, Andrzej Zieliński, zespół Papa Dance. Piękna pogoda, słońce, masa ludzi wokół nas. Mam nadzieję, że 30 w Lądku będzie podobnie.
6: Moi kochani, lecimy do Was, lądujemy w Lądku. 30 maja, pełno energii, największe hity zespołu Papa Dance. Zapraszamy. Cześć, do zobaczenia.
2: To będzie wieczór pełen muzyki, energii i świetnej zabawy. Stadion w Lądku, ostatnia sobota miesiąca, początek całej imprezy o 16.
1: Konin FM.
7: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Sąd umorzył postępowanie przeciwko rolnikowi, który kosił zboże i kukurydzę kombajnem

0: Publicznej. Z dyrektorką Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Małgorzatą Przygońską rozmawiał Dariusz Michalak.
1: Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w Centrum Dobrej Zabawy, Muzyki i Rodzinnych Atrakcji. Tegoroczne Dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo. Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin.
2: Zapewniamy dwa niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy. W programie między innymi będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy After Party oraz koncert zespołu Daj to Głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą animacje, piana party, będą konkursy, strefa artystyczna dla dzieci. Będzie też loteria fantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. A młodzież zapraszamy na dyskotekę zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
1: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
0: Trwa kontynuacja prac przy wschodnim moście nad Wartą w Koninie.
3: Wykonawca wrócił na trasę warszawską, aby dokończyć inwestycję. Wiem, że Państwo martwią się kwestią tego, że wykonawca nie pojawiał się na moście na trasie warszawskiej, natomiast mam dobre wieści, wykonawca już wrócił na most na trasie warszawskiej. Wykonawca zszedł z budowy na czas zimy ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Przypomnę, że każdy dzień funkcjonowania na budowie to są dodatkowe koszty. Po zimie rzeczywiście wnioskowaliśmy bardzo intensywnie, aby wykonawca wrócił na budowę. Uznaliśmy, że warunki atmosferyczne są już wystarczające, żeby realizować dalej inwestycje.
0: Tłumaczy wiceprezydent naszego miasta Paweł Adamów. Tymczasem Kino Oskar zaprasza seniorów na kolejne spotkanie w ramach cyklu Filmowe Spotkania Seniora. Już 28 maja widzowie będą mogli zobaczyć francuski thriller psychologiczny Ostatnia sesja w Paryżu w reżyserii Rebeki Zdotowski. Główną bohaterką produkcji jest Lilian, ceniona paryska psychiatra, w którą wciela się laureatka Oscara Judy Foster. Życie kobiety zmienia się po tajemniczej śmierci jednej z jej wieloletnich pacjentek. Dręczona poczuciem winy i narastającymi wątpliwościami, Lilian rozpoczyna prywatne śledztwo, angażując w nie swojego byłego męża. Ostatnia sesja w Paryżu to inteligentny kryminał psychologiczny, pełen napięcia, emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Film prezentowany będzie z polskim lektorem. Cykl Filmowe Spotkanie Seniora to propozycja dla wszystkich miłośników dobrego kina, którzy cenią wyjątkową atmosferę wspólnego oglądania i wartościowy repertuar. 28 maja, godzina 11, Konińskie Oscar. Bilety są po 13 zł.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: premierze lokalnym. Reklama.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Uwaga na gwałtowne burze, są ostrzeżenia dla 8 województw. Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wjechać do USA, są nowe informacje. Odwiedzimy też sklep dla zagorzałych fanów Metalliki.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
3: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera. Dziś w Parlamencie Europejskim debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
6: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
3: Mówi europoseł Michał Kobosko. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
7: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,1 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
3: Mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zatrzymanemu pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. Po 18 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
8: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
9: kostki do grania na gitarze.
8: Miłość do zespołu kosztuje.
3: No, nie da się ukryć.
4: Konin FM. Pogoda.
10: Teraz w Wielkopolsce temperatura od 8 do 9 stopni, wiatr słaby, w porywach tylko 12 km na godzinę, a 1017 to ciśnienie, jeśli chodzi o nasz region. W ciągu dnia, w Koninie maksymalnie dzisiaj, do 17 stopni, będzie pochmurno, pod wieczór pojawią się przejaśnienia, ale w ciągu dnia jeszcze też jest możliwy jakiś przelotny deszczyk. Jutro temperatura wzrośnie do 21 kresek i jutro będzie słonecznie.
0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Dzień dobry we wtorek, za chwilę o najpiękniejszych mieszkankach subregionu konińskiego. Po siódmej także o bardzo powolnym bieganiu. Będzie można spróbować swoich sił w tej dyscyplinie już w sobotę w Turku.

0: Onin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: 17-letnia Aleksandra Siwa z Konina zdobyła tytuł polskiej Miss Nastolatek Telewidzów. To nie koniec sukcesów mieszkanek naszej części województwa. Również 17-letnia Zofia Kołodziejska z Kleczewa została drugą wicemis nastolatek województwa wielkopolskiego. W kategorii dorosłych kobiet na drugą wicemis wybrano 20-letnią Sandrę Pawlaczyk z Wilczyna. Przed mieszkankami wschodniej Wielkopolski ogólnopolski półfinał, który odbędzie się po wakacjach. Trzymamy kciuki.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wróżka z kalendarza.
1: Imieniny obchodzą Iwona, Iwo oraz Urban, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. A w kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Fair Play. Dzień mycia samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego oraz Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. No, doprawdy to ostatnie to już. Czyli z jednej strony sportowa uczciwość, z drugiej czyste auto, dobre serce i jeszcze całkiem sporo spraw naprawdę ważnych, w tym jelitowych. Co wydarzyło się 18 maja w historii? Proszę.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1571 roku hiszpański podróżnik Miguel López de Legazpi założył Manilę na Filipinach. W 1780 roku dym z ogromnych pożarów lasów w kanadyjskim Ontario wywołał tak zwany ciemny dzień Nowej Anglii. W środku dnia zrobiło się tak ciemno, że ludzie zapalali świece jak w nocy. Zjawisko objęło spory obszar, od Maine aż po New Jersey, a częściowo także po Kanadę. Krótko mówiąc, pogoda postanowiła wtedy wejść na poziom wręcz apokaliptyczny, a w zasadzie to nie pogoda, tylko dym. W 1965 roku Polska ratyfikowała konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, a w 2007 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Agnieszki Osieckiej. W 2011 w Krakowie otwarto Muzeum Sztuki Współczesnej, czyli miejsce, w którym człowiek czasem patrzy na eksponat i nie wie, czy już coś czuje, czy dopiero powinien zacząć coś czuć i czy to sztuka, czy może na przykład kosz na śmieci.
2: Konin FM.
3: It's 2 a.m. You the cellular ringing.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Nieciecza, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Nie możemy się teraz załamywać, mówi trener Termaliki Marcin Brosz.
2: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czuję ciebie i czuję cała Gdynia. To jest bardzo trudne, bardzo blisko jest od ciebie, euforia, radość, a z drugiej strony ta sytuacja, o której mówimy, ale też wiemy jedno, w sporcie nie wolno i absolutnie nie możemy tutaj się poddawać, wręcz odwrotnie.
1: Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkt do Widzewa Łódź. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną do 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. Jeden z wychowanków ma jednak sporego pecha. Fermin Lopez złamał kości śródstopia w niedzielnym meczu z Betisem, a to oznacza, że nie pojedzie z Hiszpanią na Mundial. Arsenal o krok od mistrzostwa Anglii. W przedostatniej kolejce sezonu Premier League kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace, jeśli wygra, zdobędzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Magdalena Fręch i Maja Chwanińska wygrały, Kamil Majszak i Linda Klimowiczowa przegrali swoje mecze. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili wczoraj z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwanińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ram. Tego samego nie udało się dokonać Klimowiczowej, która przegrała z reprezentantką Serbii Lolą Radivojewicz 3-6, 4-6. A Majszak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Camilo Hugo Carabeim 6-1, 2-6, 3-6.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: piątku w sobotę będzie można spróbować slow joggingu, czyli wywodzącej się z Japonii specyficznej formy aktywności fizycznej, która łączy ruch, zdrowie i przyjemność z biegania bez nadmiernego wysiłku. Slow jogging to spokojny trucht w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. Zajęcia są przeznaczone dla osób w każdym wieku, niezależnie od kondycji fizycznej czy wcześniejszego przygotowania sportowego. To propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o zdrowie, poprawić samopoczucie i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy zachęcają do zabrania wygodnego stroju sportowego oraz dobrego humoru. Zapraszamy 23 maja o 11 do Parku Miejskiego imienia Żerminy Składkowskiej w Turku.
1: Konin FM. Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica. Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
2: Reklam.

0: Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
0: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Konin FM. Konin FM.

Dzisiaj, 19 maja, planowane są następujące wyłączenia prądu. Od 9 do 14 bez energii będzie posada na ulicach Iwaszkiewicza, Mickiewicza, Prusa i Żeromskiego. Od 9 do 13 prądu nie będzie w Kleczewie, na Irysowej i Liliowej. Od 9 do 16 z kolei wyłączenia zaplanowano w Koninie, na Dobrej, Radosnej i Wesołej. Od 9 do 15 bez energii Czołowo oraz Czołowo-Kolonia, m.in. przy Leśnej, Sienkiewicza i Ruchennej. Od 10 do 12 prądu nie będzie w Pietrzykowie, Kolonii. Prąd będzie wyłączany, ale coś zostało włączone. Jest to nowa strona Radia Konin FM. Inna kolorystyka, troszeczkę szybciej chodzi. Nowy odtwarzacz radia przez internet tam jest z wyświetlaniem tytułów, bo to Państwo prosili, żeby było, no to jest. I dość szczegółowa prognoza pogody dla Konina i okolicznych gmin. Można wejść, kliknąć prognoza pogody i zobaczyć, co to tam ciekawego będzie się na górze działo. No i na dole też, jak zacznie padać deszcz. Konin FM.

0: Kostka niezgody. Za chwilę afera o cenę masła. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Mick Jagger na jednej z włoskich wysp. Tym razem nie chodzi jednak o muzykę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
0: Mówi prezes Społem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
3: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
0: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Marcin Starzec.
4: Peter Modzior zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Modiarowi będzie towarzyszyć 7 ministrów.
0: Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra latarnika. Film opowiada o 3 siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną. Na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. Ma w tym wprawę, zwłaszcza, że często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu Jagger kupił tam willę niedaleko Syrakus.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Nadal 8-9 stopni, taka temperatura utrzymuje się w regionie i wciąż jest ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali. Wiatr trochę nawet słabszy niż wcześniej, bo w porywach tylko 11 km na godzinę. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 16-17 stopni. Będą chmury przez większość dnia, przejaśnienia się pojawią, ale pod wieczór. I też w ciągu dnia możliwe, że jakiś przelotny deszczyk się w naszym regionie pojawi. A jutro w Koninie spodziewajmy się nawet 21 stopni i jutro będzie słonecznie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam we wtorek. Po 8 o trudnej sytuacji konińskiego schroniska, a chodzi o kocie noworodki. Następnie o kolejnym edukacyjnym projekcie orkiestry dętej PAK KWB Konin. W tej godzinie także o podatkach od tak zwanych małpek. W Koninie na szczęście nie pije się tak dużo jak na przykład w Lesznie, Pile czy Kaliszu. Ciekawostka, prawda? Przed 9 o wędkarskim Dniu Dziecka w Kleczewie.

0: Właśnie zaczął się sezon na kociaki, proszę Państwa. Jednak nie mówimy o pozytywnym zjawisku. Do konińskiego schroniska trafia coraz więcej maleńkich, często osieroconych kociąt. Takie maluchy wymagają karmienia co kilka godzin, specjalistycznego mleka i ogromu pracy oraz troski. Przytulisko przy Gajowej zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc rzeczową dla tych małych podopiecznych. W tym momencie najbardziej potrzeba mleka dla kociąt konkretnej firmy, której markę podano na profilu społecznościowym schroniska, a chodzi bowiem o produkt, który najlepiej sprawdza się przy wykarmianiu najmłodszych kociąt i pomaga im zdrowo rosnąć. Wszystkie rzeczy można przynosić bezpośrednio do schroniska. Każda, nawet najmniejsza, pomaga lepiej zadbać o podopiecznych przytuliska w Koninie.
1: Konin FM.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
9: Reklama.

Teraz o lokalnym tournée dumy naszego regionu. Orkiestra Dęta PAK KWB Konin rusza z projektem Orkiestra w Szkole. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z powiatu konińskiemu muzycy będą mogli odwiedzić placówki oświatowe i zaprezentować dzieciom wyjątkowe koncerty edukacyjne. 28 maja zawitają do zespołu szkolno-przedszkolnego w Żgowie. Tego samego dnia będą też w Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, a 2 czerwca w podstawówce imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. Przed artystami i młodzieżą spotkania pełne muzyki, emocji oraz inspiracji. To w ostatnim czasie kolejny projekt edukacyjny realizowany przez Konińską Orkiestrę Koncertową. Ponadto muzycy w górniczych mundurach pod dyrekcją Mirosława Pacześnego uświetniają już niemal każde miejskie wydarzenia, a wkrótce mają wystąpić w Warszawie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii. Znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Taką informację podały wczoraj angielskie media. Świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano już nawet napisał, że jego miejsce zajmie Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracuje od 10 lat. Wywalczył z City 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że w weekend poprowadzi drużynę po raz ostatni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy eliminacji do wielkoszemowego French Open. Rozstawiona z ósemką Polka pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Do głównego turnieju w Paryżu nie awansuje na pewno Linda Klimowiczowa, która przegrała z Serbką Lolą Radiwojewicz 3-6 i 4-6. Dziś walkę w eliminacjach rozpocznie Katarzyna Kawa, która niedawno wygrała turniej w Chinach.
4: Ja przede wszystkim jestem zadowolona z tego, że w końcu przełamałam taką swoją dłuższą niemoc, która była spowodowana wprowadzeniem bardzo wielu zmian w połowie zeszłego roku, gdzie zaczęliśmy pracować z trenerem nad nowymi rzeczami. O ile te różne rzeczy się dosyć szybko nauczyłam, to bardzo ciężko było się pozbyć starych nawyków, starych sposobów myślenia.
3: Kawa zagra dziś z Amerykanką Ayaną Akli. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie, mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki.
5: Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i budowała system w Kanadzie, później we Francji, ostatnio 2 lata z reprezentacją Holandii, także to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
3: Sara wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: 209 621 zł. Miasto Września. Prawie 229 tysięcy Krotoszyn, ponad 387 tysięcy Gniezno. A u nas jeszcze gorzej, bo w tym zestawieniu nie mówimy o kwotach prorozwojowych inwestycji, ale o opłatach, które z lokalnych sklepów wpłynęły do samorządów z racji sprzedaży tak zwanych małpek. W Koninie to aż 388 805 zł i 33 grosze, żeby być szczegółowym. W Kaliszu ponad 500 000, w Leśnie i Pile jest gorzej niż u nas. Być może pomogła nocna prohibicja, niezbyt wygórowane płace i duże bezrobocie. Ale spożycie wódki w małych butelkach wciąż jest za duże. Najlepiej byłoby, gdyby było zerowe, bo to właśnie alkohol jest przyczyną największych rodzinnych tragedii.
1: Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8.

0: 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy. Reklama.
1: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wchodzimy w wschodnią Wielkopolskę.
1: W Kleczewie Dzień Dziecka będzie świętować się nad wodą. Rodzice, opiekunowie i młodzi miłośnicy przygód, koło wędkarskie nr 9 w Kleczewie, zaprasza Was wszystkich na wyjątkowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. To okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i przede wszystkim świetnie się bawić. Na uczestników czekają super nagrody. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca, zbiórka o 8 rano na kleczewskiej Malcie. Zawody rozegrane zostaną metodą spławikowo-jednowędkową. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do najbliższej soboty, a szczegóły na profilu społecznościowym gminy Kleczew.

0: 9 województw z ostrzeżeniem przed burzami, powiemy które. Potem Donald Trump o wstrzymanym ataku na Iran i ku przestrodze o kolejnej fali oszustw na NFZ.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Po południu możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Chodzi o przeważający obszar Dolnego Śląska, południowe powiaty Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego, północną połowę Mazowsza, a także część Kujaw, Lubelszczyzny, Opolszczyzny, Pomorza i województwa lubuskiego. Możliwe tam są ulewy, lokalnie grad, do tego silny wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do końca dnia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22 w okolicach Człuchowa w Pomorskiem. W miejscowości Chrząstowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją 2 osoby. Droga może być wciąż całkowicie zablokowana. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te 3 kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie poleciłby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
2: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: A to powinno być pierwsze, co sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
3: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
0: Korepetycje są prowadzone online. Można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
1: Konin FM. Pogoda.
4: A coś tam trochę drgnęło. 9-10 stopni mamy w tej chwili na termometrach w Wielkopolsce. Nadal wiatr bardzo słaby, 11 km na godzinę i to w porywach, a ciśnienie wciąż 1017 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj do 17 stopni. Będzie cały dzień raczej pochmurno, pod wieczór pojawią się przejaśnienia i to będzie dobrze wróżyło, ale zanim, no to w ciągu dnia będzie możliwy jakiś przelotny deszczyk. Jutro temperatura w naszym mieście wzrośnie do 21 kresek i jutro będzie słonecznie.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Ach, ta pogoda. No właśnie, zauważyliście pewno Państwo, że te aplikacje wszystkie na telefon, strony internetowe, no i prognozy też telewizyjne średnio przewidują pogodę dla Konina, dlatego eksperymentalnie my jako Radio Konin FM uruchomiliśmy własny serwis pogodowy na naszej stronie konin.fm. Tam trzeba kliknąć w prognozę pogody, są 2 odnośniki. I jest taka bardziej szczegółowa. Co ważne, ona jest przygotowywana automatycznie, specjalnie dla Konina w oparciu aż o 3 profesjonalne modele pogodowe, meteorologiczne, wykorzystywane m.in. w lotnictwie. Czegoś takiego dla Konina nikt jeszcze nie zrobił. To jest wszystko w fazie testów, więc można sobie na konin.fm wejść i tam kliknąć prognoza pogody. Po prawej stronie jest malutka, a jak się kliknie prognoza pogody, odnośnik to jest taka większa i można monitorować, testować, patrzeć, czy się mniej więcej zgadza ze stanem faktycznym za oknem. Wczoraj deszcz zaczął padać około 12, pół godziny wcześniej niż pogoda przewidziała, ale go przewidziała, a u mnie na telefonie nie przewidziała aplikacja tego, więc chyba jest potencjał. Dobra, za chwileczkę o nocy sądów, później o spotkaniu poszukiwaczy skarbów w Kawęczynie, o majówce na Konińskim Pątnowie, a na koniec o imprezach, które odbędą się na Kleczewskim Orliku dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: To już w piątek, noc otwartych sądów. Będzie można przekonać się, jak działa wymiar sprawiedliwości i wejść do miejsc, które na co dzień dostępne nie są. W Koninie będzie można zwiedzić budynek na Zatorzu przy ulicy Chopina. Zostaną zaprezentowane symulacje rozpraw cywilnych oraz karnych. Będą spotkania z sędziami, urzędnikami sądu i kuratorami sądowymi, a specjalne wykłady przygotują funkcjonariusze konińskiej policji. Noc otwartych sądów potrwa u nas 22 maja w godzinach od 18 do 22.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
8: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
6: Reklama. Konin FM.
9: Konin FM.

0: ciepło i ciekawie będzie w piątek w powiecie tureckim. Koło miłośników dziejów i tradycji regionu w Kawęczynie zaprasza na spotkanie z grupą Denar Kalisz, czyli Kaliskim Stowarzyszeniem Poszukiwaczy Śladów Historii. Będą dwa tematy przewodnie. Pierwszy to po prostu pasja do poszukiwań, drugi to tak zwana cudowna broń Hitlera Wunderwaffe. To 22 o 16.30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn. Zapraszamy, będzie fajnie.
1: Konin FM.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arka Gdynia po jednym sezonie gry w Ekstraklasie wraca do pierwszej ligi. Szanse na utrzymanie straciła, przegrywając w przedostatniej kolejce ze zdegradowaną już Termaliką Nieziecza 2-3. Nie umiem tego wytłumaczyć, mówił po meczu trener Arki Dariusz Banasik.
4: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak, nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego.
3: Termalika i Arka po roku wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza poznamy po ostatniej kolejce, a utrzymanie walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. A w Anglii coraz bliżej mistrzostwa jest Arsenal, który wygrał wczoraj z Burnley 1-0. Tytuł może zdobyć już dziś, jeśli Manchester City nie wygra z Bournemouth, lub w weekend, pokonując na wyjeździe Crystal Palace. Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja USA przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami 1-3 i wygranej z Brytyjczykami 5-1, Amerykanie ulegli wczoraj Finom 2-6. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4-3. Emocjonujące otwarcie finału konferencji zachodniej w NBA i San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe obrońców tytułu. I to po dwóch dogrywkach. Ostrogi wygrały w Oklahomie Thunder 122-115. Fenomenalny mecz rozegrał Victor Wembanyama, rzucił 41 punktów i miał 24 zbiórki. A dziś w nocy pierwszy mecz finałowy na wschodzie. New York Knicks Jeremiego Sochana podejmą Cleveland Cavaliers. Gimnastycy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w swoich barwach narodowych. Międzynarodowa Federacja zniosła ograniczenia nałożone na te kraje po zbrojnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Decyzję podjęto ze skutkiem natychmiastowym. Federacja Gimnastyczna nie uzasadniła tej decyzji, choć odbiega ona od wskazań MKOL-u, który zalecił przywrócenie Białorusinów, ale nie Rosjan. Do tej pory za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów opowiedziały się federacje judo i pływania.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów organizuje cykl spotkań pod hasłem Sąsiedzkie Chwile. 30 maja od godziny 16 odbędzie się tam majówka, a podczas niej mecz towarzyski z udziałem drużyny Sparta Konin, gry zabawy, strefa food trucków i zabawa taneczna. Na północy miasta w ostatnich latach powstało kilka organizacji pozarządowych, które walczą o drobne inwestycje i organizują różne atrakcje.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.

0: Gmina Kleczew otrzymała dofinansowanie na realizację zadania Aktywny Orlik – Sport blisko mieszkańców. Projekt obejmuje 6 imprez sportowo-rekreacyjnych. 1 czerwca odbędzie się Aktywny Dzień Dziecka. Będą gry, zabawy, konkursy i dmuchańce. 27 czerwca pierwsze spotkanie z piłką nożną. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka podstaw oraz integracja. 4 i 5 dzień lipca – Aktywny Senior. Dwudniowe zajęcia z gimnastyką, instruktażem i spacerem Nordic Walking. 15 lipca weekend gier, dzień bez telefonu, czyli klasyczne zabawy podwórkowe oraz gry wielopokoleniowe. 5 września maraton fitness, trening przy muzyce, a 8 października spotkanie z dietetykiem, warsztaty o zdrowym odżywianiu i nawykach. Za realizację zadania odpowiada Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. To wszystkie tematy. Zachęcam do aktywności tanecznej z muzyką Konin FM przez cały dzień. Za chwilę Olaf Kaszyński i ponownie zachęcam także do testowania naszej prognozy pogody dla Konina, dla okolic. Ona jest na stronie konin.fm umieszczona. Przypominam, zrobiliśmy to dlatego, że te prognozy pogody w aplikacjach średnio się sprawdzają. Już zapewne Państwo zauważyliście, szczególnie dla Konina, gdzie taki mikroklimat panuje przez Złotą Górę, przez te hałdy pokopalniane, przez jeziora, przez dziury po kopalniach. Tam w tej prognozie pogody można sobie nawet swoją gminę wybrać, bo chcieliśmy, żeby ona była dokładna. Oparte jest o 3 profesjonalne modele meteorologiczne, więc powinna być w miarę skuteczna, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody na dzisiaj i na jutro. Testujemy, sprawdzamy, czy się wszystko zgadza. Ale już to teraz oddajemy tą zabawkę w Wasze ręce, proszę Państwa, www.konin.fm. Tam trzeba kliknąć prognoza pogody, to wyskoczy nam taka duża prognoza pogody, bo po prawej stronie jest taka mniejsza. A w ogóle strona internetowa też jest nowa, granatowa, a nie żółta. Też warto zobaczyć. Nowy odtwarzacz na stronie naszego radia, żeby przez internet słuchać, też się pojawił, ładniejszy, z tytułami, bo o to Państwo prosili, żeby się wyświetlały, więc wszystko jest tak, jak słuchacze chcieli. Zapraszam, www.konin.fm.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Rozmowy za oceanem, chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Długo w niej nie pograli, Arka i Nieciecza żegnają ekstraklasę, ale zaczniemy od akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty na Mazurach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, a los czwartego jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. 2 osoby zginęły, a 4 odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Ejido na południu Hiszpanii. 25-letni podejrzany jest już w rękach policji. Ofiary śmiertelne to rodzice młodego mężczyzny. Ranne osoby to, jak podają media, 2-letnia dziewczynka, 60-letni mężczyzna. W krytycznym stanie do szpitala trafiło niemowlę, które ma być synem sprawcy. W ciężkim stanie jest też kobieta, której wieku nie podano. Śledztwo w sprawie strzelaniny wszczęła Gwardia Cywilna. W Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu i wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
2: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
3: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
0: Z kolei do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sport. Tylko rok pograły w ekstraklasie kluby z Niecieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu. O utrzymanie powalczą w niej 4 drużyny. Michał Waszkiewicz.
4: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Grosz.
5: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
4: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
6: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
4: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w Ekstraklasie.
0: Trzeciego Spadkowicza poznamy w weekend, a utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia, Wizew, Krakowia i Piast.
1: A co w regionie?
7: Od piątku do niedzieli w Oskardzie Jazz Festival w Koninie. Oprócz koncertów będą także ciekawe spotkania.
8: Dzień dobry, nazywam się Ania Stańko i chciałam zaprosić bardzo serdecznie na spotkanie ze mną, które odbędzie się w sobotę 23 maja podczas festiwalu 33. już edycji festiwalu Jazzonalia, który odbywa się w Koninie. Spotkanie będzie po koncercie Marcina Wasilewskiego Trio razem z grających razem z Adamem Pierończykiem i z Tomaszem Dąbrowskim Muzykę Taty, a później o godzinie 22.30 w Domu Kultury Oskard będzie można spotkać się ze mną. Andrzej Zieliński będzie prowadził rozmowę i będziemy rozmawiać o tym, jak zajmuje się teraz spuścizną i całym dziedzictwem taty, jak działa fundacja, no i w ogóle o aktualnych wydarzeniach i pewnie też o tym, jak to było mieć takiego tatę, jakim był Tomasz Stańko. Bardzo serdecznie zapraszam.
7: Cały program Jazzonaliów, które potrwają od 22 do 24 maja, jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Teraz ważna wiadomość dla pszczelarzy z naszego województwa. Urząd Marszałkowski w Poznaniu jest w trakcie realizacji tegorocznego programu Wielkopolska wspiera pszczoły, polegającego na poprawie zdrowia i jakości warunków bytowo-rozwojowych rodzin pszczelich. Krótko mówiąc, chodzi o finansowe wsparcie do zakupu pokarmów pszczelich. Pieniądze mają już regionalne związki pszczelarzy z Chodzieży, Kalisza, Konina i Leszna oraz wojewódzki w Poznaniu. Do 28 maja właściciele pasiek mogą zgłaszać się do poszczególnych związków po taką pomoc. Nasze województwo jest pierwszym w kraju, które w taki sposób dostrzega potrzeby pszczelarzy. pszczelarzy i nie chodzi wcale o żadne górnolotne idee, ale o twardą ekonomię w sferze produkcji żywności dla ludzi. Im więcej pszczół na wsiach, tym większe plony dzięki obecności zapylaczy odnotowują nasi rolnicy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej na Podlasiu, tam nawet do 23 stopni. W centrum 18, na wybrzeżu do 14. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze.
1: Konin FM.
9: No chyba już w końcu mogę przywitać się z wami we wtorek, w drugi dzień roboczego tygodnia. Olaf Kaszyński na posterunku, witam was bardzo serdecznie. W kalendarzu mamy 19 maja, także powoli już będziemy kończyć drugą dekadę tego pięknego miesiąca, w którym natura budzi się do życia i w sumie chyba już u nas się całkiem nieźle wybudziła. Trochę słońca, trochę deszczu, no i chyba o to w tym maju przecież chodzi. Suszy chyba nikt sobie nie życzy, więc na deszcz też nie ma co się obrażać, kiedy od czasu do czasu się pojawia. A z dobrych rzeczy za 2 tygodnie z małym haczykiem już także Boże Ciało, a więc będzie okazja również do wypoczynku. My mamy 139 dzień roku, imieniny Iwony, Iwo i Urbana, najlepszego dla was, no i cała gama świąt nietypowych. Dzień fair play, dzień mycia samochodów, dzień dobrych uczynków, dzień bliźniąt, dzień lekarza rodzinnego, dzień honorowej dawczyni mleka kobiecego, a także dzień nieswoistych zapaleń jelit. Do 20.29 słońca, więc dzień trwa już 15 godzin i 54 minuty. Zostańcie z nami, zobaczymy niedługo, co dzieje się u Michała Wiśniewskiego.
1: Konin FM na

0: A teraz trochę ciekawostek ze świata show biznesu. Michał Wiśniewski ponownie pojawił się w sądzie i jak sam podkreśla, nadal uważa się za osobę niewinną. Chodzi o głośną sprawę pożyczki ze Skok Wołomin sprzed lat. Przypomnę, że w pierwszej instancji lider zespołu Ich Troje usłyszał wyrok 1,5 roku więzienia i grzywnę. Ale ten wyrok cały czas jest nieprawomocny. Teraz trwa postępowanie apelacyjne, a obrona artysty przekonuje, że podczas wcześniejszego procesu mogło dojść do błędów proceduralnych i niewłaściwej oceny dowodów. Rozprawa została jednak przerwana i ma być kontynuowana pod koniec maja. Sam Wiśniewski konsekwentnie powtarza, że chce oczyścić swoje imię. A my pamiętajmy, że dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok, sprawa nadal pozostaje otwarta. No i chyba właśnie to pokazuje, że czasem finał głośnych historii przychodzi dużo później niż wszystkim się wydaje.
1: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie rozbudowany zostanie teren sportowy. Ma tam powstać w pełni profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna o długości 300 metrów.
2: Plus do tego boiska do piłki plażowej, plus do tego skocznia w dal i planowana jest jeszcze rozbudowa o mini boisko do piłki nożnej, plus plac zabaw i to przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Tutaj mogę się pochwalić, że również klub sportowy w Mostkach uzyskał już wsparcie w postaci budowy szatni kontenerowej. Oprócz tego otworzyliśmy już oferty i rozpatrujemy w tej chwili już inwestycję, która ma pomóc nam korzystać z rowerów na ścieżce rowerowej łączącej miejscowości Kolonia Wierzbie, Wierzbie i Sompolinek. Chcemy, żeby w przyszłości przez Sompolinek ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej połączyła się w przyszłości z tą, o której teraz mówię, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy mieszkają tam w tym miejscu, którzy dojeżdżają do pracy, ale również dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dwóch kółek, żeby się po prostu przemieszczać dla sportu, dla zdrowia, również biegających, chodzących o kijkach. Zapraszamy do korzystania z tych terenów, ale również wspomnę o inwestycji, która przed nami, o terenach plażowych w Lubstowie. Tutaj w Lubstowie chcemy rozbudować tereny przyległe do jeziora o plażę, która będzie miała też i pomost w pełni sztywny i zabudowany porządnie, plus plac zabaw, plus boisko do plażówki, plus parkingi, plus przebudowa budynku słodowni, plus rozbudowa sieci dróg przy okazji, bo tam też są potrzeby, żeby ten drugi dziurawy załatać przy okazji tej inwestycji.
1: Tymczasem zbliża się Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Święto Miasta i Gminy Sompolno.
2: Głównymi gwiazdami będą chłopcy z Placu Broni, Grupson, Kasia Moj z orkiestrą Dentą zagrają dla nas, ale oprócz tego oczywiście występy innych gwiazd, innych zespołów, no i wybór tego sołtysa roku. Myślę, że z powiatów dawnego województwa konińskiego przede wszystkim to będą kandydaci, ale będziemy zachęcać również inne sąsiadujące z nami powiaty do tego, żeby brały w tym udział, żeby jednak to był rzeczywiście Wielkopolski Piknik Sołtysów przyszłości, a nie tylko subregionalny.
1: Mówi burmistrz Waldemar Marciniak. Impreza odbędzie się 20 i 21 czerwca. 58 gmin i miast z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie na ochronę zwierząt i walkę z bezdomnością czworonogów. Łączna suma wsparcia to blisko 800 tysięcy złotych w naszej okolicy. Natrafiło ono do Kleczewa, Przedcza, miasta Turku, Grzegorzewa, miasta Koła czy Brudzewa. Dzięki tym środkom nasze wielkopolskie zwierzęta zyskają lepszą opiekę, pełne miski i bezpieczne schronienie, napisał na swoim profilu społecznościowym Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa. Tymczasem w gminie Golina trwają przygotowania do festiwalu, który odbędzie się 4 czerwca.
3: Wyjątkowe wydarzenie artystyczno-religijne odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Już w najbliższą uroczystość Bożego Ciała zespół Corpus Dei poprowadzi tam pierwszy wieczorny koncert uwielbieniowy, łączący wspólną modlitwę z muzyką na żywo.
4: Przed nami takie, myślę, że bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim będzie pierwszy uwielbieniowy koncert Corpus Dei. W czwartek, 4 czerwca, zaprosimy wszystkich chętnych posłuchać, pośpiewać razem.
3: Troszeczkę o chórze, jakbyśmy opowiedzieli. Jak duży to jest chór, jak długo już razem śpiewacie?
4: Tradycje muzykowania w samym sanktuarium są dość długie, bo jeżeli chodzi o chór parafialny, to działa on już praktycznie od 2008 roku, ale od paru lat na terenie sanktuarium został stworzony przez panią Izabelę Goździkowską, która prowadzi wszystkie sekcje muzyczne w parafii. Corpus Dei to ten, który powstał teraz na potrzeby koncertu, natomiast na stałe w parafii działa zespół uwielbieniowy Totus Tus. To będą pieśni, które myślę, że w większości ludzie gdzieś znają. Często pojawiają się na tego typu wydarzeniach. W głowie wielu osób są pieśni na przykład trzeciej godziny dnia. Pojawią się na pewno utwory tego zespołu. Będzie możliwość też śpiewu z całym zespołem, dlatego że będziemy wyświetlać tekst, więc takie jest założenie, żeby jednak razem śpiewać.
3: 4 czerwca w Kawnicach o godzinie
4: 19.
3: 19. Serdecznie zapraszam.
1: Z organizatorką wydarzenia Elżbietą Sztamblewską rozmawiał reporter Konin FM Dariusz Michalak. W sobotę zbiórka złomu i butelek 23 maja od 9 do 12 Stowarzyszenie Nasze Gosławice zbierać będzie takie właśnie odpady. Jeśli ktoś nie będzie mógł teraz, to może przekazać je potem w innym terminie. Pozyskane ze sprzedaży złomu i butelek pieniądze zostaną przeznaczone na organizację pierwszego w historii Dnia Gosławic połączonego z obchodami Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się 13 czerwca. W jej trakcie ze swoimi potrawami zadebiutuje nowo powstałe na tym osiedlu Koło Gospodyń Miejskich. Tymczasem poznaliśmy program Święta Miasta i gminy Tuliszków. W sobotę 6 czerwca prezentacje młodych od 18.30 do 20.30 wystąpią laureaci gminnego przeglądu piosenki i podopieczni MGOK-u, grupa średnia i grupa starsza oraz duet młodzieżowy. O 21.00 koncert Blacha, a o 22.30 dyskoteka. 7 czerwca, niedziela, 15.00 wręczenie pucharów w gminnych zawodach wędkarskich, o puchar burmistrza oraz w trzecim turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich i rozstrzygnięcie konkursu na wiersz poetycki Tuliszków. 15.30, piąty turniej Sołec w otarcze Janusza Stuliszkowa. 18.00, występ zespołu żeńskiego Fermata. 18.30, jubileusz orkiestry Dentej MGOK. 19.30, występ JK2 młodzieżowego zespołu Studia Piosenki. 20.30, koncert Warner S. 21.15, Skolim. A wydarzenia towarzyszące to kolejno 5 czerwca. Trzeci turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o puchar burmistrza Tuliszkowa na boisku Orlik. 6 czerwca piknik dzieci i rodziców w klimacie rycerskim, a 7 czerwca gminne zawody wędkarskie, ponadto w czasie Dni Tuliszkowa dostępne będzie Wesołe Miasteczko oraz punkty gastronomiczne i handlowe.
0: Konin FM.
5: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Na antenie Konin FM już trochę o lecie porozmawiamy, bo jeśli szukacie pomysłu na letni wieczór w Poznaniu, to mam dla Was coś naprawdę klimatycznego. Na Drusałkę wraca Kino pod Chmurką i co ważne, wszystkie seanse będą całkowicie darmowe. Organizatorzy zapowiadają 6 wtorkowych pokazów w lipcu i sierpniu, zawsze o 21.30. Bardzo serdecznie oczywiście zapraszamy. I co ciekawe, to sami mieszkańcy wybiorą repertuar w specjalnym głosowaniu, więc jest szansa zobaczyć dokładnie te filmy, na które naprawdę macie ochotę. Całość ma być połączeniem kina, relaksu i sąsiedzkiej atmosfery nad jeziorem. Organizatorzy przypominają też o dbaniu o teren wokół Rusałki i zbieraniu po sobie śmieci, żeby to miejsce dalej miało swój wyjątkowy klimat.
2: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
3: Jak tak, to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juxty. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Neymar jedzie na mundial. Został powołany do brazylijskiej kadry.
0: Wiadomości Konin FM.
11: Marcin Krzemiński. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z powiatu mrągowskiego dostały zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
12: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwania czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
11: Cała czteroosobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd rejonowy w Kętrzynie rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie na 3 miesiące 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. 13-latka znaleziono w sobotę na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie przyniosła skutku. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o awanturze między grupą osób. W szkole, do której chodził Mikołaj, do dnia jego pogrzebu ma obowiązywać żałoba. Prokurator złożył wniosek o 4-tygodniową obserwację psychiatryczną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w styczniu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Okazało się bowiem, że po jednorazowym badaniu Piotra K. dwaj biegli psychiatrzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego poczytalności. W czerwcu sąd ma zdecydować, czy wyrazić zgodę na badanie. Do tego czasu 44-latek podejrzano o zabicie 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 kolejnych osób pozostanie w areszcie. Dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Resort finansów poprawił w niej nawigację i dostęp do najważniejszych danych. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara. Na selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Michał Waszkiewicz.
13: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzje. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu.
11: Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
0: A co w regionie?
14: Rowerowy Konin kontynuuje publikowanie w serwisach społecznościowych cyklu filmów instruktażowych dotyczących prawidłowego korzystania z drogi dla cyklistów, która powstała na Alejach. Tym razem aktywiści z tej organizacji skupili się na przystanku Wiedeńskim. W tym miejscu droga dla rowerów została podniesiona do poziomu chodnika. Pasażerowie przechodzą przez nią wsiadając do autobusu lub z niego wysiadając. Na nawierzchni znajduje się tak zwany zygzak, czyli znak P17 oznaczający linię przystankową. Jest tam zakaz zatrzymywania się dla wszystkich pojazdów poza komunikacją publiczną. To przystanek bez zatoczki, dlatego gdy autobus podjeżdża lub stoi na przystanku, rowerzysta musi bezwzględnie zatrzymać się w taki sposób, aby pasażerowie mogli bezpiecznie wsiąść i wysiąść. Pamiętajmy jednak, że nie wolno zatrzymywać się na zygzaku. Najlepiej zatrzymać się przed oznakowaniem lub wcześniej zwolnić i powoli dojeżdżać do przystanku. Jazdę najbezpieczniej kontynuować dopiero wtedy, gdy kierowca zamknie wszystkie drzwi autobusu. Rowerowy Konin prosi cyklistów o stosowanie się do tych zasad, a do pasażerów organizacja apeluje o niewchodzenie na drogę dla rowerów, gdy autobus jeszcze nie podjechał do przystanku. A teraz ciekawostka z Sejmu. Głos, który dobrze kojarzą kibice, kiedyś komentator sportowy, dziś parlamentarzysta, Tomasz Zimoch, tak oto chwalił Michała Pyrzyka.
15: Przy okazji podziękowanie także dla posła Michała Pyrzyka, bo prowadził posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sposób wzorcowy. To jest wręcz materiał na to, jak powinna przebiegać debata sejmowa i jaką rolę powinna pełnić osoba, która właśnie takim posiedzeniem kieruje.
14: Pyrzyk to poseł ziemi konińskiej, który przez lata był burmistrzem Słupce.
0: Konin FM. Pogoda.
11: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotny opad deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju, a także miejscami w centrum możliwe burze i tam też ulewy i silny wiatr. Na termometrach do 14 stopni na wybrzeżu, do 18 w centrum, do 23 na Podlasiu.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1 po 11. Już trochę powiedzieliśmy o świętach nietypowych, które dzisiaj mamy w kalendarzu, ale zajrzymy do niektórych z nich, ale to za chwilę. Ja przypominam, że to 19 maja i już wtorek i świętuje z nami Iwona, Iwo i Urban. Najlepszego dla naszych dzisiejszych solenizantów. No i dzisiaj warto zadbać o porządek. Dzień mycia samochodów dzisiaj. Bo czyste auto to nie tylko kwestia wyglądu, ale okazuje się, że też kwestia bezpieczeństwa. No i także chyba najważniejsze dzisiejsze święto, czyli Dzień Dobrych Uczynków. Dlatego warto dzisiaj zrobić coś dobrego dla swojego szefa, dla swoich współpracowników, dla mamy, taty, brata, siostry, cioci, wuja, żony, męża, córki, syna itp. itd., bo można było wymieniać naprawdę w nieskończoność. Dzisiaj trzy przysłowia. Kto się jęczmi na Urbana, będzie pił piwo z dzbana. Na świętego Urbana wszystka rola zasiana i na Urbana chwile jakie, mówią, że i lato takie. Dobrego lata wam wszystkim życzę, a my w tej godzinie będziemy zaglądać do bezpłatnych warsztatów o karmieniu piersią i rozszerzaniu diety niemowląt.
2: Konin FM. Naturalnie, że reklama.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
4: Kiermasz kwiatów i roślin od konińskich ogrodników, tworzenie kompozycji kwiatowych i malowanie doniczek, warsztaty budowania budek lęgowych, spotkanie z żywymi pszczołami, edukacja ekologiczna i bezpłatne konsultacje ogrodowe. To wszystko w niedzielę 24 maja od 11 do 17 na Budwarze Nadwarciańskim. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, konkursów, aktywności sportowych i występów artystycznych. Kwiatowy Festyn Miejski 24 maja, Bulwar Nadwarciański. Zaprasza miasto Konin.

0: Informacji. Konin FM.
1: Sąd umorzył postępowanie przeciwko rolnikowi, który kosił zboże i kukurydzę kombajnem między północą a pierwszą w nocy. To sprawa wprawdzie z innego województwa, ale informuje o niej Wielkopolska Izba Rolnicza. Przypomnijmy, że WIR w tej chwili zabiega o to, by praca farmerów mogła być normalnie traktowana. Zdarzają się przypadki, że i na wsiach w okolicy Konina. Niektórzy mieszkańcy nękają rolników telefonami na policję w sprawie zakłócania ciszy nocnej albo zgłaszają do urzędów problem nieprzyjemnych zapachów. W gminie Kramsk mieszkańcy protestują przeciwko biogazowni, czyli nowoczesnemu wykorzystywaniu naturalnych odpadów z hodowli zwierzęcych. Tymczasem w ostatni weekend tego miesiąca w powiecie tureckim wystąpi między innymi kilka zespołów z nurtu polskiej muzyki tanecznej. Z dyrektorką Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Małgorzatą Przygońską rozmawiał Dariusz Michalak.
2: Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Tegoroczne dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo. Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin.
3: Zapewniamy dwa niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy. W programie między innymi będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy After Party oraz koncert zespołu Daj to głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą animacje, piana party, będą konkursy, strefa artystyczna dla dzieci. Będzie też loteria fantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. A młodzież zapraszamy na dyskotekę zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
2: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
1: Trwa kontynuacja prac przy wschodnim moście nad Wartą w Koninie.
4: Wykonawca wrócił na trasę warszawską, aby dokończyć inwestycję. Wiem, że państwo martwią się kwestią tego, że wykonawca nie pojawiał się na moście na trasie warszawskiej, natomiast mam dobre wieści, wykonawca już wrócił na most na trasie warszawskiej. Wykonawca zszedł z budowy na czas zimy ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Przypomnę, że każdy dzień funkcjonowania na budowie to są dodatkowe koszty. Po zimie rzeczywiście wnioskowaliśmy bardzo intensywnie, aby wykonawca wrócił na budowę. Uznaliśmy, że warunki atmosferyczne są już wystarczające, żeby realizować dalej inwestycje.
1: Tłumaczy wiceprezydent naszego miasta Paweł Adamów. Tymczasem Kino Oskard zaprasza seniorów na kolejne spotkanie w ramach cyklu Filmowe Spotkania Seniora. Już 28 maja widzowie będą mogli zobaczyć francuski thriller psychologiczny Ostatnia sesja w Paryżu w reżyserii Rebeki Zdotowski. Główną bohaterką produkcji jest Lilian, ceniona paryska psychiatra, w którą wciela się laureatka Oscara Judy Foster. Życie kobiety zmienia się po tajemniczej śmierci jednej z jej wieloletnich pacjentek. Dręczona poczuciem winy i narastającymi wątpliwościami, Lilian rozpoczyna prywatne śledztwo, angażując w nie swojego byłego męża. Ostatnia sesja w Paryżu to inteligentny kryminał psychologiczny, pełen napięcia, emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Film prezentowany będzie z polskim lektorem. Cykl Filmowe Spotkania Seniora to propozycja dla wszystkich miłośników dobrego kina, którzy cenią wyjątkową atmosferę wspólnego oglądania i wartościowy repertuar. 28 maja, godzina 11, Koniński Oskar. Bilety są po 13 zł. 21 maja, czyli już pojutrze, w czwartek, drzwi otwarte w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Kornela Makuszyńskiego, który znajduje się przy Alei Piłsudskiego, będzie można zwiedzić w godzinach 10-13. W programie prezentacja oferty edukacyjnej, konsultacje ze specjalistami i żywe zwierzęta, alpaki. To w Turku. Tymczasem sprawdźmy, jak w Kleczewie zapowiada się Dzień Dziecka, organizowany przez gminę. Będą dokładnie dwie imprezy. 30 maja od 16.30 na placu przy Wiatraku Szczepanie w Budzisławie Kościelnym, w programie Maskotki, Dmuchańce, Festiwal Kolorów, animacje, konkursy dla dzieci oraz malowanie twarzy i tatuaże oraz ognisko. Do tego słodki poczęstunek, lody od Caritas i Koła Gospodyń Wiejskich Budzisław Kościelny, a 31 maja na Kleczewskiej Malcie, też od 16.30 Maskotki, Dmuchańce, Holiparty, gry, animacje i konkursy z nagrodami malowanie twarzy i tatuaże, darmowe gofry i lody dla dzieci oraz konkurs Niespodzianka. Odgadnij zagadkę na miejscu i odbierz kupon na smakowitą gałkę lodów. Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolne. Jeszcze przypomnienie o konkursie kadr na powiat turecki. Zespół Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego do 7 czerwca czeka na zgłoszenia. Uchwycić można wyjątkowe miejsca, ludzi, naturę lub klimat powiatu tureckiego. Kreatywność mile widziana.
0: Konin F. FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM i teraz drogie mamy i przyszłe mamy. Jeśli temat karmienia piersią albo rozszerzania diety niemowląt budzi u Was pytania, to w Kaliszu szykuje się naprawdę wartościowe spotkanie. Uniwersytet Kaliski organizuje bezpłatne warsztaty pod hasłem Fakty i mity dotyczące karmienia piersią oraz rozszerzania diety niemowląt. Te zajęcia poprowadzi doktor nauk medycznych Klaudia Malikowska z Katedry Żywienia i Żywności. Spotkanie, bezpłatne warsztaty 27 maja na terenie Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Kaszubskiej 13 o 16:15. Pytania będą m.in. takie. Co zrobić, gdy dziecko mówi nie? Czego unikać podczas karmienia piersią? Jak budować zdrowe nawyki żywieniowe? Czy jakie płyny powinno spożywać niemowlę? Należy się zgłosić pod numerem telefonu 62 76 79 591 lub pod adresem k.malikowska@uniwersytetkaliski.edu.pl, a zapisy jeszcze do 22 maja.
2: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Szewc, Kaletnik, Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 5.

0: napędzamy emocje.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Służby przeszukują jezioro Juxt na Mazurach, szukają 18-latka. Od dziś w Polsce nowy premier Węgier, to jego pierwsza wizyta zagraniczna. Po 3 tygodniach imienia doczekała się nowa mieszkanka warszawskiego ZOO.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Juxty na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zalarmowane dziś z samego rana. 3 osobom udało się wyjść z jeziora w własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
2: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić Katedrę Wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców, między innymi przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
0: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję. Są nowe informacje w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera za szybkim wydaniem wizy miał stać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał wydać odpowiednie instrukcje po sygnale od ambasady USA w Warszawie. Reuters podaje, że decyzja miała zostać podjęta w trybie pilnym z powołaniem się na względy bezpieczeństwa narodowego. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych głównie z zamieszaniem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już dziś na Stadionie Śląskim zagra Metallica. Występ legendy na żywo zobaczy 70 tysięcy fanów. Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w środku limitowane gadżety.
3: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
4: kostki do grania na gitarze.
3: Miłość do zespołu kosztuje.
0: Dla kierowców spore utrudnienia, zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedle. To już teraz. Od 16 ruchem kierować będzie policja. Od strony Chorzowa nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsc na pewno zabraknie. Dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
0: Przed i po koncercie w Katowicach uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajowe. Otwarcie bram o 16:00. Metallica zacznie show o 20:30. Zespół wraca na Stadion Śląski po 18 latach. Młoda alpaka, która urodziła się w warszawskim zoo, ma już imię. 3-tygodniowa samiczka będzie się nazywała Suzy. Warszawski Ogród Zoologiczny poinformował, że w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy głosujących.
1: A co w regionie?
6: 209 621 zł miasto Września, prawie 229 tysięcy. Krotoszyn, ponad 387, Gniezno, a u nas jeszcze gorzej, bo w tym zestawieniu nie mówimy o kwotach prorozwojowych inwestycji, ale o opłatach, które z lokalnych sklepów wpłynęły do samorządów z racji sprzedaży tzw. małpek. W Koninie to aż 388 805 zł i 33 grosze. W Kaliszu ponad 500 000. W Lesznie i Pile też jest gorzej niż u nas. Być może pomogła nocna prohibicja, niezbyt wygórowane płace i duże bezrobocie, ale spożycie wódki w małych butelkach w Koninie wciąż jest za duże. Najlepiej gdyby było zerowe, bo to właśnie alkohol jest przyczyną największych rodzinnych tragedii. A teraz ciekawostka z branży edukacyjnej. Marta Itczak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i jednocześnie nauczycielka fizyki, chemii oraz matematyki, dołączyła do zespołu Przyrodnicy Razem. W jego skład wchodzi szereg nauczycieli z całej Polski. Tak powstają między innymi podręczniki szkolne do przyrody. Przyrodę lubi też wielu miłośników dwukołowych maszyn. W niedzielę w Wierzbinku odbędzie się 5. zlot motocyklowy o godzinie 10:00. Zbiórka uczestników na placu GS-u. O 11:00 rozpocznie się parada motocyklowa. Potem od południa do 16:00 będzie grochówka z kuchni polowej, kiełbasa z grilla, pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem. Będzie można nabyć pamiątkowe blachy motocyklowe, a od 14:00 do 20:00 trwać będą występy zespołów muzycznych. Zapraszamy motocyklistów 24 do Wierzbinka.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami duże, do tego przelotną pady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. A na termometrach dziś od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, przez 18 stopni w centrum, do 23 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr słaby nad morzem, miejscami bardzo silny.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Teraz wiadomość dla wszystkich, którzy jeżdżą koleją w naszym regionie. Słuchacie Konin FM na 104.1 po 12, a Koleje Wielkopolskie szykują kolejne zakupy i wygląda na to, że po naszych torach pojawią się następne używane pociągi z Włoch. Chodzi o 4 spalinowe składy, a w przetargu pojawiła się tylko jedna oferta od firmy PTS. Co ciekawe, propozycja niemal idealnie zmieściła się w budżecie przewoźnika. Mówimy o kwocie ponad 84 milionów złotych, a oferta była niższa od zakładanego budżetu o około 50 tysięcy złotych. Te pociągi zostały produkowane w 2009 roku i podobne jednostki kursują już po Wielkopolsce od mniej więcej roku. Koleje Wielkopolskie podkreślają też, że składy mają być po dużych przeglądach i gotowe do przejechania nawet ponad miliona kilometrów przez kolejne lata. No i chyba teraz najważniejsze dla pasażerów. Jeśli wszystko się uda, to po prostu ma być wygodniej i sprawniej na regionalnych trasach. A to zawsze dobra wiadomość dla tych, którzy codziennie zaczynają dzień właśnie na peronie.
2: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń
8: i spokój.
7: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
9: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiadomości Konin FM.
8: Właśnie zaczął się sezon na kociaki, jednak nie mówimy tu o pozytywnym zjawisku. Do konińskiego schroniska trafia coraz więcej maleńkich, często osieroconych kociąt. Takie maluchy wymagają karmienia co kilka godzin, specjalistycznego mleka i ogromu pracy oraz troski. Przytulisko przy Gajowej zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc rzeczową dla tych małych podopiecznych. W tym momencie najbardziej potrzeba mleka dla kociąt konkretnej firmy, której markę podano na profilu społecznościowym schroniska. Chodzi bowiem o produkt, który najlepiej sprawdza się przy wykarmianiu najmłodszych kociąt i pomaga im zdrowo rosnąć. Oprócz tego potrzeba solidnych obroży dla psów, zarówno małych, jak i dużych. Chodzi o obroże mocne i wytrzymałe, ponieważ wiele schroniskowych psów to silne i energiczne zwierzaki, a bezpieczeństwo podczas spacerów wolontariuszy jest najważniejsze. Przydadzą się również tak zwane smaczki dla psiaków w miarę możliwości lepszej jakości. Pomagają one w pracy z psami, budowaniu zaufania, nauce i codziennej opiece nad nimi. Wszystkie rzeczy można przynosić bezpośrednio do schroniska. Każda, nawet najmniejsza, pomaga lepiej zadbać o podopiecznych przytuliska w Koninie. A przy okazji przypominamy, że już w najbliższą niedzielę w centrum miasta odbędzie się coroczna parada kundelków. Warto zabrać psiaka każdej rasy i o 16 przemaszerować ze swoim czworonogiem wokół Placu Niepodległości. Wydarzenie organizuje Konińskie Centrum Kultury, schronisko również będzie tam obecne. Ahoj! Zaczynamy oficjalnie sezon żeglarski. Klub Bryza i Koniński Okręgowy Związek Żeglarski zawiadamiają o regatach, które odbędą się już w sobotę na Jeziorze Pątnowskim na przystani klubu żeglarskiego przy KWB Konin przy ulicy Ślesińskiej. Będzie to rywalizacja w ramach Grand Prix Jezior Konińskich w klasach Omega Sport, T1, T2, T3, Optimist, Open oraz Laser. Zapisy w godzinach 9-11, start w południe o 14 grochówka i potem ogłoszenie wyników. Komandorem regat jest Andrzej Dębowski. Tymczasem w Turku w sobotę będzie można spróbować slow joggingu, czyli wywodzącej się z Japonii bardzo specyficznej formy aktywności fizycznej, która łączy ruch, zdrowie i przyjemność z biegania bez nadmiernego wysiłku. Slow jogging to spokojny truchyt w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. Zajęcia są przeznaczone dla osób w każdym wieku, niezależnie od kondycji fizycznej czy wcześniejszego przygotowania sportowego. To propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o zdrowie, poprawić samopoczucie i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy zachęcają do zabrania wygodnego stroju sportowego oraz dobrego humoru. Zapraszamy już 23 maja o godzinie 11 do parku imienia Żerminy Składkowskiej w Turku. Powiatowy Urząd Pracy w Turku ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jeśli ktoś z mieszkańców chce podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników, to ma szansę skorzystać z możliwości dofinansowania szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów oraz badań lekarskich i psychologicznych. Termin naboru 2-16 czerwca, a pula środków to prawie 245 tysięcy złotych. Teraz dobra wiadomość z Konina. W wakacje znów zawitają do nas teatry uliczne. Urząd Miejski podał termin cyklu Otwórz okno na kulturę. Festiwal rozpocznie się 9 i potrwa do 13 lipca. W tym czasie w przestrzeni miasta wystąpią aktorzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Tymczasem zapraszamy na spotkanie z wielokulturowością małej ojczyzny pod hasłem Kleczew i jego żydowscy mieszkańcy. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na spotkanie historyczne w ramach projektu W tyglu dwóch kultur odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. Prelegentem będzie Maciej Grzeszczak. Wstęp wolny 28 maja, godzina 16, główna siedziba kleczewskiej książnicy. To okazja, by spojrzeć na przeszłość tego natomiast z zupełnie innej perspektywy. A w kole 29 maja od 15.30 do 17.00 Super Mama i Super Tata, czyli impreza z okazji Dnia Mamy i Taty dla dzieci w wieku 5-6 lat. Będzie wspólne czytanie, warsztaty plastyczne, zabawy i animacje. To wszystko w filii dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w kole przy ulicy Kolejowej. Liczba miejsc ograniczona. Trzeba się zapisać.
7: Konin FM.
0: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1, to najbardziej roztańczone radio w regionie, a my zaglądamy do Konina, do naszego miasta, gdzie policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój. Do rozboju doszło kilka dni temu na terenie naszego miasta. Sprawca miał użyć przemocy wobec pokrzywdzonego, kopał go w twarz, następnie zabrał mu telefon komórkowy, ładowarkę i dowód osobisty. Teraz grozi mu nawet do 15 lat więzienia za rozbój. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Także sprawa w toku póki co, ale całe szczęście 37-latek został odizolowany.
1: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedzielę handlowe również.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do

0: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zastrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
2: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie.
3: Jeśli chodzi o kontakty gospodarcze z Rosją, tak?
2: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
0: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
4: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
0: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci pozamałżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozioł.
5: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób, dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
0: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
1: A co w regionie?
6: 17-letnia Aleksandra Siwa z Konina zdobyła tytuł polskiej Miss Nastolatek Telewizów. To nie koniec sukcesów mieszkanek naszej części województwa. Również 17-letnia Zofia Kołodziejska z Kleczewa została drugą wicemis nastolatek województwa wielkopolskiego. A w kategorii dorosłych kobiet na drugą wicemis wybrano 20-letnią Sandrę Pawlaczyk z Wilczyna. Przed mieszkańcami wschodniej Wielkopolski ogólnopolski półfinał, który odbędzie się po wakacjach. Trzymamy kciuki. Tymczasem sprawdźmy, co słychać u zwierząt. Majowe poranki na obszarach nadleśnictwa koło witają nas często lekką mgłą unoszącą się nad polami, łąkami i gruntowymi drogami, a to idealny moment, żeby rozpocząć dzień aktywnie. Spacerem, porannym biegiem, przejażdżką rowerową albo Nordic Walking. Rano w lesie panuje przyjemny chłód, powietrze jest świeże, a ruch w takich okolicznościach pomaga dobrze zacząć dzień. O tej porze roku mgły najczęściej pojawiają się o świcie, szczególnie w pobliżu mokradeł, rowów, terenów nadrzecznych i warto wtedy wybrać się na leśne ścieżki i obserwować budzącą się przyrodę. Podczas porannej aktywności można usłyszeć śpiew ptaków, spotkać żurawie, a nawet zobaczyć sarny czy jelenie wychodzące na żerowanie. Wiosenne poranki to także świetna okazja do rodzinnych spacerów, fotografii przyrodniczej i chwili odpoczynku od codziennego pośpiechu. Pamiętajmy o wygodnym obuwiu i wybierajmy oznakowane leśne trasy. Pamiętajmy też, że dziki, łosie i inne zwierzaki są u siebie i to my powinniśmy wykazać się ostrożnością.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo dziś chmur, ale nie wszędzie, bo na zachodzie świeci piękne słońce. Przelotny deszcz może pojawić się, zwłaszcza po południu, na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na Podlasiu i Polesiu.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Poranin FM.
1: Ja witam Was serdecznie po 13 na antenie Konin FM i przychodzę z dobrą wiadomością z gminy Kramsk, gdzie udało się już pozyskać dwa kolejne dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego na inwestycje drogowe. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Pogorzałki. Tutaj dofinansowanie w kwocie 155 400 zł, a także 800 000 zł dofinansowania na budowę mostu w miejscowości Lutnia. Obie prace mają być zrealizowane do końca tego roku i finansowane są z funduszu przeznaczonego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych między innymi. To konkretne działania, które mają poprawić codzienny komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kramsk.
2: Reklama. Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina Lekam, ta ze słoneczkiem.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
0: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Pomóżmy Milenie Drabik. Koniniance zepsuła się pompa insulinowa, dzięki której mogła normalnie funkcjonować. Koszt nowego urządzenia jest ogromny. Radna Katarzyna Wagner, która zna Milenę, pisze na portalach społecznościowych, że to niezwykle ciepła, dobra i zawsze uśmiechnięta osoba, która mimo codziennej walki z cukrzycą pomaga innym i angażuje się społecznie. Milena Drabik ma 38 lat, cierpi także na padaczkę, astmę oskrzelową oraz głuchotę przewodzeniową i częściowo nerwową jednostronną. Codziennie zmaga się z niebezpiecznym wahaniami glikemii, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań cukrzycowych. Można ją wesprzeć przez serwis Fundacji Się Pomaga. Bezpośredni link można znaleźć na fanpage'u radnej miasta Konina Katarzyny Wagner. A teraz o lokalnym turnę dumy naszego regionu. Orkiestra Dęta PAK KWB Konin rusza z projektem Orkiestra w Szkole. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z powiatu konińskiego, muzycy będą mogli odwiedzić placówki oświatowe i zaprezentować dzieciom wyjątkowe koncerty edukacyjne. 28 maja zawitają do zespołu szkolno-przedszkolnego w Żgowie. Tego samego dnia będą też w Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, a 2 czerwca w podstawówce imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. Przed artystami i młodzieżą spotkania pełne muzyki, emocji oraz inspiracji. To w ostatnim czasie kolejny projekt edukacyjny realizowany przez Konińską Orkiestrę Koncertową. Ponadto muzycy w górniczych mundurach pod dyrekcją Mirosława Baczyśnego uświetniają już niemal każde miejskie wydarzenie, a wkrótce mają wystąpić w Warszawie. W Kleczewie Dzień Dziecka będą świętować nad wodą. Rodzice, opiekunowie i młodzi miłośnicy przygód koło wędkarskie nr 9 w Kleczewie zaprasza Was wszystkich na wyjątkowe zawody wędkarskie. Dla dzieci i młodzieży to okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i przede wszystkim świetnie się bawić. Na uczestników czekają super nagrody. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca, zbiórka o 8 rano na kleczewskiej Malcie. Zawody rozegrane zostaną metodą spławikową, jedną wędkową. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do najbliższej soboty. Szczegóły na profilu społecznościowym gminy Kleczew. Tymczasem Kino Oskard w Koninie zaprasza przed wielki ekran na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Andrea Bocelli, Placido Domingo, José Carreras, Jonathan Tettelman i Il Volo w koncercie na cześć wielkiego śpiewaka Luciana Pavarottiego. Dzięki nowoczesnej technologii trzej tenorzy powracają w naszym kinie. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na retransmisję koncertu z okazji 90. urodzin Pavarottiego. Będzie to występ z Arena di Verona z ubiegłego roku. Zobaczymy go w Oskardzie 2 razy 14 czerwca o godzinie 14 oraz 5 lipca też o 14. Bilety już czekają. Szczegóły na stronach CKIS Konin. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie rusza z konkursem Senioralny Czytelnik Roku, który jest skierowany do osób korzystających z usług MPP, jej filii lub punktów bibliotecznych. Chcemy docenić aktywność czytelniczą osób starszych, promować regularne korzystanie z bibliotek oraz pokazać, że literatura może być źródłem wiedzy, rozmowy, emocji, wspomnień i dobrej, codziennej energii, mówią konińscy bibliotekarze. Konkurs potrwa aż do 23 listopada w kategorii Senioralny Czytelnik Roku. Nagrodzone zostaną 3 osoby 60+, które w czasie trwania konkursu wypożyczą najwięcej książek drukowanych lub audiobooków. Liczba wypożyczeń zostanie sprawdzona na podstawie danych z systemu bibliotecznego SOWA. Z kolei Głos Seniora Rekomendacja Roku to kategoria dla osób, które chcą polecić książkę, audiobook albo inny tekst literacki. Rekomendacja nie musi być profesjonalną recenzją. Najważniejsze są szczerość wypowiedzi, osobisty charakter i siła zachęty. Chodzi o taki głos, po którym ktoś pomyśli, to ja chcę tę książkę wypożyczyć. Rekomendacja może być formą pisemną, ustną, spisaną przez bibliotekarza. Może to być nagranie audio lub krótkie nagranie wideo. Zgłoszenia do kategorii Głos Seniora Rekomendacja Roku 2026 przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie głównej MBP w Koninie, w filiach bibliotecznych, albo można przesłać je mailem. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe lub finansowe. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Laboratorium Dojrzałości 5.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: A w Wilanowie pod Warszawą doszło do poważnych zmian po głośnej imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu Pałacu Króla Jana III. Wydarzenie Circo Loco zakończyło się ogromnymi emocjami i falą krytyki, zarówno ze strony mieszkańców, jak i instytucji zajmujących się ochroną przyrody i zabytków. Po imprezie pojawiły się skargi na hałas, śmieci oraz wpływ wydarzenia na teren w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Morysin. W efekcie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało o odwołaniu dyrektora muzeum, wskazując na działania, które miały naruszyć dobre imię tej instytucji. Sprawa wywołała także szeroką debatę o tym, jak łączyć wydarzenia kulturalne z ochroną miejsc historycznych i przyrodniczych.
1: Reklama. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
2: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki wam. Dziękuję wam.
0: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymir Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
3: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
3: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii. Zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
5: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
3: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
0: Satelita Smile wystartował nad ranem z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
1: A co w regionie?
6: To już w piątek noc otwartych sądów. Będzie można przekonać się, jak działa wymiar sprawiedliwości i wejść do miejsc, które na co dzień nie są dostępne. W Koninie będzie można zwiedzić budynek na Zatorzu przy ulicy Chopina. Zostaną tam zaprezentowane symulacje rozpraw cywilnych oraz karnych. Będą spotkania z sędziami, urzędnikami sądu i kuratorami sądowymi, a specjalne wykłady przygotują funkcjonariusze konińskiej policji. Noc otwartych sądów potrwa u nas 22 maja w godzinach od 18 do 22. A teraz o jedzeniu. W Synogaci w gminie Wierzbinek organizowany jest konkurs Jajeczna Inspiracja Gospodyń dla kół gospodyń wiejskich, które mogą zgłaszać się do 27 maja. Chodzi oczywiście o promocję z jednej strony kreatywności, a z drugiej tradycji. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każde zgłoszone KGW otrzymał pominek. W Synogaci 6 czerwca w godzinach od 16 do 21 odbywać będzie się piknik rodzinny z jajem. Podczas wydarzenia na miejscowym boisku rozegrany zostanie mecz piłki siatkowej o Puchar Sołtysa. Będą animacje dla całej rodziny, dmuchańce, piana, party, darmowa grochówka i właśnie wspomniany konkurs kół gospodyń pod nazwą Jajeczna Inspiracja. A od 19 przewidziano tam zabawę taneczną.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze możliwe dziś w skrajnych punktach, bo na południowym zachodzie kraju oraz na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, a zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami duże, trochę więcej słońca na zachodzie kraju. Na termometrach do 14 stopni na północy, ale także na Podhalu do 18 w centrum, do 23 na Podlesiu i Podlasiu.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1, a my po 14.00 witamy się razem z wami ze Strzałkowa, bo tamtejszy Orlik zostanie zmodernizowany. To zmiana, która ucieszy wszystkich miłośników sportu i aktywnego spędzania czasu. Władze gminy podpisały już umowę z firmą Mardo Sport SPZO z Puszczykowa i już niedługo w ramach tego zadania wymieniona zostanie nawierzchnia trawiasta boiska, zostanie wyczyszczona, umyta i zaimpregnowana także nawierzchnia poliuretanowa i wykonany zostanie natrysk poliuretanowy. Inwestycja, czyli modernizacja tego Orlika, pochłonie 760 966 zł 74 grosze, a połowa tej kwoty to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak przekazuje Urząd Gminy w Strzałkowie, a my czekamy już na efekty tej inwestycji i pozdrawiamy tych, którzy w najbliższym czasie będą właśnie tam, być może, jak to powiedziałby premier Tusk, haratać w gałę.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Reklama. Konin FM.

0: Wiadomie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: W gminie Grodziec wykonano już 2 z 3 projektów przebudowy blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Wielołęka-Łagiewniki, a w ślad za tym również kosztorys, który opiewa na kwotę około 4 milionów złotych. Obecnie pracujemy nad 3. etapem przebudowy obejmującym miejscowość Łagiewniki, odcinek, który będzie najdroższy w wykonaniu ze względu na m.in. trudności w budowie oraz wykup gruntów pod drogę, tłumaczy na swoim profilu społecznościowym wójt Mariusz Piotr Woźniak. To wszystko poprzedzi pomiar geodezyjny, badanie gruntu, uzgodnienia przebiegu drogi z powiatem konińskim, oszacowanie wielkości areału i wartości odszkodowania, a także wypłata odszkodowań prywatnym właścicielom łącznie z pokryciem kosztów notarialnych, geodety oraz projektanta. Tymczasem w Koninie będzie majówka. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów organizuje cykl spotkań pod hasłem Sąsiedzkie Chwile. 30 maja od godziny 16 odbywać będzie się tam majówka, a podczas niej mecz towarzyski z udziałem drużyny Sparta Konin, gry, zabawy, strefa food trucków i zabawa taneczna. Na północy miasta w ostatnich latach powstało kilka organizacji pozarządowych, które walczą o drobne inwestycje i organizują atrakcje, które niejako z urzędu powinno zapewniać miasto. W najbliższy piątek zorganizowany zostanie sejmik regionalistów ziemi kolskiej. Wydarzenie w ratuszu w kole 22 maja rozpocznie się kwadrans przed godziną 10. Ciekawie będzie także w piątek w powiecie tureckim. Koło miłośników dziejów i tradycji regionu w Kawęczynie zaprasza na spotkanie z grupą Denar Kalisz, czyli kalickim stowarzyszeniem poszukiwaczy śladów historii. Będą 2 tematy przewodnie. Pierwszy to po prostu pasja do poszukiwań. Drugi to tak zwana cudowna broń Hitlera, Wunderwaffe. To 22 o 16:30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn, a 30 maja od 15 festyn rodzinny na boisku przy Szkole Podstawowej w Wyszynie w gminie Władysławów, też w powiecie tureckim, będzie popcorn grill, pieczony ziemniak, dmuchańce, świat kolorów i inna atrakcja do zgarnięcia, niesamowite nagrody o łącznej wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych. Z kolei Stowarzyszenie Pokoleń Fugo z Konina 13 czerwca zaprosi byłych i obecnych pracowników zakładu oraz sympatyków na biesiadę letnią. Impreza odbędzie się w Isabelinie w programie Muzyka na Żywo, Jedzonko, Konkursy i potańcówka, dojazd we własnym zakresie, zapisy do 3 czerwca. Szczegóły na grupie Stowarzyszenia Pokoleń FUGO w serwisach społecznościowych. Ważna informacja dla pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Będzie zmiana w rozkładzie linii 55, dokładnie korekta porannego kursu w kierunku Piłsudskiego. Od 1 czerwca odjazd z przystanku początkowego Janów zostanie przyspieszony z godziny 6 na 5:55. W konsekwencji autobus na wszystkich kolejnych przystankach tego kursu będzie zatrzymywał się 5 minut wcześniej niż obecnie. Teraz zaproszenie na fajną imprezę w Tuliszkowie. Na stadionie miejskim odbędzie się piknik dzieci i rodziców w klimacie rycerskim. W programie m.in. pokazy rycerskie i turniej łuczniczy, gry i zabawy z nagrodami, warsztaty dawnych rzemiosł oraz szermierze, kat i animacje dla najmłodszych. To 6 czerwca w godzinach od 14 do 19 na Orliku w Tuliszkowie. I jeszcze zaproszenie na majówkę gminy Lądek.
5: Grzegorz Rączak, Andrzej Dziliński, zespół Papa Dance. Piękna pogoda, słońce, masa ludzi wokół nas. Mam nadzieję, że 30 w Lądku będzie podobnie.
6: Moi kochani, lecimy do Was, lądujemy w Lądku. 30 maja, pełno energii, największe hity zespołu Papa Dance. Zapraszamy. Cześć, do zobaczenia.
4: To będzie wieczór pełen muzyki, energii i świetnej zabawy. Stadion w Lądku, ostatnia sobota miesiąca, początek całej imprezy o 16.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Niedawno minęło 45 lat od jednego z najbardziej wstrząsających wydarzeń w historii Kościoła i świata. Zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Watykanie. W stronę papieża Polaka oddano wtedy strzały, a cały świat wstrzymał oddech, śledząc dramatyczną walkę o jego życie. Obecny papież Leon XIV odniósł się do tej rocznicy podczas audiencji generalnej. I co więcej, zatrzymał się także przy miejscu zamachu, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca tamto wydarzenie i w ciszy odmówił modlitwę, oddając hołd swojemu poprzednikowi. To symboliczny gest, który przypomina, jak silne emocje i refleksje wciąż budzi ta historia, nawet po tylu latach. A my możemy zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o jednym, że pamięć i modlitwa potrafią łączyć pokolenia, a historia, choć trudna, uczy nas wrażliwości i pokoju.
2: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
9: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lekko licząc, do weekendu już 3 dni, także jak wytrzymaliśmy poniedziałek i wtorek, to chyba poradzimy sobie z całym tygodniem. Jeszcze Wam oczywiście wszystkiego dobrego na resztę wtorku. O Wasze dobre humory po 15 zadba Wojtek Maciejewski w popołudniu w dobrym rytmie, a my będziemy z Wami w środę. Konkretnie ja będę z Wami jutro po 10 w imieniny Bernardyna i Kolumby, dzień pszczół, dzień metrologii, dzień płynów do mycia naczyń i dzień morza. Może ktoś właśnie nad morze się będzie w weekend wybierał. Jeśli tak, to trochę zazdroszczę. I mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom. Rodzicom pomagają miasta.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomas Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomas, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
2: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę. Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
0: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,07 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego, co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły 2 osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz 8 miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
3: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
0: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
1: A co w regionie?
4: Przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie rozbudowany zostanie teren sportowy, ma tam powstać w pełni profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna o długości 300 metrów.
5: Plus do tego boiska do piłki plażowej, plus do tego skocznia w dal i planowana jest jeszcze rozbudowa o mini boisko do piłki nożnej, plus plac zabaw i to przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Tutaj mogę się pochwalić, że również klub sportowy w Mostkach uzyskał już wsparcie w postaci budowy szatni kontenerowej. Oprócz tego otworzyliśmy już oferty i rozpatrujemy w tej chwili już inwestycję, która ma pomóc nam korzystać z rowerów na ścieżce rowerowej łączącej miejscowości Kolonia Wierzbie, Wierzbie i Sompolinek. Chcemy, żeby w przyszłości przez Sompolinek ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej połączyła się w przyszłości z tą, o której teraz mówię, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy mieszkają tam w tym miejscu, którzy dojeżdżają do pracy, ale również dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dwóch kółek, żeby się po prostu przemieszczać dla sportu, dla zdrowia. Również biegających, chodzących o kijkach zapraszamy do korzystania z tych terenów, ale również wspomnę o inwestycji, która przed nami, o terenach plażowych w Lubstowie. Tutaj w Lubstowie chcemy rozbudować tereny przyległe do jeziora o plażę, która będzie miała też i pomost w pełni sztywny i zabudowany porządnie, plus plac zabaw, plus boisko do plażówki, plus parkingi, plus przebudowa budynku słodowni, plus rozbudowa sieci dróg przy okazji, bo tam też są potrzeby, żeby ten drugi dziurawę załatać przy okazji tej inwestycji.
4: Tymczasem zbliża się Wielkopolska Warszawski Piknik Sołtysów oraz Święto Miasta i Gminy Sąpolno.
5: Głównymi gwiazdami będą chłopcy z Placu Broni, Grupson, Kasia Moj z orkiestrą Dentą zagrają dla nas, ale oprócz tego oczywiście występy innych gwiazd, innych zespołów, no i wybór tego Sołtysa roku. Myślę, że z powiatów dawnego województwa konińskiego przede wszystkim to będą kandydaci, ale będziemy zachęcać również inne sąsiadujące z nami powiaty do tego, żeby brały w tym udział, żeby jednak to był rzeczywiście wielkopolski Piknik Sołtysów przyszłości, a nie tylko subregionalny.
4: Mówi burmistrz Waldemar Marciniak. Impreza odbędzie się 20 i 21 czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Zbliża się ocieplenie. Przed nami jeszcze dziś temperatura poniżej 20 stopni, bowiem teraz na termometrach mamy plus 19, ale na weekend w sobotę 26, w niedzielę 27. Tyle widać w prognozach pogody. No i w drugiej połowie tygodnia zdecydowanie więcej słońca ma pojawić się na niebie. Zaczniemy powoli dostawać się pod wpływ cieplejszych mas powietrza, które przyniosą nam takie temperatury. Nadchodzący tydzień ma być jeszcze cieplejszy. Rosną szanse w prognozach na pojawienie się pierwszych temperatur w tym miesiącu, jak również w tym roku powyżej plus 30 stopni. Jesteśmy w godzinie 15. Za chwilę na naszej antenie drogowe informacje, później o tym, że ta deszczowa pogoda, deszczowa i chłodna, która w ostatnich dniach królowała na terenie naszego subregionu, nie przeszkadzała tym, którzy naprawdę chcą na przykład pojeździć na rowerach. O tym usłyszycie. Później kulturalne zaproszenie już o tym, co w lipcu będzie działo się w Koninie, a przed godziną 16 o problemie, którym zaczyna ponownie być inflacja bazowa. Wojtek Maciejewski, przedstawiłem już plan, program na tą pierwszą godzinę mojego dzisiejszego spotkania z Wami, z naszymi najlepszymi słuchaczami. Witam i zapraszam do 18:00. Wspólnie spędzamy czas.

Witam tych wszystkich, którzy w drodze. Wojewódzka trasa numer 264, tam musicie być przygotowani w miejscowości Władimirów na utrudnienia, na roboty drogowe, ruch wahadłowy, no i na to, że w tym miejscu w godzinach szczytu i nie tylko postoicie. Postoicie też teraz w Koninie przy dojeździe do ronda miast partnerskich. Postoicie na Przemysłowej, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Kleczewskiej, jak też i Zakładowej. Konińska Starówka, tutaj wyjazd ze Ślimaka na trasę warszawską w korkach. W korkach też światła świętojańska europejska. Do Słupcy jeszcze szybko zaglądamy, zerkamy i informujemy, bo wiemy, w Słupcy na obwodnicy widać, że duży ruch. Duży ruch też w Słupcy na trasie w stronę autostrady A2. Szerokiej, bezpiecznej drogi, tego życzy wszystkim Konin FM.

0: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Konin FM.
1: Można powiedzieć, spoglądając za okno, że ostatnie dni nie zachęcały do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, jednak kto wytrwały, na przykład podróżował rowerem. Wielu miłośników aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu było na terenie gminy Rychwał. Deszcz nie zatrzymał tam rowerzystów, odbył się rajd pełen naprawdę dobrej energii. Niedzielny rajd rowerowy w gminie Rychwał za nami. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, na trasie nie zabrakło uśmiechów, dobrej energii i świetnej atmosfery. Tak to wydarzenie komentuje burmistrz Stefan Dziamara. Uczestnicy nie mogli narzekać na brak atrakcji. Na mecie rajdu przy świetlicy wiejskiej w Glinach czekał na nich pyszny poczęstunek. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pod nazwą Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Rychwał. Wszystko w ramach funduszy unijnych na rzecz sprawiedliwej transformacji.

0: Aktualnie. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Wiadomości Konin FM.
5: Właśnie zaczął się sezon na kociaki, jednak nie mówimy tu o pozytywnym zjawisku. Do konińskiego schroniska trafia coraz więcej maleńkich, często osieroconych kociąt. Takie maluchy wymagają karmienia co kilka godzin, specjalistycznego mleka i ogromu pracy oraz troski. Przytulisko przy Gajowej zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc rzeczową dla tych małych podopiecznych. W tym momencie najbardziej potrzeba mleka dla kociąt konkretnej firmy, której markę podano na profilu społecznościowym schroniska. Chodzi bowiem o produkt, który najlepiej sprawdza się przy wykarmianiu najmłodszych kociąt i pomaga im zdrowo rosnąć. Oprócz tego potrzeba solidnych obroży dla psów, zarówno małych, jak i dużych. Chodzi o obroże mocne i wytrzymałe, ponieważ wiele schroniskowych psów to silne i energiczne zwierzaki, a bezpieczeństwo podczas spacerów wolontariuszy jest najważniejsze. Przydadzą się również tak zwane smaczki dla psiaków w miarę możliwości lepszej jakości. Pomagają one w pracy z psami, budowaniu zaufania, nauce i codziennej opiece nad nimi. Wszystkie rzeczy można przynosić bezpośrednio do schroniska. Każda, nawet najmniejsza, pomaga lepiej zadbać o podopiecznych przytuliska w Koninie. A przy okazji przypominamy, że już w najbliższą niedzielę w centrum miasta odbędzie się coroczna parada kundelków. Warto zabrać psiaka każdej rasy i o 16 przemaszerować ze swoim czworonogiem wokół Placu Niepodległości. Wydarzenie organizuje Konińskie Centrum Kultury, schronisko również będzie tam obecne. Gmina Kleczew otrzymała dofinansowanie na realizację zadania Aktywny Orlik – sport blisko mieszkańców. Środki pochodzą z budżetu państwa w ramach programu ministerstwa. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń. Projekt obejmuje 6 imprez sportowo-rekreacyjnych. 1 czerwca odbędzie się Aktywny Dzień Dziecka. Będą gry, zabawy, konkursy i dmuchańce. 27 czerwca pierwsze spotkanie z piłką nożną, zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka podstaw oraz integracja. 4-5 lipca – Aktywny Senior, dwudniowe zajęcia z gimnastyką, instruktorzem i spacerem Nordic Walking. 15 lipca – Weekend Gier, dzień bez telefonu, czyli klasyczne zabawy podwórkowe oraz gry wielopokoleniowe. 5 września – Maraton Fitness, trening przy muzyce, a 8 października – spotkanie z dietetykiem, warsztaty o zdrowym odżywianiu i nawykach, a za realizację zadania odpowiada Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Tymczasem jutro na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury o 10:00 kolejna okazja, by zobaczyć spektakle dla dzieci w wykonaniu dorosłych aktorów, instruktorów z KCK o smoku, który chciał być dorosły. O 17:00 w Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, a o 17:30 w Muzeum w Gosławicach wykład archeologa z Torunia, który bada kości zwierzęce z wykopalisk. I przypominamy też o niedzielnym festynie kwiatowym w Koninie na Bulwarze Nadwarciańskim. Piknik 24 maja rozpocznie się tam o 11:00 i potrwa do 17:00. W sobotę zbiórka złomu i butelek. 23 maja od 9 do 12 Stowarzyszenie Nasze Gosławice zbierać będzie takie właśnie odpady. Jeśli ktoś nie będzie mógł teraz, to może przekazać je potem w innym terminie. Pozyskane ze sprzedaży złomu i butelek pieniądze zostaną przeznaczone na organizację pierwszego w historii Dnia Gosławic połączonego z obchodami Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się 13 czerwca. W jej trakcie ze swoimi potrawami zadebiutuje nowo powstałe na tym osiedlu Koło Gospodyń Miejskich. Tymczasem poznaliśmy program Święta Miasta i Gminy Tuliszków. W sobotę 6 czerwca prezentacje młodych od 18:30 do 20:30 wystąpią laureaci Gminnego Przeglądu Piosenki i podopieczni MGOK-u, grupa średnia i grupa starsza oraz duet młodzieżowy. O 21:00 koncert Blacha, a o 22:30 dyskoteka. 7 czerwca, niedziela, 15:00 wręczenie pucharów w gminnych zawodach wędkarskich, o puchar burmistrza oraz w trzecim turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich i rozstrzygnięcie konkursu na wiersz poetycki Tuliszków. 15:30, 5. turniej sołectw o tarczę Janusza z Tuliszkowa. 18:00, występ zespołu żeńskiego Fermata. 18:30, jubileusz orkiestry dętej MGOK. 19:30, występ JK2 młodzieżowego zespołu Studia Piosenki. 20:30, koncert Warner S. 21:15, Skolim. A wydarzenia towarzyszące to kolejno 5 czerwca, 3. turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o puchar burmistrza Tuliszkowa na boisku Orlik. 6 czerwca, piknik dzieci i rodziców w klimacie rycerskim, a 7 czerwca gminne zawody wędkarskie, ponadto w czasie Dni Tuliszkowa dostępne będzie Wesołe Miasteczko oraz punkty gastronomiczne i handlowe.
3: Konin FM.
1: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Mimo tego, że w kalendarzu mamy maj, to ja już zapraszam na lipcowe wydarzenia, które będą miały miejsce w Koninie. Wraca bowiem festiwal, który co lato zmienia Konin w wielką plenerową scenę. Mowa o festiwalu teatrów, kolejna odsłona tego wydarzenia Otwórz okno na kulturę. 5 dni niezwykłych widowisk, spotkań ze sztuką i spektaklami, które wychodzą poza tradycyjną scenę prosto do miejskiej przestrzeni. W tym roku w Koninie będzie można zobaczyć artystów z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz oczywiście z Polski. Będzie różnorodnie, widowiskowy, jak zawsze z energią, którą to najlepiej czuć pod gołym niebem. Wstąp na to wydarzenie będzie oczywiście wolny. Program ma pojawić się już niebawem, ale już teraz trzeba sobie zapisywać daty, podczas którego to wydarzenie będzie miało miejsce. 9-13 dzień lipca bieżącego roku.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowość w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
3: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Za moment, za chwilę godzina 16. Ekonomiczne informacje jeszcze musimy przed 16 zaprezentować na naszej antenie. Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane o tak zwanej inflacji bazowej. W tym wskaźniku, na którym w dużej mierze opiera się Rada Polityki Pieniężnej, decydując o poziomie stóp procentowych, widać gospodarcze efekty wojny w Iranie. Inflacja bazowa, czyli ta, która wyłącza ceny energii, paliw i żywności w Polsce, w kwietniu wyniosła 3% rok do roku, podał Narodowy Bank Polski. Odczyt jest zgodny z prognozami ekonomistów. Oznacza to jednak wzrost tego ważnego dla NBP wskaźnika, choć nadal mieści się on w szerokim celu. W marcu inflacja bazowa wyniosła bowiem 2,7% rok do roku, w lutym tylko 2,5%, co było najniższym wynikiem od roku 2019. Na przełomie lat 24-25 miara inflacji bazowej to było ponad 4%. Rekordowy był marzec roku 2023. Wtedy inflacja bazowa wynosiła ponad 12%.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Na to donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego krakowską wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
3: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
2: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany, był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
4: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
5: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
4: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
5: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
4: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
6: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
4: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
7: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
4: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Super Puchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
2: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
1: A co w regionie?
8: 58 gmin i miast z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie na ochronę zwierząt i walkę z bezdomnością czworonogów. Łączna suma wsparcia to blisko 800 tysięcy złotych w naszej okolicy. Natrafiło ono do Kleczewa, Przedcza, miasta Turku, Grzegorzewa, miasta Koła czy Brudzewa. Dzięki tym środkom nasze wielkopolskie zwierzęta zyskają lepszą opiekę, pełne miski i bezpieczne schronienie, napisał na swoim profilu społecznościowym Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa. Tymczasem w gminie Golina trwają przygotowania do festiwalu, który odbędzie się 4 czerwca.
9: Wyjątkowe wydarzenie artystyczno-religijne odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Już w najbliższą uroczystość Bożego Ciała zespół Corpus Dei poprowadzi tam pierwszy wieczorny koncert uwielbieniowy, łączący wspólną modlitwę z muzyką na żywo.
10: Przed nami takie, myślę, że bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim będzie pierwszy uwielbieniowy koncert Corpus Dei. W czwartek, 4 czerwca, zaprosimy wszystkich chętnych posłuchać, pośpiewać razem.
9: Troszeczkę o chórze, jakbyśmy opowiedzieli. Jak duży to jest chór, jak długo już razem śpiewacie?
10: Tradycje muzykowania w samym sanktuarium są dość długie, bo jeżeli chodzi o chór parafialny, to działa on już praktycznie od 2008 roku, ale od paru lat na terenie sanktuarium został stworzony przez panią Izabelę Goździkowską, która prowadzi wszystkie sekcje muzyczne w parafii. Corpus Dei to ten, który powstał teraz na potrzeby koncertu, natomiast na stałe w parafii działa zespół uwielbieniowy Totus Tus. To będą pieśni, które myślę, że w większości ludzie gdzieś znają. Często pojawiają się na tego typu wydarzeniach. W głowie wielu osób są pieśni na przykład trzeciej godziny dnia. Pojawią się na pewno utwory tego zespołu. Będzie możliwość też śpiewu z całym zespołem, dlatego że będziemy wyświetlać tekst, więc takie jest założenie, żeby jednak razem śpiewać.
9: 4 czerwca w Kawnicach o godzinie
10: 19.
9: 19. Serdecznie zapraszam.
8: Z organizatorką wydarzenia Elżbietą Sztamblewską rozmawiał reporter Konin FM Dariusz Michalak.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W tym tygodniu już tak deszczowo nie powinno być. Mogą jeszcze występować opady deszczu, ale nie tak intensywne jak wczoraj. Wczoraj naprawdę solidnie popadało, co na pewno nas cieszy. Powiedzmy tak sobie, patrząc na prognozy pogody i na to, co za nami, to dwa suche miesiące mieliśmy i z tych opadów deszczu naprawdę jesteśmy zadowoleni. Teraz termometry w Koninie i w regionie pokazują plus 18 stopni, słońce pięknie pracujące, niegroźne chmury na niebie. Jutro sytuacja podobna, jednak należy pamiętać o tym, że z każdym dniem według prognoz ma robić się cieplej.
1: Konin FM. Konin FM.
0: O godzinie 16:00 szósteczka, jeśli mówimy o minutach. Kalendarz świąt nietypowych będzie za godzinę. Teraz natomiast kalendarz taki ten standardowy. 19 dzień maja, wtorek. Iwona, Iwo, Urban dzisiaj świętują imieniny. 139 dzień roku, 21 tydzień. Solenizantów i jubilatów pozdrawiamy, przytulamy. Życzenia wam przekazujemy. Trzymajcie się wszystkiego, co najlepsze dla was. No i pamiętajcie, że solenizantów i jubilatów na antenie waszego ulubionego Radia Konin FM pozdrawiamy w niedzielę między 10 a 14. Kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo z dzbana. Na świętego Urbana wszystka rola zasiana. Na Urbana chwile jakie, mówią, że i lato takie. To też prezentacja przysłów ludowych, które to przysłowia mamy w naszym kalendarzu radiowym. 4 minuty, tyle nas dzieli od informacji dla kierowców na antenie Konin FM.

Drodzy kierowcy, utrudnienia mamy na wojewódzkiej trasie numer 264. Najpierw kolizja zaraz za Kazimierzem Biskupim w stronę Kleczewa. No i oczywiście pamiętajcie też, że w miejscowości Władimirów pracują drogowcy. Drogowcy mogą też powodować utrudnienia w Brzeźnie. Krajowa 92, tam nam sytuacja korkująco wygląda. Tak samo korkująco jest oczywiście w Koninie. Krajowa 92, tutaj trasa warszawska w remoncie, zwężenia. Bez zwężeń, bez remontów, ale w korkach oczywiście rondo miast partnerskich. Już nieraz o tym mówiliśmy, że to rondo jak na to miejsce, na ten ruch, który tam jest, nadaje się tylko i wyłącznie do przebudowy. Bez przebudowy w korkach ulica Spółdzielców, po przebudowie w korkach światła Aleje Dworcowa. Jeszcze szybki meldunek też z krajowej 92, którą to dojeżdżamy do Koła. Bez większych problemów dojeżdżamy, ale w Kole Toruńska, Włocławska i Aleja Jana Pawła II. Tam teraz możemy mieć większy ruch. Przypominamy, że w Kole można też już korzystać z północnej obwodnicy tego miasta w ciągu drogi powiatowej. Bezpiecznej podróży, kierowcy, tego Wam życzymy po 16.

0: to masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie, nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe, 3 domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.

Mr. Prezydent, czyli zespół, który najbardziej kojarzymy z wakacyjnych przebojów, tym razem z roku 1997. Za chwilę pojawi się Urszula w utworze Konik na biegunach. Nowa trasa, która powstanie, to będzie trasa, po której takim konikiem na biegunach będzie ciężko podróżować, bo to będzie trasa, no nie ekspresowa, ale główna ruchu przyspieszonego. Mowa o Krajowej 25 między Koninem a Ostrowem. Mimo tego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jakby to nie nazwać, to jednak kłamie w dokumentach prasowych na temat przebudowy tej trasy, bo mówi, że nowa trasa będzie poprowadzona w nowym śladzie i będzie omijać na przykład Konin, co jest po prostu niezgodne z rzeczywistością, bo samej obwodnicy Konina Krajowa 25 nie ma i nie jest nawet planowana, o czym też już na naszej antenie informowaliśmy. Nie jest planowana na dany moment. Zobaczymy, jak będzie. Inne ważne miasto przebiegające, gdzie 25 przebiega przez nie, czyli Kalisz, będzie taką obwodnicę miał w związku z tą przebudową, jak również w związku z rządowym programem 100 obwodnic. Została wybrana najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Kalisza. Tutaj inwestycja ma być gotowa w roku 2030. W 2028 mają rozpocząć się prace w terenie. Sama obwodnica Kalisza ma mieć ponad 18 kilometrów. Przetarg wygrała firma Mirbud, która będzie projektować i budować tą trasę za ponad 683 miliony złotych. Zapowiadana Urszula i Konik na biegunach.

0: wymiarze lokalnym. Reklama.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: 17-letnia Aleksandra Siwa z Konina zdobyła tytuł polskiej Miss Nastolatek Telewizów. To nie koniec sukcesów mieszkanek naszej części województwa. Również 17-letnia Zofia Kołodziejska z Kleczewa została drugą wicemiss nastolatek województwa wielkopolskiego. A w kategorii dorosłych kobiet na drugą wicemiss wybrano 20-letnią Sandrę Pawlaczyk z Wilczyna. Przed mieszkańcami wschodniej Wielkopolski ogólnopolski półfinał, który odbędzie się po wakacjach. Trzymamy kciuki. Tymczasem sprawdźmy, co słychać u zwierząt. Majowe poranki na obszarach nadleśnictwa koło witają nas często lekką mgłą unoszącą się nad polami, łąkami i gruntowymi drogami, a to idealny moment, żeby rozpocząć dzień aktywnie spacerem, porannym biegiem, przejażdżką rowerową albo nordic walking. Rano w lesie panuje przyjemny chłód, powietrze jest świeże, a ruch w takich okolicznościach pomaga dobrze zacząć dzień. O tej porze roku mgły najczęściej pojawiają się o świcie, szczególnie w pobliżu mokradeł, rowów, terenów nadrzecznych i warto wtedy wybrać się na leśne ścieżki i obserwować budzącą się przyrodę. Podczas porannej aktywności można usłyszeć śpiew ptaków, spotkać żurawie, a nawet zobaczyć sarny czy jelenie wychodzące na żerowanie. Wiosenne poranki to także świetna okazja do rodzinnych spacerów, fotografii przyrodniczej i chwili odpoczynku od codziennego pośpiechu. Pamiętajmy o wygodnym obuwiu i wybierajmy oznakowane leśne trasy. Pamiętajmy też, że dziki, łosie i inne zwierzaki są u siebie i to my powinniśmy wykazać się ostrożnością. Pomóżmy Milenie Drabik. Koniniance zepsuła się pompa insulinowa, dzięki której mogła normalnie funkcjonować. Koszt nowego urządzenia jest ogromny. Radna Katarzyna Wagner, która zna Milenę, pisze na portalach społecznościowych, że to niezwykle ciepła, dobra i zawsze uśmiechnięta osoba, która mimo codziennej walki z cukrzycą pomaga innym i angażuje się społecznie. Milena Drabik ma 38 lat, cierpi także na padaczkę, astmę oskrzelową oraz głuchotę przewodzeniową i częściowo nerwową jednostronną. Codziennie zmaga się z niebezpiecznymi wahaniami glikemii, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań cukrzycowych. Można ją wesprzeć przez serwis Fundacji Się Pomaga. Bezpośredni link można znaleźć na fanpage'u radnej miasta Konina Katarzyny Wagner. A teraz o lokalnym tournée dumy naszego regionu. Orkiestra Dęta PAK KWB Konin rusza z projektem Orkiestra w Szkole. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z powiatu konińskiego, muzycy będą mogli odwiedzić placówki oświatowe i zaprezentować dzieciom wyjątkowe koncerty edukacyjne. 28 maja zawitają do zespołu szkolno-przedszkolnego w Rzgowie. Tego samego dnia będą też w Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, a 2 czerwca w podstawówce imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. Przed artystami i młodzieżą spotkania pełne muzyki, emocji oraz inspiracji. To w ostatnim czasie kolejny projekt edukacyjny realizowany przez Konińską Orkiestrę Koncertową. Ponadto muzycy w górniczych mundurach pod dyrekcją Mirosława Pacześnego uświetniają już niemal każde miejskie wydarzenie, a wkrótce mają wystąpić w Warszawie. 21 maja, czyli już pojutrze, w czwartek, drzwi otwarte w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Kornela Makuszyńskiego, który znajduje się przy Alei Piłsudskiego, będzie można zwiedzić w godzinach 10-13. W programie prezentacja oferty edukacyjnej, konsultacje ze specjalistami i żywe zwierzęta, alpaki. To w Turku. Tymczasem sprawdźmy, jak w Kleczewie zapowiada się Dzień Dziecka, organizowany przez gminę. Będą dokładnie dwie imprezy. 30 maja od 16.30 na Placu przy Wiatraku Szczepanie w Budzisławie Kościelnym, w programie Maskotki, Dmuchańce, Festiwal Kolorów, animacje, konkursy dla dzieci oraz malowanie twarzy i tatuaże oraz ognisko, do tego słodki poczęstunek, lody od Caritas i koła gospodyń wiejskich Budzisław Kościelny, a 31 maja na Kleczewskiej Malcie, też od 16.30, Maskotki, Dmuchańce, holiparty, gry, animacje i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy i tatuaże, darmowe gofry i lody dla dzieci oraz konkurs Niespodzianka, odgadnij zagadkę na miejscu i odbierz kupon na smakowitą gałkę lodów. Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolne. Jeszcze przypomnienie o konkursie kadr na powiat turecki. Zespół Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego do 7 czerwca czeka na zgłoszenia. Uchwycić można wyjątkowe miejsca, ludzi, naturę lub klimat powiatu tureckiego. Kreatywność mile widziana.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

Wracamy na naszej antenie do tragicznego zdarzenia, które miało miejsce podczas ostatniego weekendu na terenie Turku. Prokuratura rejonowa z tego miasta skierowała do sądu wniosek o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu wobec 24-letniego mieszkańca regionu podejrzanego o próbę dokonania rozboju z użyciem noża. Mężczyzna to partner 19-latki, która zginęła w dramatycznych okolicznościach podczas niedzielnego zdarzenia, które miało miejsce na osiedlu Wyzwolenia. Po całym zajściu, które miało tam miejsce, podejrzany oddalił się z tego miejsca. Policja zatrzymała go kilka godzin później na terenie powiatu konińskiego. Badanie wykazało, że był nietrzeźwy. Dzisiaj śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut usiłowania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. 24-latek nie przyznał się do popełnienia tego wykroczenia. Za przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
9: Reklama.

Zbliżamy się powoli, ale jednak do godziny 17. Teraz kolejna informacja, którą mam do przekazania na naszej antenie, to informacja, która na pewno wielu z naszych słuchaczy zainteresuje, bowiem kolejny, tym razem piąty już zlot pojazdów klasycznych, zaplanowane jest takie wydarzenie w Kole. Na placu Narutowicza, czyli na targowisku, 14 czerwca od godziny 12. Program jest naprawdę obfity. Między innymi tutaj zaplanowano też takie wydarzenia jak spotkanie z Krzyśkiem i jego autem Lincolnem z programu Moto Fachury z TVN Turbo. Zaplanowany jest również występ Elvisa Presleya. Brzmi to naprawdę ciekawie. Mają być też dmuchańce na dzieci. Dla dzieci poczęstunek dla uczestników zlotu, konkursy z nagrodami. Tutaj też zaproszenie dla wszystkich miłośników motoryzacji z całej Polski, aby przyjechali swoimi pojazdami wyprodukowanymi do roku 2000. Ograniczenia wiekowe dla polskiej motoryzacji to rok 2002. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i innych bliższych i dalszych miejscowości, by mogli podziwiać klasyczną motoryzację oraz miło spędzać czas. Zlot pojazdów klasycznych w Kole, 5, 14 czerwca ten zlot. Przypominam, startuje o godzinie 12. Zapraszamy już teraz na targowice w Kole.

0: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metaliki gotowi na wieczorny koncert.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Varsjorf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
2: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
3: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
4: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
2: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
2: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego krajowego planu odbudowy.
0: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
5: Pierwszy raz na Metallice?
6: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
5: Co jest takiego w Metallice?
7: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metallice.
6: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam. Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metaliki nie słucham, ale oni słuchają.
0: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie 3-krotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
1: A co w regionie?
8: Sąd umorzył postępowanie przeciwko rolnikowi, który kosił zboże i kukurydzę kombajnem między północą a pierwszą w nocy. To sprawa wprawdzie z innego województwa, ale informuje o niej Wielkopolska Izba Rolnicza. Przypomnijmy, że WIR w tej chwili zabiega o to, by praca farmerów mogła być normalnie traktowana. Zdarzają się przypadki, że i na wsiach w okolicy Konina. Niektórzy mieszkańcy nękają rolników telefonami na policję w sprawie zakłócania ciszy nocnej albo zgłaszają do urzędów problem nieprzyjemnych zapachów. W gminie Kramsk mieszkańcy protestują przeciwko biogazowni, czyli nowoczesnemu wykorzystywaniu naturalnych odpadów z hodowli zwierzęcych. Tymczasem w ostatni weekend tego miesiąca w powiecie tureckim wystąpi między innymi kilka zespołów z nurtu polskiej muzyki tanecznej. Z dyrektorką Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Małgorzatą Przygońską rozmawiał Dariusz Michalak.
9: Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Tegoroczne Dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo. Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin.
10: Zapewniamy 2 niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy. W programie między innymi będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy After Party oraz koncert zespołu Daj to Głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą animacje, piana party, będą konkursy, strefa artystyczna dla dzieci. Będzie też loteria fantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. A młodzież zapraszamy na dyskotekę zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
9: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
1: Konin FM. Pogoda.
11: Dziś w Koninie i w regionie dużo rozpogodzeń. No i oczywiście bez deszczu. Temperatura teraz w okolicach plus 18 stopni, w nocy może spaść do 9. Ciśnienie teraz wynosi 1019 hektopaskali, powoli ma iść w górę. Rozbudowuje się nad nami wyż, który ma powodować to, że będzie coraz więcej słońca, choć jutro czy też w czwartek delikatne opady deszczu możliwe. Najbliższa noc, tak jak mówiłem, około plus 9, w kolejnych dniach w dzień. Temperatura będzie rosła także podczas weekendu, nawet plus 27 stopni.
1: Konin FM 104.1.
11: A nawet mam takie prognozy pogody, bo lubię tak sobie szperać, szukać, sprawdzać. Mam takie prognozy, które mówią, że w niedzielę 28 w Koninie. No i mowa o tym Koninie, który kiedyś był stolicą województwa, czyli tam, skąd Konin FM nadaje. Żeby nie było, że o jakiś inny Konin chodzi. Co w kalendarzu świąt nietypowych? Tam zaglądamy, tam zerkamy, już informuję. Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Dzień Mycia Samochodu, Światowy Dzień Fair Play, no i też Dzień Dobrych Uczynków mamy. No i takie dobre uczynki, pamiętajcie, trzeba czynić nie tylko dziś, gdy taki dzień jest, ale przez każdy dzień roku.

Kierowcy, pamiętajcie, wojewódzka trasa numer 264 Włodzimirów, roboty drogowe. O tym będziemy informować, bo te roboty jeszcze mają trwać. Według zapowiedzi firmy wykonującej tam pracę, firmy z Kalisza, planowany termin zakończenia robót to 31 dzień października roku 2026. Poza tym, spoglądając na drogową mapę Konina, jak również naszego subregionu, widać, że to co najgorsze macie już za sobą, ale w Brzeźnie na Krajowej 92 w związku z pracującymi drogowcami przygotujcie się na to, że stracicie więcej czasu, jadąc starą dwójką w stronę Koła, czy też na przykład Kłodawy, no albo gdzieś dalej, na przykład do Krośniewic. No to nie szalejmy, wracamy do Wielkopolski, wracamy do naszego subregionu i zerkamy, co tam w Turku. A w Turku większy ruch na Uniejowskiej, większy ruch w związku z robotami drogowymi. Tam utrudnienia mamy na Alei Jana Pawła II. Kierowcy, bezpiecznie podróżujcie, bezpiecznie docierajcie do celu. Tego wszystkiego po 17 wam życzymy. Szerokości i potrzebnej przyczepności, jak zawsze.

życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze,

cóż to wie? Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać na karuzeli życia pokręcisz się.

0: 104.1.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
4: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Za chwilę na naszej antenie wystąpi pani Alicja Majewska w utworze Być kobietą. No to musi być informacja związana na naszej antenie z paniami. No i to paniami, które będą występować podczas ogólnopolskiego finału Miss Nastolatek. A tutaj mamy reprezentantki z naszego subregionu. W konkursie dla dorosłych piękności natomiast jest mieszkanka Wilczyna. Kleczew i Konin, tutaj reprezentantki, jeśli chodzi o Miss Nastolatek. Podczas finałowej gali, która w Poznaniu się odbyła, spośród 18 młodych dziewcząt wybrano przedstawicielki do ogólnopolskich zmagań. Wśród najpiękniejszych mamy przedstawicielki naszego regionu. 17-letnia Zofia Kołodziejska z Kleczewa, drugą wicemis została, a tytuł polskiej Miss Nastolatek Telewidzów zdobyła 17-letnia Aleksandra Siwa z Konina. Na tym nie koniec, bo w konkursie wybrano też dorosłe Miss Wielkopolski. Wśród 24 finalistek znalazła się mieszkanka Wilczyna, 20-letnia Sandra Pawlaczyk, która została drugą wicemis. Wszystkie laureatki awansowały do ogólnopolskiego półfinału. Ten ma odbyć się po wakacjach we wrześniu.

0: Wiąże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: To już w piątek, noc otwartych sądów. Będzie można przekonać się, jak działa wymiar sprawiedliwości i wejść do miejsc, które na co dzień nie są dostępne. W Koninie będzie można zwiedzić budynek na Zatorzu przy ulicy Chopina. Zostaną tam zaprezentowane symulacje rozpraw cywilnych oraz karnych. Będą spotkania z sędziami, urzędnikami sądu i kuratorami sądowymi, a specjalne wykłady przygotują funkcjonariusze konińskiej policji. Noc otwartych sądów potrwa u nas 22 maja w godzinach od 18 do 22. A teraz o jedzenie. W Synogaci w gminie Wierzbinek organizowany jest konkurs Jajeczna Inspiracja Gospodyń dla kół gospodyń wiejskich, które mogą zgłaszać się do 27 maja. Chodzi oczywiście o promocję z jednej strony kreatywności, a z drugiej tradycji. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każde zgłoszone KGW otrzymał upominek. W Synogaci 6 czerwca w godzinach od 16 do 21 odbywać będzie się piknik rodzinny z jajem. Podczas wydarzenia na miejscowym boisku rozegrany zostanie mecz piłki siatkowej o Puchar Sołtysa. Będą animacje dla całej rodziny, dmuchańce, piana party, darmowa grochówka i właśnie wspomniany konkurs kół gospodyń pod nazwą Jajeczna Inspiracja. A od 19 przewidziano tam zabawę taneczną. W gminie Grodziec wykonano już 2 z 3 projektów przebudowy blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Wielołęka-Łagiewniki, a w ślad za tym również kosztorys, który opiewa na kwotę około 4 milionów złotych. Obecnie pracujemy nad 3. etapem przebudowy obejmującym miejscowość Łagiewniki, odcinek, który będzie najdroższy w wykonaniu ze względu na m.in. trudności w budowie oraz wykup gruntów pod drogę, tłumaczy na swoim profilu społecznościowym wójt Mariusz Piotr Woźniak. To wszystko poprzedzi pomiar geodezyjny, badanie gruntu, uzgodnienia przebiegu drogi z powiatem Konińskim, oszacowanie wielkości areału i wartości odszkodowania, a także wypłata odszkodowań prywatnym właścicielom łącznie z pokryciem kosztów notarialnych, geodety oraz projektanta. Tymczasem w Koninie będzie majówka. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów organizuje cykl spotkań pod hasłem Sąsiedzkie Chwile. 30 maja od godziny 16 odbywać będzie się tam majówka, a podczas niej mecz towarzyski z udziałem drużyny Sparta Konin, gry, zabawy, strefa food trucków i zabawa taneczna. Na północy miasta w ostatnich latach powstało kilka organizacji pozarządowych, które walczą o drobne inwestycje i organizują atrakcje, które niejako z urzędu powinno zapewniać miasto. Powiatowy Urząd Pracy w Turku ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jeśli ktoś z mieszkańców chce podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników, to ma szansę skorzystać z możliwości dofinansowania szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów oraz badań lekarskich i psychologicznych. Termin naboru 2-16 czerwca, a pula środków to prawie 245 tysięcy złotych. Teraz dobra wiadomość z Konina. W wakacje znów zawitają do nas teatry uliczne. Urząd Miejski podał termin cyklu Otwórz okno na kulturę. Festiwal rozpocznie się 9 i potrwa do 13 lipca. W tym czasie w przestrzeni miasta wystąpią aktorzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Tymczasem zapraszamy na spotkanie z wielokulturowością małej ojczyzny pod hasłem Kleczew i jego żydowscy mieszkańcy. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na spotkanie historyczne w ramach projektu W tyglu dwóch kultur odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. Prelegentem będzie Maciej Grzeszczak, wstęp wolny 28 maja, godzina 16, główna siedziba kleczewskiej książnicy. To okazja, by spojrzeć na przeszłość tego miasta z zupełnie innej perspektywy. A w kole 29 maja od 15.30 do 17.00 Super Mama i Super Tata, czyli impreza z okazji Dnia Mamy i Taty dla dzieci w wieku 5-6 lat. Będzie wspólne czytanie, warsztaty plastyczne, zabawy i animacje. To wszystko w filii dla dzieci miejskiej i powiatowej biblioteki w kole przy ulicy Kolejowej. Liczba miejsc ograniczona. Trzeba się zapisać.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: 17 minut zostało nam do godziny 18. Pięknie dziś za oknami, na pewno zdecydowanie lepsza pogoda niż wczoraj. Wczoraj, no cóż, powiedzmy sobie szczerze, pogoda nie zachwycała, nie było pięknie. No ale cóż, takie uroki też tego miesiąca, który teraz jest, czyli miesiąca maja. Wracamy do wydarzeń, które działy się w Konińskim Muzeum podczas Nocy Muzeów. Jak można przeczytać na profilu placówki na Facebooku, dziękujemy, że byliście z nami. Przeżyliśmy prawdziwe oblężenie, ale właśnie na to liczyliśmy. Tego wieczoru muzeum wypełniły wystawy, spotkania, animacje i działania inspirowane historią, kulturą oraz lokalnymi tradycjami. W programie znalazły się bezpłatne wystawy, stałe, jak i też te czasowe. Były spotkania z dawnym rzemiosłem, elementami kultury ludowej oraz liczne działania i animacje przygotowane dla odwiedzających w różnym wieku. Na uczestników czekały zarówno wydarzenia plenerowe, jak i też atrakcje odbywające się w przestrzeniach muzealnych. Kolejka chętnych ustawiła się po swój portret z charakterem, który rysował Jacek Frąś. Noc muzeów za nami, a przed nami za chwilę już kolejne muzyczne, niekoniecznie historyczne przeboje na antenie Konin FM.
1: Konin. Konin FM.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: Niedziele handlowe również.
7: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1780.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

Piąty bieg wrzucała formacja Budka Suflera. Bardzo fajny utwór. Utwór, co niektórzy, którzy to kojarzą z motoryzacją. Choć poza teledyskiem, w którym to wokaliści, którzy w całej historii formacji Budki Suflera występowali w tej właśnie formacji, poza podróżą autobusem, tam motoryzacyjnie, no tak średnio jest. Budka Suflera, piąty bieg za nami. Przed nami zbliża się godzina 18 i zbliża się koniec z mojego dzisiejszego spotkania z wami. Jutro jestem o 15. Obowiązkowo zapraszam już teraz. 21 godzin i kilka minut zostało do kolejnego mojego spotkania z wami. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wy również. Za dzisiaj dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ahoj, zaczynamy oficjalnie sezon żeglarski. Klub Bryza i Koniński Okręgowy Związek Żeglarski zawiadamiają o regatach, które odbędą się już w sobotę na Jeziorze Pątnowskim, na przystani klubu żeglarskiego przy KWB Konin przy ulicy Ślesińskiej. Będzie to rywalizacja w ramach Grand Prix Jezior Konińskich w klasach Omega Sport T1, T2, T3, Optimist, Open oraz Laser. Zapisy w godzinach 9.11, start w południe o 14.00 grochówka i potem ogłoszenie wyników. Komandorem regat jest Andrzej Dębowski. Tymczasem w Turku w sobotę będzie można spróbować slow joggingu, czyli wywodzącej się z Japonii bardzo specyficznej formy aktywności fizycznej, która łączy ruch, zdrowie i przyjemność z biegania bez nadmiernego wysiłku. Slow jogging to spokojny truchet w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. Zajęcia są przeznaczone dla osób w każdym wieku, niezależnie od kondycji fizycznej czy wcześniejszego przygotowania sportowego. To propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o zdrowie, poprawić samopoczucie i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy zachęcają do zabrania wygodnego stroju sportowego oraz dobrego humoru. Zapraszamy już 23 maja o godzinie 11 do parku imienia Żerminy Składkowskiej w Turku. W Kleczewie Dzień Dziecka będą świętować nad wodą. Rodzice, opiekunowie i młodzi miłośnicy przygód koło wędkarskie nr 9 w Kleczewie zaprasza Was wszystkich na wyjątkowe zawody wędkarskie. Dla dzieci i młodzieży to okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i przede wszystkim świetnie się bawić. Na uczestników czekają super nagrody. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca, zbiórka o 8 rano na kleczewskiej Malcie. Zawody rozegrane zostaną metodą spławikową, jednowędkową. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do najbliższej soboty. Szczegóły na profilu społecznościowym gminy Kleczew. Tymczasem kino Oskar w Koninie zaprasza przed wielki ekran na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Andrea Bocelli, Placido Domingo, José Carreras, Jonathan Tettelman i Il Volo w koncercie na cześć wielkiego śpiewaka Luciana Pavarottiego. Dzięki nowoczesnej technologii trzej tenorzy powracają w naszym kinie. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na retransmisję koncertu z okazji 90. urodzin Pavarottiego. Będzie to występ z Arena di Verona z ubiegłego roku. Zobaczymy go w Oskardzie dwa razy 14 czerwca o godzinie 14 oraz 5 lipca też o 14. Bilety już czekają. Szczegóły na stronach CKIS Konin. W najbliższy piątek zorganizowany zostanie sejmik regionalistów ziemi kolskiej. Wydarzenie w ratuszu w kole 22 maja rozpocznie się kwadrans przed godziną 10. Ciekawie będzie także w piątek w powiecie tureckim. Koło miłośników dziejów i tradycji regionu w Kawęczynie zaprasza na spotkanie z grupą Denar Kalisz, czyli kaliskim stowarzyszeniem poszukiwaczy śladów historii. Będą dwa tematy przewodnie. Pierwszy to po prostu pasja do poszukiwań, drugi to tak zwana cudowna broń Hitlera, Wunderwaffe. To 22 o 16.30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn, a 30 maja od 15 festyn rodzinny na boisku przy Szkole Podstawowej w Wyszynie w gminie Władysławów, też w powiecie tureckim, będzie popcorn grill, pieczony ziemniak, dmuchańcy, świat kolorów i inna atrakcja do zgarnięcia, niesamowite nagrody o łącznej wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych. Z kolei Stowarzyszenie Pokoleń Fugo z Konina 13 czerwca zaprosi byłych i obecnych pracowników zakładu oraz sympatyków na biesiadę letnią. Impreza odbędzie się w Isabelinie w programie Muzyka na żywo, jedzonko, konkurs i potańcówka, dojazd we własnym zakresie, zapisy do 3 czerwca. Szczegóły na grupie Stowarzyszenia Pokoleń Fugo w serwisach społecznościowych. Gmina Kleczew otrzymała dofinansowanie na realizację zadania Aktywny Orlik – sport blisko mieszkańców. Środki pochodzą z budżetu państwa w ramach programu ministerstwa. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń. Projekt obejmuje 6 imprez sportowo-rekreacyjnych. 1 czerwca odbędzie się Aktywny Dzień Dziecka. Będą gry, zabawy, konkursy i dmuchańce. 27 czerwca pierwsze spotkanie z piłką nożną, zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka podstaw oraz integracja. 4-5 lipca aktywny senior, dwudniowe zajęcia z gimnastyką, instruktorzem i spacerem Nordic Walking. 15 lipca weekend gier, dzień bez telefonu, czyli klasyczne zabawy podwórkowe oraz gry wielopokoleniowe. 5 września maraton fitness, trening przy muzyce, a 8 października spotkanie z dietetykiem, warsztaty o zdrowym odżywianiu i nawykach, a za realizację zadania odpowiada Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Tymczasem jutro na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury o 10:00 kolejna okazja, by zobaczyć spektakl dla dzieci w wykonaniu dorosłych aktorów, instruktorów z KCK o smoku, który chciał być dorosły. O 17:00 w Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku spotkanie z profesorem Jerzym Pralczykiem, a o 17:30 w Muzeum w Gosławicach wykład archeologa z Torunia, który bada kości zwierzęce z wykopalisk. I przypominamy też o niedzielnym festynie kwiatowym w Koninie na Bulwarze Nadwarciańskim. Piknik 24 maja rozpocznie się tam o 11:00 i potrwa do 17:00. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie rusza z konkursem Senioralny Czytelnik Roku, który jest skierowany do osób korzystających z usług NBP, jej filii lub punktów bibliotecznych. Chcemy docenić aktywność czytelniczą osób starszych, promować regularne korzystanie z bibliotek oraz pokazać, że literatura może być źródłem wiedzy, rozmowy, emocji, wspomnień i dobrej, codziennej energii, mówią konińscy bibliotekarze. Konkurs potrwa aż do 23 listopada w kategorii Senioralny Czytelnik Roku. Nagrodzone zostaną trzy osoby 60+, które w czasie trwania konkursu wypożyczą najwięcej książek drukowanych lub audiobooków. Liczba wypożyczeń zostanie sprawdzona na podstawie danych z systemu bibliotecznego SOWA. Z kolei Głos Seniora Rekomendacja Roku to kategoria dla osób, które chcą polecić książkę, audiobook albo inny tekst literacki. Rekomendacja nie musi być profesjonalną recenzją. Najważniejsze są szczerość wypowiedzi, osobisty charakter i siła zachęty. Chodzi o taki głos, po którym ktoś pomyśli, to ja chcę tę książkę wypożyczyć. Rekomendacja może być formą pisemną, ustną, spisaną przez bibliotekarza. Może to być nagranie audio lub krótkie nagranie wideo. Zgłoszenia do kategorii Głos Seniora Rekomendacja Roku 2026 przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie głównej NBP w Koninie, w filiach bibliotecznych, albo można przesłać je mailem. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe lub finansowe. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Laboratorium Dojrzałości 5.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Reklama.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po dekadzie naznaczonej wielkimi sukcesami trener Pep Guardiola mówi dość. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie wraz z końcem sezonu przestanie być trenerem Manchesteru City. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
5: Pep Guardiola jeszcze decyzji oficjalnie nie ogłosił. Zrobiły to za niego angielskie media. Można byłoby to potraktować jako plotkę, gdyby nie to, że świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano nie tylko to potwierdził, ale już nawet napisał, że miejsce Hiszpana zajmie Enzo Maresca. Guardiola przez wielu ekspertów uważany jest za jednego z najlepszych trenerów w historii. Odnosił ogromne sukcesy z FC Barceloną i Bayernem Monachium, a ostatnie 10 lat przepracował w Manchesterze City. Wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i przede wszystkim wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. W zeszłym roku przegrał jednak walkę o krajowy tytuł z Liverpoolem, a w tym roku może przegrać z Arsenalem. I to nawet dziś, jeśli jego zespół nie wygra na wyjeździe z Bournemouth. Lub w weekend, jeśli Arsenal wygra na wyjeździe z Crystal Palace. Guardiola ma zastąpić Maresca, który był krótko asystentem Hiszpana, a później samodzielnie prowadził Leicester i Chelsea.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. W gronie piłkarzy, którzy mają udać się na Mistrzostwa Świata, nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. W kadrze Martineza znalazł się i długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze. Mistrzostwa Świata zaczną się 11 czerwca. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7. i wyrównał osiągnięcie Diego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.

0: FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: 209 621 zł miasto Września, prawie 229 tysięcy Krotoszyn, ponad 387 Gniezno, a u nas jeszcze gorzej, bo w tym zestawieniu nie mówimy o kwotach prorozwojowych inwestycji, ale o opłatach, które z lokalnych sklepów wpłynęły do samorządów z racji sprzedaży tak zwanych małpek. W Koninie to aż 388 805 zł i 33 grosze, w Kaliszu ponad 500 000, w Lesznie i Pile też jest gorzej niż u nas. Być może pomogła nocna prohibicja, niezbyt wygórowane płace i duże bezrobocie, ale spożycie wódki w małych butelkach w Koninie wciąż jest za duże. Najlepiej gdyby było zerowe, bo to właśnie alkohol jest przyczyną największych rodzinnych tragedii. A teraz ciekawostka z branży edukacyjnej. Marta Itczak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i jednocześnie nauczycielka fizyki, chemii oraz matematyki, dołączyła do zespołu Przyrodnicy Razem. W jego skład wchodzi szereg nauczycieli z całej Polski. Tak powstają między innymi podręczniki szkolne do przyrody. Przyrodę lubi też wielu miłośników dwukołowych maszyn. W niedzielę w Wierzbinku odbędzie się piąty zlot motocyklowy o godzinie 10:00. Zbiórka uczestników na placu GS-u. O 11:00 rozpocznie się parada motocyklowa. Potem od południa do 16:00 będzie grochówka z kuchni polowej, kiełbasa z grilla, pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem. Będzie można nabyć pamiątkowe blachy motocyklowe, a od 14:00 do 20:00 trwać będą występy zespołów muzycznych. Zapraszamy motocyklistów 24 do Wierzbinka. Od piątku do niedzieli w Oskardzie Jazz Festival w Koninie. Oprócz koncertów będą także ciekawe spotkania.
2: Dzień dobry, nazywam się Ania Stańko i chciałam zaprosić bardzo serdecznie na spotkanie ze mną, które odbędzie się w sobotę 23 maja podczas festiwalu 33. już edycji festiwalu Jazzonalia, który odbywa się w Koninie. Spotkanie będzie po koncercie Marcina Osilewskiego Trio razem z grających razem z Adamem Pierończykiem i z Tomaszem Dąbrowskim Muzykę Taty, a później o godzinie 22.30 w Domu Kultury Oskar będzie można spotkać się ze mną. Andrzej Zieliński będzie prowadził rozmowę i będziemy rozmawiać o tym, jak zajmuje się teraz spuścizną i całym dziedzictwem taty, jak działa fundacja, no i w ogóle o aktualnych wydarzeniach i pewnie też o tym, jak to było mieć takiego tatę, jakim był Tomasz Stańko. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Cały program Jazzonaliów, które potrwają od 22 do 24 maja, jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Teraz ważna wiadomość dla pszczelarzy z naszego województwa. Urząd Marszałkowski w Poznaniu jest w trakcie realizacji tegorocznego programu Wielkopolska wspiera pszczoły, polegającego na poprawie zdrowia i jakości warunków bytowo-rozwojowych rodzin pszczelich. Krótko mówiąc, chodzi o finansowe wsparcie do zakupu pokarmów pszczelich. Pieniądze mają już regionalne związki pszczelarzy z Chodzieży, Kalisza, Konina i Leszna oraz wojewódzki w Poznaniu. Do 28 maja właściciele pasiek mogą zgłaszać się do poszczególnych związków po taką pomoc. Nasze województwo jest pierwszym w kraju, które w taki sposób dostrzega potrzeby pszczelarzy i nie chodzi wcale o żadne górnolotne idee, ale o twardą ekonomię w sferze produkcji żywności dla ludzi. Im więcej pszczół na wsiach, tym większe plony dzięki obecności zapylaczy odnotowują nasi rolnicy. Rowerowy Konin kontynuuje publikowanie w serwisach społecznościowych cyklu filmów instruktażowych dotyczących prawidłowego korzystania z drogi dla cyklistów, która powstała na alejach. Tym razem aktywiści z tej organizacji skupili się na przystanku Wiedeńskim. W tym miejscu droga dla rowerów została podniesiona do poziomu chodnika. Pasażerowie przechodzą przez nią wsiadając do autobusu lub z niego wysiadając. Na nawierzchni znajduje się tak zwany zygzak, czyli znak P17 oznaczający linię przystankową. Jest tam zakaz zatrzymywania się dla wszystkich pojazdów poza komunikacją publiczną. To przystanek bez zatoczki, dlatego gdy autobus podjeżdża lub stoi na przystanku, rowerzysta musi bezwzględnie zatrzymać się w taki sposób, aby pasażerowie mogli bezpiecznie wsiąść i wysiąść. Pamiętajmy jednak, że nie wolno zatrzymywać się na zygzaku. Najlepiej zatrzymać się przed oznakowaniem lub wcześniej zwolnić i powoli dojeżdżać do przystanku. Jazdę najbezpieczniej kontynuować dopiero wtedy, gdy kierowca zamknie wszystkie drzwi autobusu. Rowerowy Konin prosi cyklistów o stosowanie się do tych zasad, a do pasażerów organizacja apeluje o niewchodzenie na drogę dla rowerów, gdy autobus jeszcze nie podjechał do przystanku. A teraz ciekawostka z Sejmu. Głos, który dobrze kojarzą kibice, kiedyś komentator sportowy, dziś parlamentarzysta, Tomasz Zimoch. Tak oto chwalił Michała Pyrzyka.
3: Przy okazji podziękowanie także dla posła Michała Pyrzyka, bo prowadził posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sposób wzorcowy. To jest wręcz materiał na to, jak powinna przebiegać debata sejmowa i jaką rolę powinna pełnić osoba, która właśnie właśnie takim posiedzeniem kieruje.
1: Pyrzyk to poseł ziemi konińskiej, który przez lata był burmistrzem Słupcy. Trwa kontynuacja prac przy wschodnim moście nad Wartą w Koninie.
4: Wykonawca wrócił na trasę warszawską, aby dokończyć inwestycję. Wiem, że państwo martwią się kwestią tego, że wykonawca nie pojawiał się na moście na trasie warszawskiej, natomiast mam dobre wieści, wykonawca już wrócił na most na trasie warszawskiej. Wykonawca zszedł z budowy na czas zimy ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Przypomnę, że każdy dzień funkcjonowania na budowie to są dodatkowe koszty. Z pozimie rzeczywiście wnioskowaliśmy bardzo intensywnie, aby wykonawca wrócił na budowę. Uznaliśmy, że warunki atmosferyczne są już wystarczające, żeby realizować dalej inwestycje.
1: Tłumaczy wiceprezydent naszego miasta Paweł Adamów. Tymczasem Kino Oskar zaprasza seniorów na kolejne spotkanie w ramach cyklu Filmowe Spotkania Seniora. Już 28 maja widzowie będą mogli zobaczyć francuski thriller psychologiczny Ostatnia sesja w Paryżu w reżyserii Rebeki Zdotowski. Główną bohaterką produkcji jest Lilian, ceniona paryska psychiatra, w którą wciela się laureatka Oscara Judy Foster. Życie kobiety zmienia się po tajemniczej śmierci jednej z jej wieloletnich pacjentek. Dręczona poczuciem winy i narastającymi wątpliwościami, Lilian rozpoczyna prywatne śledztwo, angażując w nie swojego byłego męża. Ostatnia sesja w Paryżu to inteligentny kryminał psychologiczny, pełen napięcia, emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Film prezentowany będzie z polskim lektorem. Cykl Filmowe Spotkanie Seniora to propozycja dla wszystkich miłośników dobrego kina, którzy cenią wyjątkową atmosferę wspólnego oglądania i wartościowy repertuar. 28 maja, godzina 11, Konińskie Oscar. Bilety są po 13 zł. Ważna informacja dla pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Będzie zmiana w rozkładzie linii 55, dokładnie korekta porannego kursu w kierunku Piłsudskiego. Od 1 czerwca odjazd z przystanku początkowego Janów zostanie przyspieszony z godziny 6 na 5.55. W konsekwencji autobus na wszystkich kolejnych przystankach tego kursu będzie zatrzymywał się 5 minut wcześniej niż obecnie. Teraz zaproszenie na fajną imprezę w Tuliszkowie. Na stadionie miejskim odbędzie się piknik dzieci i rodziców w klimacie rycerskim. W programie m.in. pokazy rycerskie i turniej łuczniczy, gry i zabawy z nagrodami, warsztaty dawnych rzemiosł oraz szermierze, kat i animacje dla najmłodszych. To 6 czerwca w godzinach od 14 do 19 na Orliku w Tuliszkowie. I jeszcze zaproszenie na majówkę gminy Lądek.
5: Grzegorz Rączak, Andrzej Zieliński ze słów Papa Dance. Piękna pogoda, słońce, masa ludzi wokół nas. Mam nadzieję, że 30 w Lądku będzie podobnie.
6: Moi kochani, lecimy do Was, lądujemy w Lądku. 30 maja, pełno energii, największe hity zespołu Papa Dance. Zapraszamy. Cześć, do zobaczenia.
1: To będzie wieczór pełen muzyki, energii i świetnej zabawy. Stadion w Lądku, ostatnia sobota miesiąca, początek całej imprezy o 16.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie.

0: Pogoda.
1: Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.

0: Konin FM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Właśnie zaczął się sezon na kociaki, jednak nie mówimy tu o pozytywnym zjawisku. Do konińskiego schroniska trafia coraz więcej maleńkich, często osieroconych kociąt. Takie maluchy wymagają karmienia co kilka godzin, specjalistycznego mleka i ogromu pracy oraz troski. Przytulisko przy Gajowej zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc rzeczową dla tych małych podopiecznych. W tym momencie najbardziej potrzeba mleka dla kociąt konkretnej firmy, której markę podano na profilu społecznościowym schroniska. Chodzi bowiem o produkt, który najlepiej sprawdza się przy wykarmianiu najmłodszych kociąt i pomaga im zdrowo rosnąć. Oprócz tego potrzeba solidnych obroży dla psów, zarówno małych, jak i dużych. Chodzi o obroże mocne i wytrzymałe, ponieważ wiele schroniskowych psów to silne i energiczne zwierzaki, a bezpieczeństwo podczas spacerów wolontariuszy jest najważniejsze. Przydadzą się również tak zwane smaczki dla psiaków w miarę możliwości lepszej jakości. Pomagają one w pracy z psami, budowaniu zaufania, nauce i codziennej opiece nad nimi. Wszystkie rzeczy można przynosić bezpośrednio do schroniska. Każda, nawet najmniejsza, pomaga lepiej zadbać o podopiecznych przytuliska w Koninie. A przy okazji przypominamy, że już w najbliższą niedzielę w centrum miasta odbędzie się coroczna parada kundelków. Warto zabrać psiaka każdej rasy i o 16 przemaszerować ze swoim czworonogiem wokół Placu Niepodległości. Wydarzenie organizuje Konińskie Centrum Kultury. Schronisko również będzie tam obecne. Przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie rozbudowany zostanie teren sportowy, ma tam powstać w pełni profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna o długości 300 metrów.
2: Plus do tego boiska do piłki plażowej, plus do tego skocznia w dal i planowana jest jeszcze rozbudowa o mini boisko do piłki nożnej, plus plac zabaw i to przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie. Tutaj mogę się pochwalić, że również klub sportowy w Mostkach uzyskał już wsparcie w postaci budowy szatni kontenerowej. Oprócz tego otworzyliśmy już oferty i rozpatrujemy w tej chwili już inwestycję, która ma pomóc nam korzystać z rowerów na ścieżce rowerowej łączącej miejscowości Kolonia Wierzbie, Wierzbie i Sąpolinek. Chcemy, żeby w przyszłości przez Sąpolinek ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej połączyła się w przyszłości z tą, o której teraz mówię, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy mieszkają tam w tym miejscu, którzy dojeżdżają do pracy, ale również dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dwóch kółek, żeby się po prostu przemieszczać dla sportu, dla zdrowia, również biegających, chodzących o kijkach. Zapraszamy do korzystania z tych terenów, ale również wspomnę o inwestycji, która przed nami, o terenach plażowych w Lubstowie. Tutaj w Lubstowie chcemy rozbudować tereny przyległe do jeziora o plażę, która będzie miała też i pomost w pełni sztywny i zabudowany porządnie, plus plac zabaw, plus boisko do plażówki, plus parkingi, plus przebudowa budynku słodowni, plus rozbudowa sieci dróg przy okazji, bo tam też są potrzeby, żeby ten drugi dziurawy załatać przy okazji tej inwestycji.
1: Tymczasem zbliża się Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Święto Miasta i Gminy Sąpolno.
2: Głównymi gwiazdami będą chłopcy z Placu Broni, Grupson, Kasia Moś z orkiestrą Dentą zagrają dla nas, ale oprócz tego oczywiście występy innych gwiazd, innych zespołów, no i wybór tego sołtysa roku. Myślę, że z powiatów dawnego województwa konińskiego przede wszystkim to będą kandydaci, ale będziemy zachęcać również inne sąsiadujące z nami powiaty do tego, żeby brały w tym udział, żeby jednak to był rzeczywiście Wielkopolski Piknik Sołtysów w przyszłości, a nie tylko subregionalny.
1: Mówi burmistrz Waldemar Marciniak. Impreza odbędzie się 20 i 21 czerwca. 58 gmin i miast z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie na ochronę zwierząt i walkę z bezdomnością czworonogów. Łączna suma wsparcia to blisko 800 tysięcy złotych w naszej okolicy. Natrafiło ono do Kleczewa, Przedcza, miasta Turku, Grzegorzewa, miasta Koła czy Brudzewa. Dzięki tym środkom nasze wielkopolskie zwierzęta zyskają lepszą opiekę, pełne miski i bezpieczne schronienie, napisał na swoim profilu społecznościowym Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa. Tymczasem w gminie Golina trwają przygotowania do festiwalu, który odbędzie się 4 czerwca.
3: Wyjątkowe wydarzenie artystyczno-religijne odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Już w najbliższą uroczystość Bożego Ciała zespół Corpus Dei poprowadzi tam pierwszy wieczorny koncert uwielbieniowy, łączący wspólną modlitwę z muzyką na żywo.
4: Przed nami takie, myślę, że bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim będzie pierwszy uwielbieniowy koncert Corpus Dei. W czwartek, 4 czerwca, zaprosimy wszystkich chętnych posłuchać, pośpiewać razem.
3: Troszeczkę o chórze, jakbyśmy opowiedzieli. Jak duży to jest chór i jak długo już razem śpiewacie?
4: Tradycje muzykowania w samym sanktuarium są dość długie, bo jeżeli chodzi o chór parafialny, to działa on już praktycznie od 2008 roku, ale od paru lat na terenie sanktuarium został stworzony przez panią Izabelę Goździkowską, która prowadzi wszystkie sekcje muzyczne w parafii. Corpus Dei to ten, który powstał teraz na potrzeby koncertu, natomiast na stałe w parafii działa zespół uwielbieniowy Totus Tus. To będą pieśni, które myślę, że w większości ludzie gdzieś znają. Często pojawiają się na tego typu wydarzeniach. W głowie wielu osób są pieśni na przykład trzeciej godziny dnia. Pojawią się na pewno utwory tego zespołu. Będzie możliwość też śpiewu z całym zespołem, dlatego że będziemy wyświetlać tekst, więc takie jest założenie, żeby jednak razem śpiewać.
3: 4 czerwca w Kawnicach o godzinie
4: 19.
3: 19. Serdecznie zapraszam.
1: Z organizatorką wydarzenia Elżbietą Sztamblewską rozmawiał reporter Konin FM Dariusz Michalak. Sąd umorzył postępowanie przeciwko rolnikowi, który kosił zboże i kukurydzę kombajnem między północą a pierwszą w nocy. To sprawa wprawdzie z innego województwa, ale informuje o niej Wielkopolska Izba Rolnicza. Przypomnijmy, że WIR w tej chwili zabiega o to, by praca farmerów mogła być normalnie traktowana. Zdarzają się przypadki, że i na wsiach w okolicy Konina. Niektórzy mieszkańcy nękają rolników telefonami na policję w sprawie zakłócania ciszy nocnej albo zgłaszają do urzędów problem nieprzyjemnych zapachów. W gminie Kramsk mieszkańcy protestują przeciwko biogazowni, czyli nowoczesnemu wykorzystywaniu naturalnych odpadów z hodowli zwierzęcych. Tymczasem w ostatni weekend tego miesiąca w powiecie tureckim wystąpi między innymi kilka zespołów z nurtu polskiej muzyki tanecznej. Z dyrektorką Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Małgorzatą Przygońską rozmawiał Dariusz Michalak.
3: Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Tegoroczne dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo. Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin.
5: Zapewniamy 2 niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy. W programie między innymi będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy After Party oraz koncert zespołu Daj to głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą animacje, piana party, będą konkursy, strefa artystyczna dla dzieci. Będzie też loteria fantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. A młodzież zapraszamy na dyskotekę zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
3: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
1: W sobotę zbiórka złomu i butelek 23 maja od 9 do 12 jest towarzyszenie Naszego Sławice. Zbierać będzie takie właśnie odpady. Jeśli ktoś nie będzie mógł teraz, to może przekazać je potem w innym terminie. Pozyskane ze sprzedaży złomu i butelek pieniądze zostaną przeznaczone na organizację pierwszego w historii Dnia Gosławic połączonego z obchodami Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się 13 czerwca. W jej trakcie ze swoimi potrawami zadebiutuje nowo powstałe na tym osiedlu koło gospodyń miejskich. Tymczasem poznaliśmy program Święta Miasta i gminy Tuliszków. W sobotę 6 czerwca prezentacje młodych od 18.30 do 20.30 wystąpią laureaci gminnego przeglądu piosenki i podopieczni MGOK-u, grupa średnia i grupa starsza oraz duet młodzieżowy. O 21.00 koncert Blacha, a o 22.30 dyskoteka. 7 czerwca, niedziela, 15.00 wręczenie pucharów w gminnych zawodach wędkarskich, o puchar burmistrza oraz w trzecim turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich i rozstrzygnięcie konkursu na wiersz poetycki Tuliszków. 15.30 turniej sołectw o tarczę Janusza Stuliszkowa. 18.00 występ zespołu żeńskiego Fermata. 18.30 jubileusz orkiestry Dentej MGOK. 19.30 występ JK2 młodzieżowego zespołu Studia Piosenki. 20.30 koncert Warner S. 21.15 Skolim. A wydarzenia towarzyszące to kolejno 5 czerwca. Trzeci turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o puchar burmistrza Tuliszkowa na boisku Orlik. 6 czerwca piknik dzieci i rodziców w klimacie rycerskim. A 7 czerwca gminne zawody wędkarskie, ponadto w czasie Dni Tuliszkowa dostępne będzie Wesołe Miasteczko oraz punkty gastronomiczne i handlowe.

0: trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Drugiego w światowym rankingu Alcaraza zabraknie też w rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu Roland Garros. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii został powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Canarinho zdawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca, ale zmienił zdanie. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
9: 9 lat temu Neymar przychodził zbarcony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzje. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu. Skład Brazylijczyków na mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół. To może nie jest grupa idealna, ale to będzie grupa skupiona, zdeterminowana, zmotywowana i odporna psychicznie. Każdy piłkarz będzie skoncentrowany, zdeterminowany, skromny i bezinteresowny. Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
8: Brazylia ostatni raz po Mistrzostwo Świata sięgnęła niemal ćwierć wieku temu, w 2002 roku podczas mundialu w Korei i Japonii. Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w siatkarskiej plus lidze drużynie Norwida Częstochowa, opuszcza klub. Działacze przekazali jednocześnie, że intensywnie pracują nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Klub z Częstochowy zakończył sezon na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych Jastrzębskiego Węgla.

0: Podsumowanie dnia.
1: 17-letnia Aleksandra Siwas-Konina zdobyła tytuł polskiej Miss Nastolatek Telewizów. To nie koniec sukcesów mieszkanek naszej części województwa. Również 17-letnia Zofia Kołodziejska z Kleczewa została drugą wicemiss nastolatek województwa wielkopolskiego. A w kategorii dorosłych kobiet na drugą wicemiss wybrano 20-letnią Sandrę Pawlaczyk z Wilczyna. Przed mieszkańcami wschodniej Wielkopolski ogólnopolski półfinał, który odbędzie się po wakacjach. Trzymamy kciuki. Tymczasem sprawdźmy, co słychać u zwierząt. Majowe poranki na obszarach nadleśnictwa koło witają nas często lekką mgłą unoszącą się nad polami, łąkami i gruntowymi drogami, a to idealny moment, żeby rozpocząć dzień aktywnie. Spacerem, porannym biegiem, przejażdżką rowerową albo Nordic Walking. Rano w lesie panuje przyjemny chłód, powietrze jest świeże, a ruch w takich okolicznościach pomaga dobrze zacząć dzień. O tej porze roku mgły najczęściej pojawiają się o świcie, szczególnie w pobliżu mokradeł, rowów, terenów nadrzecznych i warto wtedy wybrać się na leśne ścieżki i obserwować budzącą się przyrodę. Podczas porannej aktywności można usłyszeć śpiew ptaków, spotkać żurawie, a nawet zobaczyć sarny czy jelenie wychodzące na żerowanie. Wiosenne poranki to także świetna okazja do rodzinnych spacerów, fotografii przyrodniczej i chwili odpoczynku od codziennego pośpiechu. Pamiętajmy o wygodnym obuwiu i wybierajmy oznakowane leśne trasy. Pamiętajmy też, że dziki, łosie i inne zwierzaki są u siebie i to my powinniśmy wykazać się ostrożnością. Pomóżmy Milenie Drabik. Koniniance zepsuła się pompa insulinowa, dzięki której mogła normalnie funkcjonować. Koszt nowego urządzenia jest ogromny. Radna Katarzyna Wagner, która zna Milenę, pisze na portalach społecznościowych, że to niezwykle ciepła, dobra i zawsze uśmiechnięta osoba, która mimo codziennej walki z cukrzycą pomaga innym i angażuje się społecznie. Milena Drabik ma 38 lat, cierpi także na padaczkę, astmę oskrzelową oraz głuchotę przewodzeniową i częściowo nerwową jednostronną. Codziennie zmaga się z niebezpiecznymi wahaniami glikemii, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań cukrzycowych. Można ją wesprzeć przez serwis Fundacji Się Pomaga. Bezpośredni link można znaleźć na fanpage'u radnej miasta Konina Katarzyny Wagner. A teraz o lokalnym turnę dumy naszego regionu. Orkiestra Dęta PAK KWB Konin rusza z projektem Orkiestra w Szkole. Dzięki dofinansowaniu utrzymanemu z powiatu konińskiego, muzycy będą mogli odwiedzić placówki oświatowe i zaprezentować dzieciom wyjątkowe koncerty edukacyjne. 28 maja zawitają do zespołu szkolno-przedszkolnego w Żgowie. Tego samego dnia będą też w Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, a 2 czerwca w Podstawówce imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. Przed artystami i młodzieżą spotkania pełne muzyki, emocji oraz inspiracji. To w ostatnim czasie kolejny projekt edukacyjny realizowany przez Konińską Orkiestrę Koncertową. Ponadto muzycy w górniczych mundurach pod dyrekcją Mirosława Pacześnego uświetniają już niemal każde miejskie wydarzenie, a wkrótce mają wystąpić w Warszawie. To już w piątek, noc otwartych sądów. Będzie można przekonać się, jak działa wymiar sprawiedliwości i wejść do miejsc, które na co dzień nie są dostępne. W Koninie będzie można zwiedzić budynek na Zatorzu przy ulicy Chopina. Zostaną tam zaprezentowane symulacje rozpraw cywilnych oraz karnych. Będą spotkania z sędziami, urzędnikami sądu i kuratorami sądowymi, a specjalne wykłady przygotują funkcjonariusze konińskiej policji. Noc otwartych sądów potrwa u nas 22 maja w godzinach od 18 do 22. A teraz o jedzenie. W Synogaci w gminie Wierzbinek organizowany jest konkurs Jajeczna Inspiracja Gospodyń dla kół gospodyń wiejskich, które mogą zgłaszać się do 27 maja. Chodzi oczywiście o promocję z jednej strony kreatywności, a z drugiej tradycji. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każde zgłoszone KGW otrzymał upominek. W Synogaci 6 czerwca w godzinach od 16 do 21 odbywać będzie się piknik rodzinny z jajem. Podczas wydarzenia na miejscowym boisku rozegrany zostanie mecz piłki siatkowej o Puchar Sołtysa. Będą animacje dla całej rodziny, dmuchańce, piana, party, darmowa gruchówka i właśnie wspomniany konkurs kół gospodyń pod nazwą Jajeczna Inspiracja. A od 19 przewidziano tam zabawę taneczną. W gminie Grodziec wykonano już 2 z 3 projektów przebudowy blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Wielołęka-Łagiewniki, a w ślad za tym również kosztorys, który opiewa na kwotę około 4 milionów złotych. Obecnie pracujemy nad 3. etapem przebudowy obejmującym miejscowość Łagiewniki, odcinek, który będzie najdroższy w wykonaniu ze względu na m.in. trudności w budowie oraz wykup gruntów pod drogę, tłumaczy na swoim profilu społecznościowym wójt Mariusz Piotr Woźniak. To wszystko poprzedzi pomiar geodezyjny, badanie gruntu, uzgodnienia przebiegu drogi z powiatem o niskim oszacowaniu wielkości areału i wartości odszkodowania, a także wypłata odszkodowań prywatnym właścicielom łącznie z pokryciem kosztów notarialnych geodety oraz projektanta. Tymczasem w Koninie będzie majówka. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Bątnów organizuje cykl spotkań pod hasłem Sąsiedzkie Chwile. 30 maja od godziny 16 odbywać będzie się tam majówka, a podczas niej mecz towarzyski z udziałem drużyny Sparta Konin, gry, zabawy, strefa food trucków i zabawa taneczna. Na północy miasta w ostatnich latach powstało kilka organizacji pozarządowych, które walczą o drobne inwestycje i organizują atrakcje, które niejako z urzędu powinno zapewniać miasto. 21 maja, czyli już pojutrze, w czwartek, drzwi otwarte w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Kornela Makuszyńskiego, który znajduje się przy Alei Piłsudskiego, będzie można zwiedzić w godzinach 10-13. W programie prezentacja oferty edukacyjnej, konsultacje ze specjalistami i żywe zwierzęta, alpaki. To w Turku. Tymczasem sprawdźmy, jak w Kleczewie zapowiada się Dzień Dziecka, organizowany przez gminę. Będą dokładnie dwie imprezy. 30 maja od 16.30 na Placu przy Wiatraku Szczepanie w Budzisławie Kościelnym, w programie Maskotki, Dmuchańce, Festiwal Kolorów, animacje, konkursy dla dzieci oraz malowanie twarzy i tatuaże oraz ognisko, do tego słodki poczęstunek, lody od Caritas i Koła Gospodyń Wiejskich Budzisław Kościelny, a 31 maja na Kleczewskiej Malcie, też od 16.30, Maskotki, Dmuchańce, Holiparty, gry, animacje i konkursy z nagrodami malowanie twarzy i tatuaże, darmowe gofry i lody dla dzieci oraz konkurs Niespodzianka, odgadnij zagadkę na miejscu i odbierz kupon na smakowitą gałkę lodów. Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolny. Jeszcze przypomnienie o konkursie kadr na powiat turecki. Zespół Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego do 7 czerwca czeka na zgłoszenia. Uchwycić można wyjątkowe miejsca, ludzi, naturę lub klimat powiatu tureckiego. Kreatywność mile widziana.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lepiej.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
0: Pogoda.
3: Na termometrach jutro od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym zachodzie i na północy.

Cześć, witam, kłanie się Zenek Martyniuk zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM. Lubię, gdy jest jesień.

0: Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie. Będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się, zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez Most Gdański. Zamknięty będzie Trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
2: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
0: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina, prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
3: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chciało chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
0: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: 209 621 zł miasto Września, prawie 229 tysięcy Krotoszyn, ponad 387 Gniezno, a u nas jeszcze gorzej, bo w tym zestawieniu nie mówimy o kwotach prorozwojowych inwestycji, ale o opłatach, które z lokalnych sklepów wpłynęły do samorządów z racji sprzedaży tzw. małpek. W Koninie to aż 388 805 zł i 33 grosze, w Kaliszu ponad 500 000, w Lesznie i Pile też jest gorzej niż u nas. Być może pomogła nocna prohibicja, niezbyt wygórowane płace i duże bezrobocie, ale spożycie wódki w małych butelkach w Koninie wciąż jest za duże. Najlepiej gdyby było zerowe, bo to właśnie alkohol jest przyczyną największych rodzinnych tragedii. A teraz ciekawostka z branży edukacyjnej. Marta Itczak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i jednocześnie nauczycielka fizyki, chemii oraz matematyki, dołączyła do zespołu Przyrodnicy Razem. W jego skład wchodzi szereg nauczycieli z całej Polski. Tak powstają między innymi podręczniki szkolne do przyrody. Przyrodę lubi też wielu miłośników dwukołowych maszyn. W niedzielę w Wierzbinku odbędzie się piąty zlot motocyklowy o godzinie 10:00. Zbiórka uczestników na placu GS-u. O 11:00 rozpocznie się parada motocyklowa. Potem od południa do 16:00 będzie grochówka z kuchni polowej, kiełbasa z grilla, pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem. Będzie można nabyć pamiątkowe blachy motocyklowe, a od 14:00 do 20:00 trwać będą występy zespołów muzycznych. Zapraszamy motocyklistów 24 do Wierzbinka. Ahoj! Zaczynamy oficjalnie sezon żeglarski. Klub Bryza i Koniński Okręgowy Związek Żeglarski zawiadamiają o regatach, które odbędą się już w sobotę na Jeziorze Pątnowskim na przystani klubu żeglarskiego przy KWB Konin przy ulicy Ślesińskiej. Będzie to rywalizacja w ramach Grand Prix Jezior Konińskich w klasach Omega Sport T1, T2, T3, Optimist, Open oraz Laser. Zapisy w godzinach 9-11, start w południe o 14:00 grochówka i potem ogłoszenie wyników. Komandorem regat jest Andrzej Dębowski. Tymczasem w Turku w sobotę będzie można spróbować slow joggingu, czyli wywodzącej się z Japonii bardzo specyficznej formy aktywności fizycznej, która łączy ruch, zdrowie i przyjemność z biegania bez nadmiernego wysiłku. Slow jogging to spokojny truchyt w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. Zajęcia są przeznaczone dla osób w każdym wieku, niezależnie od kondycji fizycznej czy wcześniejszego przygotowania sportowego. To propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o zdrowie, poprawić samopoczucie i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy zachęcają do zabrania wygodnego stroju sportowego oraz dobrego humoru. Zapraszamy już 23 maja o godzinie 11:00 do parku imienia Żerminy Składkowskiej w Turku. Od piątku do niedzieli w Oskardzie Jazz Festival w Koninie. Oprócz koncertów będą także ciekawe spotkania.
2: Dzień dobry, nazywam się Ania Stańko i chciałam zaprosić bardzo serdecznie na spotkanie ze mną, które odbędzie się w sobotę 23 maja podczas festiwalu 33. już edycji festiwalu Jazzonalia, który odbywa się w Koninie. Spotkanie będzie po koncercie Marcina Wasilewskiego Trio razem z grających razem z Adamem Pierończykiem i z Tomaszem Dąbrowskim Muzykę Taty, a później o godzinie 22:30 w Domu Kultury Oskar będzie można spotkać się ze mną. Andrzej Zieliński będzie prowadził rozmowę i będziemy rozmawiać o tym, jak zajmuje się teraz spuścizną i całym dziedzictwem taty, jak działa fundacja, no i w ogóle o aktualnych wydarzeniach i pewnie też o tym, jak to było mieć takiego tatę, jakim był Tomasz Stańko. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Cały program Jazzonaliów, które potrwają od 22 do 24 maja, jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Teraz ważna wiadomość dla pszczelarzy z naszego województwa. Urząd Marszałkowski w Poznaniu jest w trakcie realizacji tegorocznego programu Wielkopolska wspiera pszczoły, polegającego na poprawie zdrowia i jakości warunków bytowo-rozwojowych rodzin pszczelich. Krótko mówiąc, chodzi o finansowe wsparcie do zakupu pokarmów pszczelich. Pieniądze mają już regionalne związki pszczelarzy z Chodzieży, Kalisza, Konina i Leszna oraz wojewódzki w Poznaniu. Do 28 maja właściciele pasiek mogą zgłaszać się do poszczególnych związków po taką pomoc. Nasze województwo jest pierwszym w kraju, które w taki sposób dostrzega potrzeby pszczelarzy i nie chodzi wcale o żadne górnolotne idee, ale o twardą ekonomię w sferze produkcji żywności dla ludzi. Im więcej pszczół na wsiach, tym większe plony dzięki obecności zapylaczy odnotowują nasi rolnicy. W Kleczewie Dzień Dziecka będą świętować nad wodą. Rodzice, opiekunowie i młodzi miłośnicy przygód koło wędkarskie nr 9 w Kleczewie zaprasza Was wszystkich na wyjątkowe zawody wędkarskie. Dla dzieci i młodzieży to okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i przede wszystkim świetnie się bawić. Na uczestników czekają super nagrody. Wydarzenie Poznań odbędzie się 6 czerwca, zbiórka o 8 rano na Kleczewskiej Malcie. Zawody rozegrane zostaną metodą spławikową, jednowędkową. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do najbliższej soboty, szczegóły na profilu społecznościowym gminy Kleczew. Tymczasem kino Oskard w Koninie zaprasza przed wielki ekran na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Andrea Bocelli, Placido Domingo, José Carreras, Jonathan Tettelman i Il Volo w koncercie na cześć wielkiego śpiewaka Luciana Pavarottiego. Dzięki nowoczesnej technologii trzej tenorzy powracają w naszym kinie. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na retransmisję koncertu z okazji 90. urodzin Pavarottiego. Będzie to występ z Arena di Verona z ubiegłego roku. Zobaczymy go w Oskardzie dwa razy, 14 czerwca o godzinie 14 oraz 5 lipca też o 14. Bilety już czekają, szczegóły na stronach CKIS Konin. Rowerowy Konin kontynuuje publikowanie w serwisach społecznościowych cyklu filmów instruktażowych dotyczących prawidłowego korzystania z drogi dla cyklistów, która powstała na alejach. Tym razem aktywiści z tej organizacji skupili się na przystanku Wiedeńskim. W tym miejscu droga dla rowerów została podniesiona do poziomu chodnika. Pasażerowie przechodzą przez nią wsiadając do autobusu lub z niego wysiadając. Na nawierzchni znajduje się tzw. zygzak, czyli znak P17 oznaczający linię przystankową. Jest tam zakaz zatrzymywania się dla wszystkich pojazdów poza komunikacją publiczną. To przystanek bez zatoczki, dlatego gdy autobus podjeżdża lub stoi na przystanku, rowerzysta musi bezwzględnie zatrzymać się w taki sposób, aby pasażerowie mogli bezpiecznie wsiąść i wysiąść. Pamiętajmy jednak, że nie wolno zatrzymywać się na zygzaku. Najlepiej zatrzymać się przed oznakowaniem lub wcześniej zwolnić i powoli dojeżdżać do przystanku. Jazdę najbezpieczniej kontynuować dopiero wtedy, gdy kierowca zamknie wszystkie drzwi autobusu. Rowerowy Konin prosi cyklistów o stosowanie się do tych zasad, a do pasażerów organizacja apeluje o niewchodzenie na drogę dla rowerów, gdy autobus jeszcze nie podjechał do przystanku. A teraz ciekawostka z Sejmu. Głos, który dobrze kojarzą kibice, kiedyś komentator sportowy, dziś parlamentarzysta, Tomasz Zimoch, tak oto chwalił Michała Pyrzyka.
3: Przy okazji podziękowanie także dla posła Michała Pyrzyka, bo prowadził posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sposób wzorcowy. To jest wręcz materiał na to, jak powinna przebiegać debata sejmowa i jaką rolę powinna pełnić osoba, która właśnie takim posiedzeniem kieruje.
1: Pyrzyk to poseł ziemi konińskiej, który przez lata był burmistrzem Słupcy. W najbliższy piątek zorganizowany zostanie sejmik regionalistów ziemi kolskiej. Wydarzenie w ratuszu w Kole 22 maja rozpocznie się kwadrans przed godziną 10. Ciekawie będzie także w piątek w powiecie tureckim. Koło miłośników dziejów i tradycji regionu w Kawęczynie zaprasza na spotkanie z grupą Denar Kalisz, czyli kaliskim stowarzyszeniem poszukiwaczy śladów historii. Będą dwa tematy przewodnie. Pierwszy to po prostu pasja do poszukiwań. Drugi to tak zwana cudowna broń Hitlera, Wunderwaffe. To 22 o 16:30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn, a 30 maja od 15:00 festyn rodzinny na boisku przy Szkole Podstawowej w Wyszynie w gminie Władysławów, też w powiecie tureckim, będzie popcorn grill, pieczony ziemniak, dmuchańce, świat kolorów i inna atrakcja do zgarnięcia. Niesamowite nagrody o łącznej wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych. Z kolei Stowarzyszenie Pokoleń Fugo z Konina 13 czerwca zaprosi byłych i obecnych pracowników zakładu oraz sympatyków na biesiadę letnią. Impreza odbędzie się w Isabelinie w programie Muzyka na Żywo, Jedzonko, Konkurs i potańcówka, dojazd we własnym zakresie, zapisy do 3 czerwca. Szczegóły na grupie Stowarzyszenia Pokoleń Fugo w serwisach społecznościowych. Trwa kontynuacja prac przy wschodnim moście nad Wartą w Koninie.
4: Wykonawca wrócił na trasę warszawską, aby dokończyć inwestycję. Wiem, że państwo martwią się kwestią tego, że wykonawca nie pojawiał się na moście na trasie warszawskiej, natomiast mam dobre wieści, wykonawca już wrócił na most na trasie warszawskiej. Wykonawca zszedł z budowy na czas zimy, ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Przypomnę, że każdy dzień funkcjonowania na budowie to są dodatkowe koszty. Po zimie rzeczywiście wnioskowaliśmy bardzo intensywnie, aby wykonawca wrócił na budowę. Uznaliśmy, że warunki atmosferyczne są już wystarczające, żeby realizować dalej inwestycje.
1: Tłumaczy wiceprezydent naszego miasta Paweł Adamów. Tymczasem kino Oskard zaprasza seniorów na kolejne spotkanie w ramach cyklu Filmowe Spotkania Seniora. Już 28 maja widzowie będą mogli zobaczyć francuski thriller psychologiczny Ostatnia sesja w Paryżu w reżyserii Rebeki Zdotowski. Główną bohaterką produkcji jest Lilian, ceniona paryska psychiatra, w którą wciela się laureatka Oscara Judy Foster. Życie kobiety zmienia się po tajemniczej śmierci jednej z jej wieloletnich pacjentek. Dręczona poczuciem winy i narastającymi wątpliwościami, Lilian rozpoczyna prywatne śledztwo, angażując w nie swojego byłego męża. Ostatnia sesja w Paryżu to inteligentny kryminał psychologiczny, pełen napięcia, emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Film prezentowany będzie z polskim lektorem. Cykl Filmowe spotkanie seniora to propozycja dla wszystkich miłośników dobrego kina, którzy cenią wyjątkową atmosferę wspólnego oglądania i wartościowy repertuar. 28 maja, godzina 11, Konieckie Oscar. Bilety są po 13 zł. Gmina Kleczew otrzymała dofinansowanie na realizację zadania Aktywny Orlik – sport blisko mieszkańców. Środki pochodzą z budżetu państwa w ramach programu ministerstwa. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń. Projekt obejmuje 6 imprez sportowo-rekreacyjnych. 1 czerwca odbędzie się Aktywny Dzień Dziecka. Będą gry, zabawy, konkursy i dmuchańce. 27 czerwca pierwsze spotkanie z piłką nożną, zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka podstaw oraz integracja. 4-5 lipca, Aktywny Senior, dwudniowe zajęcia z gimnastyką, instruktorzem i spacerem Nordic Walking. 15 lipca, Weekend Gier, Dzień Bez Telefonu, czyli klasyczne zabawy podwórkowe oraz gry wielopokoleniowe. 5 września, Maraton Fitness, trening przy muzyce, a 8 października spotkanie z dietetykiem, warsztaty o zdrowym odżywianiu i nawykach. A za realizację zadania odpowiada Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Tymczasem jutro na małej scenie Konieckiego Centrum Kultury o 10:00 kolejna okazja, by zobaczyć spektakl dla dzieci w wykonaniu dorosłych aktorów, instruktorów z KCK o smoku, który chciał być dorosły. O 17:00 w Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, a o 17:30 w Muzeum w Gosławicach wykład archeologa z Torunia, który bada kości zwierzęce z wykopalisk. I przypominamy też o niedzielnym festynie kwiatowym w Koninie na Bulwarze Nadwarciańskim. Piknik 24 maja rozpocznie się tam o 11:00 i potrwa do 17:00. Powiatowy Urząd Pracy w Turku ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jeśli ktoś z mieszkańców chce podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników, to ma szansę skorzystać z możliwości dofinansowania szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów oraz badań lekarskich i psychologicznych. Termin naboru 2-16 czerwca, a pula środków to prawie 245 tysięcy złotych. Teraz dobra wiadomość z Konina. W wakacje znów zawitają do nas teatry uliczne. Urząd Miejski podał termin cyklu Otwórz okno na kulturę. Festiwal rozpocznie się 9 i potrwa do 13 lipca. W tym czasie w przestrzeni miasta wystąpią aktorzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Tymczasem zapraszamy na spotkanie z wielokulturowością małej ojczyzny pod hasłem Kleczew i jego żydowscy mieszkańcy. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na spotkanie historyczne w ramach projektu W tyglu dwóch kultur odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. Prelegentem będzie Maciej Grzeszczak. Wstęp wolny 28 maja, godzina 16, główna siedziba kleczewskiej książnicy. To okazja, by spojrzeć na przeszłość tego miasta z zupełnie innej perspektywy. A w Kole 29 maja od 15:30 do 17:00 Super Mama i Super Tata, czyli impreza z okazji Dnia Mamy i Taty dla dzieci w wieku 5-6 lat. Będzie wspólne czytanie, warsztaty plastyczne, zabawy i animacje. To wszystko w filii dla dzieci miejskiej i powiatowej biblioteki w Kole przy ulicy Kolejowej. Liczba miejsc ograniczona. Trzeba się zapisać.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: Konin FM.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego

0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
2: Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco na konferencji prasowej poświęconej 72. edycji OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Opowiemy Wam dzisiaj o wydarzeniu, które udowadnia, że ważne, dobre kino czasami zaczyna się od krótkiego metrażu. To tutaj w Koninie bardzo często spotykają się osoby, które stawiają pierwsze kroki. Czynią to w sposób odważny, bardzo żarliwy i z ogromną wyobraźnią. OKFA to nie tylko konkurs, ale także kilka festiwalowych dni, w których pomieściliśmy sporo fantastycznych wydarzeń, spotkań, rozmów. I o tym, co się będzie działo pomiędzy 4 a 7 czerwca, tutaj w miejscu, w którym jesteśmy, w Domu Kultury Oskard, opowiem wraz z dyrektor OKFA Pauliną Pachulską-Wojdak.
3: Dzień dobry.
2: I może zaczniemy od kwestii, chyba przy konkursie najważniejszej. W tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba produkcji. Nie tak dawno ogłosiliśmy listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego, ale o szczegółach opowie Paulina, której oddaję głos.
3: Witam serdecznie raz jeszcze. Tak, jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że, tak jak wspomniała Emilia, 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji OKFA. Kolejny rekord. My o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że OKFA jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu. Ale ktoś musiał sobie z tą liczbą trudną poradzić. Był to nasz znakomity zespół selekcyjny, który podjął się tego arcytrudnego zadania. W tym roku to była reżyserka, scenarzystka, wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej Natasza Parzymies. Zresztą laureatka OKFA sprzed 3 lat w kategorii niezależnej za swój krótki metraż Moje Stare, znakomity film z Dorotą Stalińską i Dorotą Pomykałą. Szturmem zdobyła wtedy wiele festiwali, również tutaj w Koninie odbierała Grand Prix w kategorii niezależnej. Towarzyszyła jej filmoznawczyni i krytyczka literacka Diana Dąbrowska. I tego składu dopełniał profesor Wojciech Otto, który stoi na czele katedry Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też z naszym festiwalem jest związany, ponieważ ten instytut od kilku lat jest patronem artystycznym festiwalu. Profesor Otto zawsze zaopatruje OKFE w swoich studentów, którzy wchodzą w skład jury młodych, a sam także prowadził u nas w ubiegłym roku masterclass dla twórców festiwalowych. Więc ten skład odpowiada za pulę konkursową, której będą się już przyglądać podczas festiwalu, podczas projekcji konkursowych 4 i 5 czerwca jurorzy.
2: Właśnie. Teraz powiemy kilka słów o jurorach. Po raz pierwszy w roli jurora, ale nie po raz pierwszy na OKFA, pojawi się Jan Jakubkowski. Reżyser, operator, pisarz, twórca sztuk teatralnych, którego znamy z, i w ogóle szeroka publiczność poznała po filmach, w których przywoływał tę mityczną przestrzeń swoich rodzinnych Popielaw, Wielu z nas pamięta Jańcio Wodnika, Pograbka, Cudowne Miejsce, czy Historię Kina w Popielawach właśnie. Jan Jakub Kolski bardzo często też inspirował się w swojej twórczości literaturą. Wtedy powstała Pornografia, Wenecja, czy Daleko od okna na podstawie prozy Hanny Kral. Jan Jakub Kolski pojawił się na Okwa w 2012 roku w charakterze gościa specjalnego. Wówczas po projekcji Pornografii spotkał się z widzami. Towarzyszył Janowi wówczas Krzysztof Majchrzak w tym spotkaniu jako odtwórca roli Fryderyka w Pornografii. Nie bez powodu wspominamy Krzysztofa, albowiem ten wybitny aktor filmowy, teatralny, muzyk, pedagog będzie z nami na Okwa. Krzysztof jest ambasadorem naszego festiwalu, przyjacielem. Od kilkunastu lat jest przewodniczącym jury. Natomiast po raz pierwszy w Koninie w roli jurora pojawi się Agnieszka Zwiewka. Ona jest reżyserką filmów dokumentalnych. Dwukrotnie była nominowana za film dokumentalny do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Jej filmy są wielokrotnie nagradzane na festiwalach. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i tam ma zajęcia poświęcone właśnie reżyserii filmu dokumentalnego. Do składu jurorskiego dołączy również Wiola Sowa. Chyba Wiola Sowa jest po raz drugi.
3: Tak, tak. Kilka lat temu już nam towarzyszyła.
2: Wiola Sowa jest u nas już po raz drugi. Ona jest reżyserką filmów animowanych. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tam wykłada tam ma zajęcia z animacji artystycznej. No oczywiście jej produkcje również brały udział wielokrotnie w festiwalach zagranicznych, filmowych i polskich. Zdobywała nagrody. I pozostaje nam wspomnieć jeszcze o jednej ważnej dla naszego festiwalu postaci. Jest to Łukasz Maciejewski, wybitny krytyk filmowy, teatralny, autor książek, dyrektor i kurator wielu festiwali. Możemy podać dwa przykłady niesamowitych wydarzeń. To jest Kino na Granicy w Cieszynie.
3: Tak, który właśnie się zakończył.
2: Który się właśnie zakończył. I Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Łukasz jest laureatem wielu licznych nagród.
3: Tak, ta biografia jest jeszcze tak dodać.
2: Imponująca biografia.
3: Usiana sukcesami, że trudno tutaj wszystko wymienić. Tak. Tylko jeszcze może dodam, że też już od iluś lat reprezentuje szkołę filmową w Łodzi, bo tam wykłada na Wydziale Aktorstwa. A wspominamy o tym dlatego, że szkoła już od kilkunastu lat też jest patronem artystycznym festiwalu i właśnie Łukasz jako emanacja tutaj tej uczelni pojawia się co roku fizycznie u nas na festiwalu, również jeszcze
2: zresztą
3: w tym kontekście.
2: Tak, w szkole filmowej Łukasz ma ogromne poparcie zarówno studentów, jak i władz uczelni. Był chyba kilkukrotnie wyróżniany za działalność pedagogiczną
3: w
2: szkole.
3: Tak.
1: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu Okwa mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowe w Koninie przygotowało nową, rozbudowaną ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, nauczycieli, ale także dorosłych odwiedzających. Podczas konferencji prasowej przedstawiono cykl warsztatów i zajęć inspirowanych historią regionu, muzealnymi zbiorami oraz lokalnym dziedzictwem, które mają nie tylko poszerzyć wiedzę uczestników, ale także rozwijać ich pasję i kreatywność.
4: Dziękuję Państwu, że przyszliście do nas dzisiaj w to wiosenne, piękne popołudnie. Chcieliśmy przedstawić dzisiaj naszą nową ofertę edukacyjną, która powstała z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie, bo jak Państwo już doskonale wiecie, ten rok jest właśnie dla nas takim rokiem wyjątkowym, jubileuszowym. I właśnie z tej okazji postanowiliśmy przygotować coś nie tylko dla dorosłych, którzy nas odwiedzają, ale dla tej najliczniejszej grupy, która nam towarzyszy przez cały rok, czyli dla szkół, dla nauczycieli i oczywiście dla uczniów tych szkół. Muzealnictwo to taka dziedzina, która bardzo dynamicznie się zmienia przez ostatnie dekady i my też się zmieniamy. Zmieniamy się dla państwa, zmieniamy się właśnie dla tych szkół i bardzo dbamy o to, aby ta edukacja muzealna również szła w tym nowym rytmie zmian. Dbamy też o to, żeby te zajęcia, które tworzymy, z jednej strony mówiły coś o naszym regionie, o mieście, w którym wszyscy mieszkamy. Oczywiście o naszych zbiorach, one zawsze ściśle nawiązują do tego, co można tutaj zobaczyć na naszych wystawach i te warsztaty mają niejako uzupełniać tą wiedzę, którą uczniowie zdobywają, zwiedzając nasze muzeum. Ale chodzi nam również o to, i może nawet przede wszystkim o to, żeby w tych uczniach zaszczepiać pasje. Pasje różnorakie, ponieważ nigdy nie wiadomo, który dzień, która wizyta w jakimś miejscu i który nagły przebłysk wpłynie na czyjeś życie i zmieni przyszłość osoby, która tego doświadczy. I my głęboko wierzymy, że muzeum jest takim miejscem, które na przyszłość tych dzieci może wpływać. Dlatego pragniemy, żeby ta oferta edukacyjna była jak najbardziej ciekawa dla jej uczestników. Ja mówię dzieci, ale oczywiście rzecz dotyczy również młodzieży, a jak państwo za chwilę zauważą, to dorosłych. Także nasza oferta jest bardzo rozbudowana i to, co znajduje się na naszej stronie internetowej www.muzeum.com.pl, cały czas jest dostępne. Ta oferta tutaj, którą przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa w formie takich ulotek, to jest coś dodatkowego, co za moment również na tej stronie internetowej się pojawi. Czyli są to te zupełnie nowe zajęcia. Świat oczywiście zmienia się również, nie tylko muzea. Bardzo ważną kategorią jest teraz dostępność. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. My również bardzo o to dbamy. Na przykład poprzez projekty, które realizujemy od pewnego czasu. Bardzo dużo takich projektów przygotowuje i koordynuje u nas kierowniczka działu naukowo-oświatowego Danuta Pydyńska. Również w tym roku będą to konkretne inwestycje, które będą dostosowywać po kolei nasze budynki jak najbardziej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale nie tylko, również dla osób niewidomych, dla osób niesłyszących i dla innych osób, które mają właśnie te szczególne potrzeby. Chciałam państwu tutaj przedstawić te zajęcia, które przygotowałyśmy wraz z koleżankami z działu naukowo-oświatowego. Jak już wspomniałam, kierowniczką tego działu jest Danuta Pydyńska, natomiast ja, Agnieszka Tomaszewska, Marta Kornalska i Olesia Diadeczko tworzymy taki zespół oświatowy. Pojawią się również zajęcia etnograficzne, które zawsze się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, a które przygotowuje dla nas opiekunka właśnie działu etnograficznego Elżbieta Sztamblewska. Chciałam jeszcze podziękować za wsparcie nauczycielom, pracownikom Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z którymi również jesteśmy w kontakcie i którego przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami, bo to właśnie do was też chcemy dotrzeć i bardzo prosimy też może o taki feedback, takie sugestie, jak najlepiej się z państwem kontaktować, żeby faktycznie ta oferta do tych szkół szczęśliwie docierała i żebyście państwo później u nas gościli. To teraz może pochwalę moje koleżanki z działu i zaprezentuję warsztaty, które dla państwa przygotowaliśmy. Przede wszystkim, ponieważ mówiłam, że jest to oferta, która powstała ze względu na ten jubileusz, na obchody 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie. Także przede wszystkim są to zajęcia stworzenia takiego mini przewodnika po muzeum w formie książeczki pop-up. Myślę, że wiele osób ma sentyment do takich książeczek, z których obrazki po prostu wyskakują. Także jest to takie doświadczenie dodatkowe. Obrazki są w formie 3D. I te zajęcia mamy już przetestowane i one się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, ale też dorosłych. I to są zajęcia, w których Państwo dzisiaj weźmiecie udział. Więc oczywiście to jest przewodnik po naszym muzeum, więc tak kompleksowo opowiadamy przy okazji tych zajęć właśnie o naszej instytucji. Muzeum w pętelkach to są zajęcia, które wprowadzają uczestników w techniki haftu pętelkowego i również tutaj odnosimy się do naszych zbiorów. Tworzymy takie małe przedmioty, które dzieci mogą później zabrać ze sobą do domu, czy to w formie podkładki, zawieszki, czy niewielkiego gobelinu, na przykład z postacią naszego słonia Gosława, który cieszy się tutaj dużą sympatią ze strony naszych zwiedzających i niejednokrotnie właśnie w tych warsztatach się pojawia. Konik z Konina, oczywiście jesteśmy zlokalizowani w Koninie, jesteśmy z tego powodu dumni i oczywiście nawiązujemy do historii powstania Konina w taki bardzo przystępny sposób. Później dzieci wychodzą z takich zajęć z konikiem na patyku wykonanym z kartonu i włóczki. Proszę też zauważyć, że zawsze przygotowujemy taki orientacyjny czas trwania każdych warsztatów, jak i również podaję wiek rekomendowany dla jego uczestników. O czym mówią kwiaty? Również jeśli Państwo nas odwiedzacie, wiecie, że cieszymy się pięknym ogrodem i ten ogród traktujemy jak część naszych zbiorów tak naprawdę, jak kolejny dział. I te zajęcia nawiązują właśnie do tego ogrodu, do roślin, które w nim można spotkać, ale również do takiej XIX-wiecznej sztuki floriografii, czyli taka ukryta mowa kwiatów. W ten sposób można było przekazać jakąś wiadomość nie wprost, w zależności od tego, jakie kwiaty się wybrało, w jakich one barwach występują i w jakie zestawy też się je komponowało. Tutaj dzieci przygotowują zakładki z suszonych kwiatów, które właśnie same wybierają, same tworzą takie ukryte wiadomości. Giganci z Konina to oczywiście odwołujemy się do megafauny pleistocenu, czyli słoń leśny, ale nie tylko, bo jest jeszcze mamut. I tutaj dzieci mają okazję stworzyć takie kule z takimi małymi światami. Sami stworzyć tak naprawdę faunę pleistocenu i zobaczyć, jak Konin wyglądał kilkaset tysięcy lat temu. Śladami tradycji malowanie na szkle. Tak jak wspominałam, przygotowujemy zawsze zajęcia etnograficzne i one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. I również tu ściśle odwołujemy się do naszych zbiorów etnograficznych. Mamy również w nich przykłady takiej formy sztuki, również wykonane przez dzieci właśnie. I tu chcielibyśmy pokazać dzieciom, jak w taki prosty sposób można naprawdę gotowe dzieła sztuki stworzyć własnymi rękoma. Papierowe opowieści ludowe. Tutaj odwołujemy się do ludowych wycinanek, które są niezwykle piękne. Często pojawiają się u nas również na wystawach. Posiadamy je w zbiorach. Zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie z osobami, które czynnie zajmują się tą sztuką ludową i również znamy artystki, które cały czas działają w tym zakresie i takie wycinanki tworzą. Podwórkowa reaktywacja. Oczywiście zauważyliśmy, że kiedy przyjeżdżają tu wycieczki, to bardzo często największym zainteresowaniem dzieci cieszy się ogród, skansen etnograficzny. Szczególnie to widać podczas naszych warsztatów z wypiekania bułek w piecu chlebowym. I postanowiliśmy trochę zająć im ten czas wolny, o który zawsze proszą, żeby po prostu pobyć w tym ogrodzie, pobyć w tym skansenie. I chcemy wrócić do dawnych zabaw podwórkowych i w tym czasie właśnie, myślę, że to też taka podróż sentymentalna dla nas i myślę, że nauczyciele też się będą dobrze bawić podczas tych zajęć i ten pobyt na świeżym powietrzu zawsze też jest bardzo cenny. A kto wie, może jak dzieci wrócą do domu, to nie będą spędzać tyle czasu przed telewizorem i przed komputerem, tylko te zabawy podwórkowe faktycznie wrócą przed domy i przed bloki.
1: Mówiła o nowej ofercie edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Koninie Monika Krzesińska. Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Tegoroczne Dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo, Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin. To będzie weekend pełen pozytywnej energii, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
5: Małgorzata Przygońska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie.
1: Dzień dobry pani dyrektor. Porozmawiamy sobie o Dniach Malanowa, 21. W zeszłym roku taka piękna, okrągła rocznica. No ale to nie znaczy, że jak teraz nie jest okrągła, no to nie będzie się działo. Na pewno zawsze w Malanowie dużo się dzieje z tej okazji, więc słuchamy, co takiego gmina przygotowała na ten wyjątkowy, imprezowy dzień, których już... Ja jestem pewien, że wielu naszych słuchaczy tych dni różnych miejscowości to już nie może się doczekać, żeby wreszcie ciepło było i żeby troszeczkę wyjść z domu.
5: Oczywiście, my zapewniamy dwa niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy dla całych rodzin. A zapraszamy 30 i 31 maja do Malanowa. W programie między innymi będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy After Party oraz koncert zespołu Daj to głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą animacje, piana party, będą konkursy, strefa artystyczna dla dzieci. Będzie też loteria fantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. Bardzo serdecznie zapraszamy, a młodzież zapraszamy na dyskotekę zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
1: No to słyszę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Dokładnie.
1: No bo jest coś dla dzieci, jest coś dla starszych, jest też coś dla starszych dzieci, jak już tu pani wspomniała, dla młodzieży. Więc każdy coś dla siebie znajdzie. To może przedstawimy już tak troszeczkę, bo nie wiem, czy taki plan już jest, godzinowy, co mniej więcej, kiedy będzie się działo.
5: Dobrze, zaczynamy w sobotę o godzinie 17. Już tradycyjnie na scenie zaprezentują się nasze lokalne zespoły, dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. O 19.30 będzie koncert zespołu Redlin, o 20.40 podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.10 koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu After Party. Po koncercie tradycyjnie dyskoteka. W niedzielę zaczynamy godzinę wcześniej, czyli o 16:00, i również będą to występy naszych lokalnych artystów, w tym dzieci ze szkół, dzieci z Centrum Kultury. O godzinie 20.30 koncert zespołu Daj to głośniej, na zakończenie pokaz Teatru Ognia, no i dyskoteka dla młodzieży.
1: Mm-hmm, no to już nasi słuchacze teraz wszystko wiedzą, kiedy, o której, ale niektórzy mogą się zastanawiać, no a gdzie, w którym miejscu. Jak ktoś nie jest z gminy Malanów, no to będzie chciał dojechać sobie na te wydarzenia, no to musi wiedzieć, gdzie to się odbywa, więc również poproszę, żeby tutaj jakoś pani nas pokierowała.
5: Nasza impreza odbędzie się na boisku piłkarskim przy szkole podstawowej w Malanowie, przy hali sportowej, w otoczeniu parku. Zapraszam, urokliwe miejsce.
1: No to jeszcze na dodatek troszeczkę przyrody, to mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo to zawsze jest wtedy taka...
5: Na to liczymy.
1: Tak, fajna taka impreza się robi. No dobrze, a przy okazji tych Dni Malanowa, coś jeszcze, jakieś na przykład konkursy, zadania, warsztaty, co takiego?
5: Na pewno będą konkurencje sportowe i dla dzieci, i dla dorosłych. Warsztaty to organizowane w ramach strefy artystycznej dla dzieci, ale to dzieci dowiedzą się na miejscu, co tam będzie można zrobić, czego można się nauczyć. Będą animacje, loteria fantowa dla wszystkich, loteria przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie, i część właśnie z tych gadżetów, które będą na tej loterii, będą wykonywane przez podopiecznych tegoż domu opieki.
1: No to słyszę, że pełen zestaw, bo nie dość, że same oczywiście to główne danie, że tak powiem, czyli te koncerty, ale tak jak słyszę, dmuchańce, jakieś piana party,
5: tak,
1: pokazy ognia, warsztaty, no tego wszystkiego to w zasadzie no całe te dwa dni można spędzić w Malanowie.
5: Dokładnie. Każdy znajdzie dla siebie coś, co go interesuje. I przy tym będzie wspaniała zabawa.
1: No to jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i o której godzinie?
5: Zapraszam 30-31 maja. W sobotę zaczynamy o godzinie 17, w niedzielę o godzinie 16.
1: Super. My również serdecznie zapraszamy korzystać z tych dni różnych miejscowości, różnych gmin, różnych miast tutaj okolicznych, bo zawsze coś ciekawego się dzieje. Mam wrażenie, że z roku na rok te imprezy są z coraz większą, że tak kolokwialnie powiem, pompą, bo tak naprawdę no, chyba wymagania mieszkańców są coraz większe, no i trzeba tym wymaganiom sprostać, prawda?
5: Dokładnie. I bardzo serdecznie zapraszamy do Malanowa. Gwarantujemy wspaniałą zabawę.
1: W zeszłym roku mieliśmy okazję być z naszą redakcją, więc przyznajemy, rzeczywiście zabawa jest przednia. Mamy nadzieję, że będzie możliwość jeszcze raz również w tym uczestniczyć i w takim razie do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w Malanowie.
1: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Reklama.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Reklama.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Chociaż najbliższy czas będzie tam pełen ciekawych atrakcji, to gmina Sąpolno stawia jednak nie tylko na wydarzenia i integrację mieszkańców, ale również na rozwój infrastruktury oraz inwestycje poprawiające komfort życia. O najważniejszych przedsięwzięciach realizowanych obecnie na terenie gminy opowiada burmistrz Waldemar Marciniak. Inwestycji teraz nie brakuje w Sąpolnie. Naprawdę widzę tutaj listę, którą pan burmistrz wypisał, jest naprawdę długa. Od czego zaczniemy?
8: Może zaczniemy od takich tematów rekreacyjno-sportowych. Pochwalę się, w ostatnich dniach, tygodniach dostaliśmy dobre informacje. Będziemy mogli rozbudować przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie teren sportowy, który będzie w swoim zakresie zawierał bieżnię lekkoatletyczną o długości 300 metrów, w pełni profesjonalną bieżnię, plus do tego boiska do piłki plażowej, plus do tego skocznia w dal i planowana jest jeszcze rozbudowa o mini boisko do piłki nożnej, plus plac zabaw. I to przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pokrywa w 50% koszt tej inwestycji. Inwestycja ponad 1 000 000 zł, więc łatwo policzyć. Dofinansowania mamy ponad 500 tysięcy. Również dostaliśmy dofinansowanie, z czego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu, Marszałkowi i też radnej pani Annie Majdzie, bo pomagała w tym zakresie. I tutaj mogę się pochwalić, że również klub sportowy w Mostkach uzyskał już właściwie wsparcie w postaci budowy szatni kontenerowej. Chcemy, żeby ci sportowcy, którzy działają w tym klubie, mogli rzeczywiście korzystać z przyzwoitych warunków szatniowych. Oprócz tego też mogę powiedzieć, że otworzyliśmy już oferty i rozpatrujemy w tej chwili już inwestycję, która ma pomóc nam korzystać z rowerów na ścieżce rowerowej łączącej miejscowości Kolonia Wierzbie i Sąpolinek. I tutaj ta inwestycja pomoże nam rozbudować sieć ścieżek rowerowych. Chcemy, żeby w przyszłości przez Sąpolinek ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej połączyła się w przyszłości z tą, o której teraz mówię. Po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy mieszkają tam w tym miejscu, którzy dojeżdżają do pracy, do Intermebli, ale również dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dwóch kółek, żeby się po prostu przemieszczać dla sportu, dla zdrowia. Również biegających, chodzących o kijkach zapraszamy do korzystania z tych terenów. I to są takie tereny sportowe, można powiedzieć, czyli tutaj mamy szatnię kontenerową, mamy bieżnię. ale również wspomnę o inwestycji, która przed nami, o terenach plażowych w Lubstowie. Tutaj w Lubstowie chcemy rozbudowywać tereny przyległe do jeziora o plażę, która będzie miała też i pomost w pełni sztywny i zabudowany porządnie, plus plac zabaw, plus boisko do plażówki, plus parkingi, plus przebudowa budynku słodowni, plus rozbudowa sieci dróg przy okazji, bo tam też są potrzeby, żeby ten drugi dziurawy załatać przy okazji tej inwestycji. Więc to taka fajna rzecz dla mieszkańców Lubstowa. Wiadomo, w tej chwili już wszyscy wiedzą, że szkoła w Lubstowie jest w pełni termomodernizowana i ta termomodernizacja polega nie tylko na ociepleniu budynku, ale również na wymianie okien, na wymianie poszycia dachowego, założeniu fotowoltaiki, pomp ciepła. Czyli od tej pory mam nadzieję, jak skończy ta inwestycja, będziemy mieli dużo mniej kosztów, jeżeli chodzi o utrzymanie tego obiektu, co spowoduje więcej pieniędzy na inne zadania, które są przed nami.
1: Lista realizowanych i planowanych inwestycji pokazuje, że w Sompolnie dzieje się naprawdę dużo. Samorząd konsekwentnie rozwija zarówno infrastrukturę sportową i rekreacyjną, czyli jak znalazł na coraz bliższe wakacje. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie świętuje jubileusz 50-lecia, co stało się idealną okazją do podsumowania dotychczasowych zmian i nakreślenia ambitnych planów na przyszłość. W rozmowie z prezesem Sławomirem Lorkiem sprawdzamy, jak firma przechodzi transformację w stronę odnawialnych źródeł energii oraz jakie wyzwania stoją przed modernizacją sieci na osiedlu Łężyn.
9: A jak wielu jest tam odbiorców na osiedlu Łężyn i dlaczego to jest nieodpłacane, żeby tam pociągnąć rury? Bo na przykład do Starego Konina, gdzie to jest kawał drugi, dużo większa odległość, no jednak te rury tam są pociągnięte. Tam opłaca się energię cieplną transportować rurami.
10: W 2009 roku i te osoby, które znają historię przeobrażeń w Koninie, pamiętają sytuację, kiedy wyremontowana cukrownia w Łężynie została sprzedana i uległa likwidacji. Wtedy tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 1,5 mega nikt nie podjął decyzji, ażeby w trudnym terenie, jeszcze raz powiem, w trudnym terenie budować ciepłociąg, który by połączył Łężyn z elektrownią Konin, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tak? To nigdy się nie wróci. Tak? Także tutaj mówimy o sieci numer 2, ona zawsze będzie siecią numer 2, tym bardziej, że mamy też taką sytuację, że jeden budynek odłączył się od nas, bo zainwestował, mieszkańcy zainwestowali w pompy ciepła, fotowoltaikę i też musimy być jako przedsiębiorstwo przygotowani na to. Także z jednej strony mamy sytuację takie, że ktoś zainwestuje w swoje zasoby i chce stać się niezależny. I wtedy też są programy, które są w tym kierunku. One dotyczą nie tylko odbiorców indywidualnych, ale również dotyczą wspólnot. Także taką jedną sytuację mamy. Też obserwujemy, jak ta inwestycja przeniesie się na już użytkowanie tego ciepła. Tylko pierwsza rzecz to jest też taka, że tam jest produkcja ciepła nie tylko w okresie zimowym, ale również do podgrzania wody. Natomiast jeżeli my tak naprawdę tam mamy kotłownię typowo osiedlową, taką kotłownię, jak kiedyś w Koninie było kilka kotłowni, żeby poszczególne osiedla ogrzewać. Tak? Przecież my również w naszych zasobach, znaczy mieszkańcy w naszych tutaj zasobach, mówimy o czy spółdzielniach mieszkaniowych, czy wspólnotach, oni nie zawsze korzystają z podgrzewania ciepłej wody, bo też mamy odbiorców, którzy tylko korzystają z naszego ciepła zimą. To mamy tam 1,5 megawata zamówionej mocy, tak? Także to jest około 20 paru budynków. Mówimy o budynkach wielorodzinnych, też budynkach, które wymagają termomodernizacji. Już nie mówię o samej sieci, bo tam mamy 2 kilometry sieci, która też wymaga, jeżeli dojdziemy do centralnego źródła, a nie do energii rozproszonej, bo też analizowaliśmy, żeby zamiast jednej kotłowni zrobić kilka źródeł, które byłyby przeznaczone na poszczególne budynki mieszkalne, ale tak jak powiedziałem, tam mamy pewien konstans, tak? Czyli te 1,5 megawata to jest bardzo mała ilość energii cieplnej, ale to też jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa MPC Konin. To MPC Konin w 2009 roku wybudował tą kotłownię węglową i ta kotłownia do dzisiaj funkcjonuje. Ona opiera się o 3 kotły po 0,5 megawata. Tak jak dzisiaj mamy takie

0: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
1: I teraz przechodzę do początku, czyli do inauguracji, która w tym roku będzie miała taki dwustopniowy charakter, czy można powiedzieć, że będzie składała się z dwóch takich artystycznych propozycji, ponieważ najpierw odbędzie się otwarcie wystawy Has na nowo, autorstwa Andrzeja Pongowskiego, znanego wszystkim wybitnego plakacisty, grafika, również miłośnika, popularyzatora kina i też chyba mogę już powiedzieć przyjaciela OKFA, ponieważ Pongowski odwiedzi nas po raz trzeci w ciągu 4 lat, a to nie jest taka sytuacja, która się często zdarza, więc też się cieszymy, że jakoś się tutaj w Koninie zadomowił, ponieważ pokazujemy kolejną, czwartą odsłonę jego cyklu na nowo. 2 lata temu to był Morgenstern, 4 lata temu to była wielka wystawa Wajdy, składająca się z ponad 60 plakatów. Tym razem twórczość Wojciecha Jerzego Hasa w stworzonych zupełnie od nowa plakatach, bodajże 22 prace, również do filmu Osioł, który nie powstał. Nie powstał. Miał powstać, ale nie powstał, więc wszystkie te filmy zostały ujęte w pracach Pongowskiego i Sanatorium pod Klepsydrą, i Pętla, Jak być kochaną, no też takie kultowe, ważne dla historii polskiego kina tytuły, bardzo ciekawe prace, w których Pongowski wraca do swojej twórczości z lat 80., na przykład do ręcznego liternictwa i też oczywiście korespondują ze stylistyką epok, z których pochodzą te filmy. Wystawa jest naprawdę bardzo ciekawa, też ją miałam okazję widzieć na festiwalu filmowym w Gdyni we wrześniu, gdzie była pokazana po raz pierwszy. No i cieszymy się, że właśnie kolejna odsłona też w Koninie na OKFA będzie okazja, żeby się z tym twórcą ponownie spotkać, bo oczywiście przyjeżdża do nas osobiście. I zaraz po wernisażu, który odbędzie się w foyer. Wracamy do sali projekcyjnej, do sali widowiskowej na premierowy w Koninie pokaz filmu Człowiek do wszystkiego autorstwa Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal, artystów związanych z filmem, ale też oczywiście z malarstwem. Tutaj Wilhelm Sasnal, więc taki mamy też malarski z kolei ten początek festiwalu. I będzie nam towarzyszyć współtwórczyni Anka Sasnal, reżyserka, scenarzystka, producentka, współautorka właśnie w tym duecie filmów, które można powiedzieć, no, reprezentują na pewno mocno autorski nurt kina, żeby nie powiedzieć arthouse'owy. To jest już takie kino bezkompromisowe, kino wizjonerskie, ale jednocześnie ten film, właśnie ich ostatni film, który był pokazywany na festiwalu w Rotterdamie na przykład, czy w nowojorskim MoMA, jest takim filmem, jak piszą krytycy, komunikatywnym. To nie jest takie bardzo hermetyczne kino, no może nie skierowane do bardzo szerokiego odbiorcy, ale nie jest to kino hermetyczne. Myślę, że też dlatego, że opowiada o takim uniwersalnym temacie, a tutaj z kolei twórcy zaposięgnęli się po literaturę, po powieść szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, który zresztą umieszczał wątki autobiograficzne w swojej twórczości. Bohaterem tej książki i tego filmu jest Józef Marti w tej roli Piotr Trojan, który właśnie staje się tym tytułowym człowiekiem do wszystkiego. Zatrudnia się u inżyniera wynalazcy Toblera w tej roli Andrzej Konopka, wielokrotnie nagradzany, znakomity aktor, drugoplanowy, ale bardzo lubiany i rozpoznawalny. I tam właśnie zaczyna mu asystować. Ta historia jest bardzo ciekawa, ponieważ obserwujemy, jak Józef Marti oddaje siebie, jak rozmywają się jego granice, ponieważ chce przynależeć do tego konkretnego świata, do tego konkretnego miejsca, do tych ludzi, aż poświęca swoją wolność. Ta historia ma bardzo uniwersalny wymiar, co twórcy podkreślili jeszcze

0: takimi wycieczkami czasowymi, bo jesteśmy trochę we współczesności, trochę w przeszłości i właśnie dzięki temu też widzimy, że to są losy, które cały czas tak naprawdę w historii świata się powtarzają. Gorąco zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa artystyczna propozycja, którą w niewielu kinach w Polsce można obejrzeć, więc też jakby tutaj jesteśmy wyróżnieni i tym bardziej, że przyjeżdża współautorka, z którą też będzie można po seansie porozmawiać. Także taka mocna propozycja filmowo-malarska na początek festiwalu.
1: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKWA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Elwira Zajdel, młoda wokalistka z gminy Wierzbinek, coraz śmielej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Jej najnowszy singiel, Nie chcę się obudzić, powstał przy współpracy z Michałem Kuszem, producentem związanym z Darią Zawiałow, męskim graniem i muzyką filmową. Nie chcę się obudzić to singiel mojego dzisiejszego gościa, nowy singiel. Elwira Zajdel wraz z nami w radiu Konin FM. Dzień dobry.
3: Cześć wszystkim, hej.
1: No właśnie, nie chcę się obudzić, mamo, tato, takie stwierdzenie pada w tej piosence. Stwierdzenie, które chyba wielu z nas mówiło gdzieś tam do rodziców, może mówi wciąż, nie chcę się obudzić, ale raczej nie chodzi o to, że nie chcemy wstawać do szkoły, tylko, no właśnie, jakiś tam przekaz jest w tym utworze. Opowiedz troszeczkę o jego powstaniu, pomyśle, jak doszło do tego utworu.
3: Okej. W zasadzie to długo nie potrafiłam ubrać tego wszystkiego słowa. Myślę, że nadal nie potrafię. Ale pisząc tą piosenkę, uświadomiłam sobie, że to jest takie pożegnanie się z demonami, które każdy z nas ma, z takimi złymi chwilami w życiu. I właśnie to było pożegnanie. Takie oficjalne pożegnanie. Myślałam, że nigdy nie napiszę takiej piosenki, ale poczułam to już w pewnym etapie, że muszę to zrobić, żeby się z tym pożegnać. No i właśnie powstało to, co powstało, czyli ten mój nowy singiel.
1: Jest w nim mnóstwo energii, mam wrażenie, w tej piosence. Jest takie, no właśnie, ona nie chce się obudzić, a z drugiej strony ona świetnie budzi. To taki paradoks trochę.
3: Trochę tak, ale jak już wcześniej przy pierwszym moim singlu powiedziałam o tym, że absolutnie nie chcę robić ballad, nic smutnego, a jeśli będzie to coś smutnego, bo uważam, że ta piosenka właśnie należy do takich, bo wcale nie jest pozytywna, to zrobię właśnie w wersji takiej bardzo energicznej, może trochę rockowej. Absolutnie nie czuję się w balladach i nawet jeśli będzie to coś smutnego, to będę robiła właśnie w taki sposób.
1: No właśnie, wyszliśmy już, tak trochę wskazałaś kierunek, którym chciałem pociągnąć, no bo słyszę tam lekką taką gitarkę. No właśnie, nie lekką, to już nie jest takie delikatne brzdękanie, tylko pojawia się tak lekkie, rockowe zacięcie. To jest taki kierunek, który ty chcesz obrać, bo już no, po dwóch utworach da się wyczuć, że tak, ta energia, o której wspomnieliśmy, ta moc, no w twoim głosie przede wszystkim, no ale ta melodia również ma to fajne rockowe zacięcie tam. Chcesz być taką rock'n'rollową gwiazdą?
3: Tak, bardziej nazwałabym to popowo rockową gwiazdą, ale bardzo, bardzo ciągnie mnie w tym kierunku. A w ogóle...
1: Ale to nie jest modne, dzisiaj wszyscy grają muzykę alternatywną, w Sanach.
3: Ja absolutnie nie idę w tym kierunku, nie idę za modą, idę za sercem, za tym, co mi tutaj serduszko podpowiada. A właśnie nawiązując do tematu gitary, to taka ciekawostka, muzykę do tego singla robił mi cały skład Darii Zawiałow.
1: No to jest coś, o czym na pewno jeszcze sporo powiemy w tej rozmowie, bo to są niesamowicie ciekawe kwestie, kto współuczestniczył z tobą w tworzeniu tej piosenki. Ale jeszcze tak zostańmy przy tobie, bo fajnie, żeby ci, którzy nie słyszeli naszej pierwszej rozmowy, poznali cię lepiej, więc opowiedz troszeczkę o sobie, skąd jesteś i skąd pasja do tworzenia muzyki.
3: Pochodzę z powiatu konińskiego, a pasja do muzyki zaczęła się już w wieku, kiedy ja byłam dzieckiem. Myślę, że to było 5 lat, kiedy stawałam na schodach i to była moja scena i śpiewałam Chłopiec z gitarą, byłby dla mnie parą. Moi rodzice tworzyli dla mnie scenę, schodzili się sąsiedzi, także już to byli moi pierwsi słuchacze. Jestem za to bardzo wdzięczna teraz w życiu dorosłym, bo uważam, że takie momenty, które tworzą rodzice, bardzo kształtują dziecko.
1: Tego wsparcia potrzeba.
3: Tak, przede wszystkim. Później zaczęłam śpiewać w szkole muzycznej i tam grać na saksofonie oraz fortepianie. I tak rozwinęło się to wszystko, ta moja miłość do muzyki, która naprawdę była od dziecka.
1: Powiedzmy właśnie teraz troszeczkę przejdźmy już do tego powstania utworu. Wspomniałaś o całym anturażu Darii Zawiałow, który współpracował z tobą. Skąd to się wzięło? Bo pojawia się tam bardzo ciekawa postać Michała Kusza,
3: tak,
1: który w świecie muzyki jest postacią absolutnie bardzo znaną. Jak w ogóle się to stało, że z taką osobistością udało się stworzyć coś?
3: Przez to, że ja bardzo, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, reklamuję siebie.
1: Jest dobra nazwa.
3: Promuję siebie, tak, na Instagramie, na TikToku, bo no niestety jest to ogromna trampolina w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w świecie muzyki. Gdzieś wychwycił mnie na Instagramie i napisał do mnie, no musiał pomyśleć, Elwira, jesteś super.
1: Czemu miałby tak nie pomyśleć?
3: Tak, jesteś super, coś z tego będzie. I właśnie napisał do mnie. Rozmawiając z nim prywatnie, wspomniał mi o tym, że on pisze tylko do takich osób, które mają naprawdę coś fajnego w głosie i uważa, że coś z tego fajnego może powstać.
1: Mhm.
3: To jest dlatego taka, czuję się wyróżniona przede wszystkim.
1: Oczywiście, że to jest ogromne wyróżnienie. Czyli jakby to on sam się odezwał.
3: Tak.
1: Jeżeli chodzi o pisanie tekstu, to również wspomagał? Czy tekst jest w 100%
3: twój? Pisany przeze mnie. Mało
1: super
3: tego, podczas nagrywania zmieniłam drugą zwrotkę, od tak, śpiewając przy mikrofonie. Także ona była zupełnie inna.
1: W trakcie nagrania?
3: Tak.
1: I ułożyłaś w głowie na bieżąco,
3: tak,
1: sobie ten tekst?
3: Tak.
1: Wow. To jest niesamowite, bo to zazwyczaj w dzisiejszych czasach, kiedy się słyszy, ile osób nad samym tekstem potrafi pracować dla niektórych gwiazd, a potem ten tekst, no, umówmy się, wcale nie porywa jakoś bardzo.
3: Tak.
1: No to tutaj jeszcze z marszu wymyśleć, w ogóle zmienić zwrotkę. Wow, szalone. No jest coś rock'n'rollowego w tym wszystkim.
3: Tak.
1: No i o to chodzi.
4: Już za godzinę wracamy do Państwa z dalszą częścią naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy z piosenkarką Elwirą Zajdel z Wierzbinka, która właśnie wydała swój drugi singiel Nie chce się obudzić, współpracując przy tym z producentem związanym z Darią Zawiałow czy Męskim Graniem.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy panu Michale, bo z czym mogą nasi słuchacze go kojarzyć? Bo wspomnieliśmy, że to jest taka naprawdę osoba w świecie muzyki znana, no ale być może nasi słuchacze usłyszeli nazwisko, nic im to nie mówi, no i co? No jakaś tam znana, bo jest znana. Z jakimiś może... Wspomnijmy o jego twórczości trochę. Z jaką mogą kojarzyć nasi słuchacze tą postać?
3: Michał Kusz jest to wspaniały producent muzyczny, nagradzany Fryderykami. Świetny gitarzysta, ale również producent muzyczny, muzyki do filmów. Między innymi jak Johnny...
1: Office.pl.
3: Tak jest.
1: Tak.
3: Współpracuje z Darią Zawiałow. Również był dyrektorem Męskiego Grania.
1: No to chyba już teraz wszyscy nasi słuchacze dobrze mogą tą postać skojarzyć, że nie mówimy o byle kim i nie gadamy, że to taka super znana postać, a w zasadzie znana nie jest. Nie, to jest absolutnie czołówka w Polsce. No i nasza tutaj gwiazda schodząca z
3: skromna
1: takim
3: kimś, ja. A Michał jest bardzo, przepraszam, że przerwę, ale Michał w ogóle jest bardzo skromną osobą, pomimo tego, że jest taki wow i super i naprawdę jest się czym pochwalić, to absolutnie jest totalnie skromną osobą.
1: No i takie osoby tym bardziej się lubi i ceni, z takimi się dobrze współpracuje. Powiedz mi, gdzie można cię usłyszeć poza, oczywiście YouTube'em, no bo wiadomo, każdy może sobie twoje piosenki posłuchać, no ale fajnie jest czasami usłyszeć jednak ten talent i ten głos na żywo. Gdzie można? Czy można w ogóle?
3: Pewnie, że tak, jasne. O wszystkich moich koncertach, eventach, na których będę śpiewała, zawsze informuję na moich mediach społecznościowych, na Instagramie i na TikToku, bo tam najczęściej można mnie spotkać.
1: Zachęcamy do śledzenia. Po imieniu i nazwisku znajdą cię na tych portalach, czy masz jakąś już artystyczną ksywkę?
3: Nie. Moja artystyczna ksywka to moje imię i nazwisko, bo jest oryginalne.
1: No właśnie, tak, jest bardzo oryginalne i wydaje mi się, że też mógłbyś być takim, jak już wspomnieliśmy o reklamowaniu siebie, szyldem reklamowym.
3: Tak, oj bardzo. I myślę, że większość, jak mówi Elwira, to od razu pojawia im się w głowie Elwira Zajden.
1: Tak, absolutnie. Chyba nie znam drugiej Elwiry.
3: No.
1: Więc absolutnie tak. A plany na przyszłość, bo to też fajny zawsze temat, żeby poruszyć. No to jest drugi singiel, więc powoli będziemy składać jakąś może płytę?
3: Tak jest. Jeśli chodzi o... jakbym szła w kierunku muzycznym, a na pewno będę szła, to przede mną jeszcze jeden singiel, a później już będziemy myśleć o jakiejś płycie, już pod wytwórnią muzyczną. Tutaj tak się pochwalę. Już pod wytwórnią muzyczną. A słuchajcie, prowadzę w wakacje kampy dla dzieci. Swoje. W zeszłym roku prowadziłam jako taka osoba wspomagająca dla Wiki Gabor, a w tym roku ja jako gwiazda prowadzę kampy dla dzieci i bardzo się cieszę, bo było to moje ogromne marzenie.
1: Czyli jak wiele zespołów, również rockowych, zaczynałaś jako support, a teraz już główna scena.
3: Tak.
1: Wróćmy do tego utworu, bo powiedzieliśmy trochę o jakby o tym, jak powstał, o pomyśle na niego, bo chciałbym tak doprecyzować, bo tekst no może być troszeczkę nieoczywisty dla osób, które nie znają ciebie, które no nie znają tej historii, która pozostanie tutaj tajemnicą jednak, historii, która za tą piosenką się kryje, więc jak mają nasi słuchacze i każdy, kto poszuka ciebie na YouTube, na mediach społecznościowych, odebrać ten utwór?
3: To prawda, masz rację. Ten tekst jest bardzo nieoczywisty i dla osób, które mnie nie znają, taki będzie, ale dla moich najbliższych, oni już od pierwszych momentów włączenia play mojej piosenki już wiedzieli, co chcę powiedzieć między wersami. I to jest najpiękniejsze, chociaż dużo moich fanów, którzy nie znają mojej historii, odezwało się do mnie pisząc o swoich problemach rodzinnych. To było bardzo, ja odebrałam bardzo fajnie, to było mega kochane, że chcą podzielić się ze mną właśnie taką historią, że mi ufają, że jakoś chyba dotarłam do nich tym utworem. Bardzo fajnie.
1: Młodej, pięknej dziewczynie, bardzo wiele osób w showbiznesie, który jest straszną czasami branżą, na pewno chciałoby zakręcić w głowie, więc jestem pewien, że to wsparcie od bliskich jest tutaj niezbędne, żeby ta kariera poszła dobrze. Ty to wsparcie masz od rodziców, od przyjaciół, nie wiem, chłopaka, brata, siostry, nie wiem kogo masz, ale... Czuję, że to wsparcie gdzieś tam jest, żeby tą karierę tworzyć i żeby nie zwariować po drodze.
3: Tak, to prawda. Moim ogromnym wsparciem są moi przyjaciele, ale takim największym moim wsparciem jest mój tata. Mój tata jest takim wiatrem w moich skrzydłach i za to go kocham. I każdego dnia mu powtarzam, że jestem bardzo, bardzo wdzięczna mu za to. A on mi w ogóle mocno kibicuje.
1: No to pozdrawiamy tatę i jakby... Trzymamy również za niego kciuki, żeby cały czas tą rękę na pulsie trzymał i żeby czuwał nad rozwojem tej kariery, która...
3: Czuwa, chociaż, bo często zauważam, że bo potrafię polecieć w górę za bardzo, a on mnie ściąga. On mnie cały czas ściąga i mówi: Elwira, spokojnie, powoli, małymi łyżeczkami też się najesz.
1: No i to jest też, wydaje mi się, taka dobra puenta.
3: Tak.
1: Może na koniec tej rozmowy. Jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby słuchać tutaj naszych lokalnych, wspaniałych gwiazd, bo mamy mnóstwo utalentowanych, ciekawych osób w okolicy i warto je wspierać, odkrywać, no bo nigdy nie wiemy, kiedy zaraz te lokalne gwiazdy, no to będą już po prostu gwiazdy na scenie Polski. Tego również tobie życzę.
3: I tego sobie również życzę.
1: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, hej. Mamo, tato,
4: nie zbudźcie mnie. Nie. Nasza lokalna artystka konsekwentnie idzie własną drogą, stawiając na energetyczne, popowo-rockowe brzmienie i szczerość w tekstach. Jeśli dalej będzie rozwijać się w takim tempie i otaczać ludźmi z najwyższej muzycznej półki, to o Elwirze może wkrótce usłyszeć cała Polska.
5: Konin FM.
2: Konin FM.
6: Natura? Rezerwat Pustelnik. Wyodrębiono go z obszaru Puszczy Wieniszewskiej. Zajmuje powierzchnię 100 hektarów. Założony celem zachowania i ochrony naturalnych fragmentów lasów liściastych, łęgowych i grabowych. Między innymi z dość licznie tu występującą w runie lilią złotogłów. Rezerwat obejmuje różne elementy krajobrazu, przyrody i kultury. Pośród lasów, jezior i polan, na szczycie wzgórza Sowia Góra, znajduje się klasztor Ojców Kamedułów. U jego podnóża krzyżują się szlaki turystyczne biegnące z Konina, Kawnic i Kazimierza Biskupiego. Czytamy na powiatkonin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Propaganda nazywa to miejsce polskim Katyniem, a wielu z nas nie ma nawet pojęcia o jego istnieniu. O historii obozu jenieckiego w Strzałkowie opowie mi i Państwu archeolog z Muzeum Okręgowego w Koninie, Krzysztof Gorczyca.
7: Chciałem porozmawiać o strzałkowskim obozie jenieckim, przy którego wykopaliskach, przy którego tam pan pracował, z tego co słyszałem, więc jest pan w stanie nam pewnie sporo opowiedzieć o historii tego miejsca. Zaczynając może od właśnie tej pracy, jaką musiał pan tam wykonać. Co pan tam dokładnie robił?
8: To znaczy myśmy z samego obozu żeśmy nie ruszali, bo to nas zupełnie nie interesowało. To się zajmowała tam taka ekipa takich pasjonatów, można powiedzieć, związanych z muzeum w Słupcy. Oni tam nas znosili całe mnóstwo różnych tam znalezisk, tam nawet wystawa była w Słupcy swego czasu, no już sporo lat temu. Nawet Muzeum Słupcy wydało taki katalog tej wystawy, tam no bardzo ciekawe to było. No myśmy się zajęli w gruncie rzeczy tylko samym cmentarzem przy tym obozie. No cmentarz ten jeńców wojennych i internowanych to zawsze był taki, powiedzmy sobie, temat delikatny, drażliwy. Na początku lat 2000, im bliżej tutaj w tą stronę naszą, tam się zaczęły jakieś takie rosyjskie prowokacje. Oficjalnie to były jakieś takie nieformalne grupy, jakieś tam bliżej nieokreślone, ale jak wiadomo, tam w Rosji tam te wszystkie bliżej nieokreślone, nieoficjalne grupy, one są zawsze tam jakoś tam podparte twardą ręką NKWD-zisty. I pojawiła się taka, zresztą była taka prowokacja zrobiona bodajże w 17 roku, że po prostu na tym kamieniu, nie wiem, czy pan kojarzy to miejsce, gdzie tam koło Strzałkowa jest to zaznaczone miejsce granicy, i tam taki kamień jest pamiątkowy, nie? Nieznani od tego, tak, nieznani tam sprawcy, przykleili tablicę, na której było napisane, że tutaj zostali zamordowani w sposób tam straszny i tak dalej przez Polaków, jeńcy z wojny polsko-bolszewickiej. Nikt na to w ogóle to nie zwrócił uwagi, oprócz telewizji rosyjskiej, która godzinę później już była na miejscu.
7: Nagle wiedziała.
8: Nagle wiedziała, nie? Taki zbieg okoliczności, nie? I tego. Także to była taka no rzeczywiście taka no sprawa drażliwa. I Zdzisław Jacaszek ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód rzucił taki pomysł, bo ten cmentarz, on rzeczywiście był trochę zaniedbany, nie? Tam jeszcze paręnaście lat wcześniej on został porządnie ogrodzony betonowym płotem, były zrobione tablice informacyjne i tak dalej, odnowiony pomnik tam, który tam stał na tym cmentarzu. No ale to zdążyło przez te paręnaście lat tam zarosnąć takimi krzakami, że to jak dżungla nad Amazonką wyglądała. I tego. I Zdzisław rzucił taki pomysł, że może by to tam jakoś tam trochę odczyścić i przygotować do ewentualnych później jakichś tam prac takich, no powiedzmy, konserwacyjnych, jakichś tam może jakiś to lepiej pokazać, jakoś lepiej wyeksponować, jakoś lepiej przypomnieć i tak dalej. I ten pierwszy sezon to był rok 2017. To przyjechała grupa studentów z Ukrainy wtedy, z Uniwersytetu Grinczenki. Zresztą tu widać na tych fotografiach, jakie to były zarośla, to myśmy tam Zdzisław tam z piłą łańcuchową, a my tam z tymi studentami z tyłu, tam żeśmy wyciągali te gałęzie, no to o, widać, to jest tak przesieka zrobiona, to tam nie, tam rzeczy, potem też to jakieś takie z kolcami to były te zarośla takie, jakieś takie, no nie szło wejść, no to jak zasieki, kurczę, tego, nie? I tego. No ale udało nam się wtedy te główne aleje to wykarczować. No i w końcu kiedy żeśmy mieli mieliśmy już to odczyszczone te główne osie, no to wtedy za pomocą tego planu, który był publikowany przez profesora Olszewskiego w tej książce o tym cmentarzu jenieckim, żeśmy jakoś tak na razie w przybliżeniu pookreślali, jak te alejki wyglądały. Potem żeśmy nawet takie nieduże wykopiki porobili właśnie na skrzyżowaniu tych alejek, żeby już na pewno określić, że się nie mylimy. Tutaj kolega Kaczmarek, on wtedy się zajmował tymi wszystkimi cmentarzami. Teraz nadal się tym zajmuje, ale już w ramach IPN-u. Przy okazji tam wyszły różne ciekawe rzeczy, bo tam jak zwykle co roku wspomagano nas stowarzyszenie obecnie Wielkopolskie Forum Eksploracyjno-Historyczne. Chłopaki z wykrywaczami metalu nas tam wspierali przy tym. No znaleźli tam jakieś takie tam, powiedzmy, bez zaskoczenia, jakieś guziki, jakieś tam łuski do nabojów, ale ciekawe jest taka mała ikonka świętego Andrzeja. Policzyłem, który to numer mogiły, znalazłem na planie i się okazało, że bolszewik.
7: To jest ciekawe. Bolszewik, ale z ikoną.
8: Z ikoną, no ale to wiadomo, że w czasie tej wojny polsko-bolszewickiej wcielano do armii. Nie patrzyli tam, czy bolszewik, czy nie bolszewik. Po prostu potrzebne im było mięso armatnie, wcielali wszystkich, także to szło. Jest tam pochowanych no, kilkanaście tysięcy, nawet dokładnie nie wiadomo ile ludzi, bo w pewnym momencie, znaczy to było tak, że w ogóle cmentarz został założony jeszcze w roku 1914, kiedy tam był obóz jeniecki założony przez Niemców dla jeńców rosyjskich w ramach I wojny światowej. Nie byli tam, nie tylko Rosjanie tam byli, bo jeszcze była grupa Francuzów. Ale Francuzów po wojnie ekshumowano i wywieziono tam do kraju. Zostali tylko sami Rosjanie, znaczy żołnierze armii rosyjskiej, bo patrząc po nazwiskach, to jak to była zbieranina, tam cała masa polskich nazwisk była też wśród tych pochowanych. Ale to była taka sobie, powiedzmy sobie, taka no może nie najmniejsza, ale taka niezbyt wielka grupa. Nie? Po zakończeniu wojny. Tamten obóz został powolutku, już był opuszczany, no, ale zaczęła się wojna polsko-bolszewicka. Potrzebne były nowe obozy jenieckie. Tym razem przywieziono właśnie tych jeńców z tej wojny. No i tu się niestety nałożyło kilka czynników, bo no wiadomo, kryzys powojenny, problemy z wyżywieniem, głód, problemy z higieną. Poza tym ci żołnierze przywieźli ze sobą wszystkie możliwe choroby, jakie tylko można sobie wyobrazić. Tym bardziej, że to była zbieranina kompletna tym razem. Jeszcze większa niż w czasie tej pierwszej wojny światowej, bo nawet Chińczyk się znalazł, nie? To z wielkim zdziwieniem. No to kilka lat temu napisał do mnie człowiek z Uniwersytetu w Singapurze, co ja wiem na temat Chińczyków, którzy byli w obozie jenieckim pod Strzałkowiem. Nic nie wiem.
5: Jak on w ogóle dotarł do tego?
8: No bo gdzieś tam tu właśnie śledził te losy tych swoich rodaków i się okazało, że w pewnym momencie ci Chińczycy, którzy pracowali przy budowie tej kolei transsyberyjskiej, zostali zgarnięci przez Sowietów, przymusowo wcieli im do armii i wysłani na front. I tego. I jakaś część tam się dostała do niewoli właśnie w Polsce i trafiła do obozów jenieckich. I jeden z nich też nie chciało mi się wierzyć, no ale zacząłem tutaj przeglądać te spisy, które profesor Olszewski opublikował. Patrzę je. Także to zupełnie jakieś takie nie do pomyślenia, wymieszanie ludności. No w każdym razie tam się zaczęło źle dziać w tym obozie. Oni zaczęli głównie choroby zakaźne, czerwonka, dyzenteria, potem jeszcze się tyfus do tego wplątał. Lekarz nie było wystarczającej ilości. Coś tam było, ale to jak kropla w morzu. Wyżywienie, osłabienie i tak dalej. Także oni w pewnym momencie tam już marli tam setkami w ciągu dnia. Także początkowo to ich tam chowano w pojedynczych mogiłach. No ale potem to już się nie dało, potem już były groby zbiorowe, nie? Nie była to na pewno wymyślona jakaś taka, bo jeszcze wróćmy do tej rosyjskiej prowokacji. Oni wymyślili, że Katyń to był odwet za Strzałkowo, że po prostu Polakom się w Katyniu należało, bo oni mordowali Rosjan, mordowali w Strzałkowie. Co jest absolutną bzdurą, bo oni po prostu, no fakt, że warunki były ciężkie, ale to nie było z rozmysłem. To nie było tak, że każdy dostawał kulę w tył głowy, tak jak nasi w Katyniu, tylko po prostu, no takie były warunki. Brak higieny, brak opieki medycznej i tak dalej. Nie tylko przecież jeńcy umierali za drutami, Polacy też umierali masowo, bo to jest przecież ta grypa.
5: Hiszpanka?
8: No Hiszpanka to grasuje, przecież to ludzie tysiącami umierają w całej Europie, więc to nie było żadne zdziwienie, no ale no celów politycznych, no zawsze tego można coś takiego wykorzystać. No i to było całe mnóstwo tych zmarłych. No a potem, kiedy się wojna zakończyła, nastąpiła wymiana jeńców. Ci, co tam jeszcze pozostali i wyrazili zgodę, no to wyjechali. I, no ale w tym momencie pojawił się drugi, kolejny problem. Pojawił się problem armii ukraińskiej, która u boku polskiej armii walczyła z bolszewikami. No niestety podstawie tych pokoju ryskiego. No już no nie było co z nimi zrobić. Armia Polska opuściła Ukrainę, przestała wspierać armię ukraińską, oni tam oberwali od bolszewików. No a ci, co przeszli tutaj do Polski, no zostali po prostu internowani i porozmieszczani tam, gdzie się dało. No, to akurat były warunki. No był opuszczony obóz, tam trochę go tam podremontowano, podczyszczono i tam ci Ukraińcy siedzieli do momentu, póki jakoś tam no, nie znaleźli sobie pracy, nie znaleźli sobie jakiś tam sposobu na życie. Także to jeszcze kilka lat trwało. No, oczywiście też jakieś choroby, jakieś tego problemy, też byli pochowani tam na tym cmentarzu, ale byli też tam pochowani polscy strażnicy, którzy też się zarażali od tych jeńców czy internowanych. Też jest kilka grobów polskich tam na miejscu. Także no jest tam wielka zbieranina. Są tam też pochowani Białorusini, którzy byli tam internowani, ci, którzy też z polską armią wspólnie walczyli przeciwko bolszewikom, też byli internowani, też tam są pochowani. Także no jest tego tam sporo, no i no nieważne, czy to byli. No, część z nich była na pewno naszymi sojusznikami, więc na pewno ta pamięć i to jakieś tam upamiętnienie się należy, nie? No, ale tamtym też, no, to przecież to byli zwykli żołnierze, tam im też się pamięć należy. No. Wszyscy na całym świecie obce groby żołnierskie mają w jakimś tam większym, mniejszym poszanowaniu. No oprócz teraz te Białorusinu, bo to teraz padło na mózg i tego tamte te polskie groby tam niszczą. No ale to też jest znowu prowokacja jakaś na pewno rosyjska, żeby tego popsuć stosunki polsko-białoruskie. No walka na groby i na pamięć o poległych, no nie jest czystą walką, no ale...
7: Ale czyli dzisiaj jakby cały czas próbujemy w tamtym miejscu kultywować tą pamięć, czy to jest też miejsce, które jest jakąkolwiek atrakcją turystyczną, w sensie, że ktoś tam chce przyjechać, zobaczyć, może ktoś mu tam opowiedzieć, jakiś przewodnik, historię tego miejsca?
8: To znaczy, myślę, że to ewentualnie dopiero kwestia przyszłości, bo na razie tam jest jedna tablica informacji na jeden ten pomniczek. No niby tam drogowskazy są, kto jest zainteresowany, to tam trafi, dojedzie, natomiast no, no jest to w tej chwili jeszcze jakiś taki, powiedzmy sobie, temat przyszłości, ale coś się ruszyło i to się poważnie ruszyło. To tam Ukraińcy, nawet z tego, z Uniwersytetu imienia Grinczenki, oni nawet tego tam jako pracę dyplomową zrobili takie sprawozdanie i opracowanie tego cmentarza. I tam jest, znaleźliśmy w czasie tych badań, znaleźliśmy miejsce, gdzie pierwotnie był taki drewniany krzyż był. I w tym roku właśnie, w 2015, tutaj był taki, no, studenci wymyślili, że żeby tam ten krzyż w tym samym miejscu tam postawić, żeśmy taki krzyż zrobili i on był tam poświęcony, tutaj takie były.
5: To katolicki krzyż.
8: Znaczy był krzyż katolicki, ale to tam, to w gruncie rzeczy, to za bardzo wielkiej różnicy nie ma, ale poświęcony był i przez katolickiego księdza, i tutaj jest ten taran, to jest no, duchowny prawosławny cerkwi ukraińskiej. On tam To też kopał razem z nami, także to. Teraz jest kapelanem wojskowym tam pod Mikołajem, tam działa. Zresztą też z naszymi studentami, którzy tam są na froncie. I tutaj właśnie była tego to uroczyste to poświęcenie. Te dwa sezony tych naszych badań rzuciły właściwie takie pomysł i możliwości na opracowanie już rzeczywiście poważnego projektu, żeby coś z tym cmentarzem zrobić. I się pojawił projekt pani profesor Pleskaczyńskiej z Poznania. I ona zrobiła całkiem fajny projekt, oglądałem go. Tam z nowymi tablicami, tam i tak dalej, i tak dalej. No ale się okazało, że tam trzeba jeszcze zrobić jeszcze jedno podejście, bo ten plany nie do końca się zgadzają z tym, co nam wychodziło z tych naszych wykopków, bo się okazało, że ten płot betonowy, który tam był w latach 90. postawiony, troszeczkę oni go tak za szybko skończyli, nie? Bo myśmy zrobili tam dodatkowe jeszcze badania sondażowe za płotem i się okazało, że za płotem jeszcze kilka, o tutaj w tą stronę, tutaj w stronę pola, tam jeszcze są chyba ze trzy rzędy grobów, nie? Także trzeba było uwzględnić w tych planach, że ten płot niestety trzeba rozebrać i przesunąć tutaj w tą stronę.
7: Czyli rozumiem, że jakiś rolnik stracił 3 metry pola.
8: Znaczy to akurat jest nieużytek. Aha, tutaj w tym miejscu, nie? Także tutaj tego, także to tam... pewnie będzie musiał trochę miedzę przesunąć, ale to... Także ten nowy projekt to uwzględnia, te zmiany konieczne i z tego co wiem, już został przyklepnięty, już został uznany. W zeszłym roku na jesieni były jakieś rozmowy, prawdopodobnie już chyba nawet są jakieś, to by trzeba zapytać w starostwie, bo to starostwo dysponuje funduszami na ten cały ten projekt. Ale wydaje mi się, że to w tym roku powinni ruszyć prace już konkretne właśnie tam z tymi nowymi alejkami, nowymi tam jakimiś tablicami, pomnikami i tak dalej. Nie? Także ta nasza praca nie poszła na marne, to rzeczywiście to się przydało, to. No i jakieś takie upamiętnienie. No będzie, nie? Bo to...
7: Można by było mieć obawy, że w świetle obecnych wydarzeń takie upamiętnienie żołnierza rosyjskiego może nie być mile widziane, ale chyba ta kwestia, że tam, tak jak pan wspominał, leżą również Ukraińcy, również Polacy, to może powodować, że jednak to miejsce dostanie odpowiednią pamięć.
8: To jest jedno, a dwa, ja myślę, że tak jak mówiłem, sytuacja polsko-rosyjska nigdy nie była i nie będzie wspaniała, w związku z tym ja uważam, że po prostu żołnierz jest żołnierz, nie? Żołnierz jest żołnierz, to trzeba to uszanować, nie? Tak samo, przecież w tej chwili to samo się dzieje przecież z żołnierzami niemieckimi. W Polsce nikt się dobrze o Niemcach czasu ostatniej wody pozytywnie nie wypowiada. To też byli ludzie, też byli coś tam, jakiś tam szacunek im się należy. Jest w tej chwili ta wielka akcja przez to stowarzyszenie Pomost prowadzona, którzy tam ciągle gdzieś tam tu znajdują, tam na jakiś tam kilku zakopanych, tam kilku zakopanych, nie, i to jest trwa na terenie całej Polski. I to no, ci, co są rozpoznani i są chętni, no to wracają do kraju, ci, co nie, to jest cmentarz taki zbiorczy w Poznaniu, gdzie się tam powtórnie chowa. No ale to do wszystkich cywilizowane, powiedzmy sobie, ludy ten szacunek dla zmarłych żołnierzy mają. No najlepszy przykład to są Amerykanie, którzy jeszcze oni tam mają specjalną instytucję, która się tymi grobami wojskowymi zajmuje, z ciężkimi milionami tam w budżecie. I no to, że oni tam ciągle jeszcze szukają tych poległych w czasie wojny wietnamskiej czy II wojny światowej i znajdują i przewożą tam z powrotem do Stanów, ale również też z I wojny światowej też szukają jeszcze i znajdują i też odwożą ich do kraju. Także to no myślę, że to jest taki no ludzki taki odruch, no po prostu uszanować tych wszystkich, nawet wrogów.
7: Nie? Czyli rozumiem, że z pracą jeszcze pan tam będzie wracał.
8: No zobaczymy. No. Znaczy, dla mnie jako archeologa to tam już tam raczej roboty nie ma. Nie? No ale z chęcią wielką i z ciekawością pojadę zobaczyć, jak rezultaty wyglądają realizacji tego całego pomnika, całego tego projektu, jak to im to wyjdzie. Nie? No bo wiadomo, prezentacja komputerowa, no to wiadomo, to wszystko tak idealnie wygląda, tak od linijki, pięknie, czyściutko, równiutko. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w realu. Nie?
7: No to w takim razie skończymy ten temat na tym stwierdzeniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
9: Naturalnie, że lokalnie.
6: Rezerwat Mielno powstał we wrześniu 1957 roku w granicach Puszczy Winiszewskiej. Obszar rezerwatu wraz z otaczającym go lasem i łąkami obejmuje powierzchnię 94 hektarów. W jego sąsiedztwie znajduje się wzgórze o wysokości bezwzględnej 117 metrów nad poziomem morza, na szczycie którego usytuowany jest klasztor Ojców Kamedułów. Stworzono go w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej. Charakteryzuje go specyficzny mikroklimat. Posiada on w 70% gleby bagienne lub wody otwarte. Z uwagi na niski poziom wody w jeziorze, cały obszar można traktować jako podmokły. Od strony zachodniej i południowej otoczony jest zalesionymi wzgórzami. Rezerwat położony jest na terenie zlewni rzeki Warty. W najbliższym jego sąsiedztwie znajdują się mniejsze jeziora, Wściekłe, Skąpe i Głodowskie, połączone ze sobą systemem rowów. Również i jezioro Mielno jest połączone rowem z jeziorem Gosławskim, dalej Pątnowskim i kanałem Morzysławskim z Wartą. Duże wahania w poziomie wody przyczyniają się do zakłóceń w awifaunie występującej na terenie rezerwatu. Polegają one na opuszczaniu miejsc gniazdowania przez ptaki, dla których rezerwat założono. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie brzozy niskiej. W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów. Obecnie najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces starzenia się jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w jego obrębie związana z zarastaniem tafli zbiornika, między innymi przez osokę aloesowatą i żabi ściek pływający oraz stanowisko rzadkiego gatunku storczyka Lipiennika loesela. Granicą południową rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice-Licheń, ścieżka rowerowa Kazimierz Biskup i Konin oraz fragment ścieżki przyrodniczo-leśnej. Tekst pochodzi ze strony powiat konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie ogniska pracy pozaszkolnej, które w 1978 roku powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej-Janaszkiewicz, pedagoga, pracownika Konińskiego Domu Kultury, nauczycielki. Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki. Pierwszą siedzibą ogniska była harcówka Szkoły Podstawowej nr 8. Z biegiem lat przybywało zajęć, jak i dzieci, dlatego w 1984 roku oficjalnie powołano Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i przeniesiono działalność do drugiego liceum ogólnokształcącego. W tym czasie MDEK mieścił się w dwóch miejscach. Oprócz liceum był to Klub Lecha w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zajęcia plastyczne, teatralne odbywały się w końcowej części korytarza liceum, a także w dwóch niedużych pomieszczeniach. Natomiast w Klubie Lecha odbywały się zajęcia taneczne. Przez wiele lat niesamowitym życiem tętniła piwnica szkoły, gdzie miały próby zespoły rockowe, głównie punkowe. Z powodu braku pomieszczeń wiele zajęć odbywało się wtedy w szkołach i przedszkolach. W latach 90. udało się powołać Towarzystwo Teatralne Elemele, które przygotowywało przedstawienia dla przedszkolaków. Inną ciekawą inicjatywą, która powstała w tym samym czasie, był Art Night. Dancingi dla dorosłych, podczas których prowadzona była aukcja obrazów uczestników zajęć. W MDEK-u wydawano miesięcznik Donosiciel, który informował o tym, co działo się w placówce. Po przeniesieniu się w 2005 roku do przedszkola nr 3 przy Powstańców Wielkopolskich bardzo poprawiły się warunki lokalowe MDEK-u. We wrześniu 2012 roku placówka przestała być instytucją oświatową, a stała się miejską. W 2013 roku następuje kolejna przeprowadzka. Tym razem do dawnego klubu Energetyk, gdzie MDEK działa do dziś. W 1978 roku w ognisku pracowało 8 pracowników. Dziś jest ich 33. W zajęciach wtedy uczestniczyło 184 dzieci. Dziś ta liczba przekracza 1000. Czytamy na mdkkonin.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Gmina Lądek. Obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warty. Sąsiaduje z miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami Słupca i Kołaczkowo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Honorowi obywatele Konina. Jan Paweł II, święty Kościoła Katolickiego. Uchwała nr 566 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 18 czerwca 1998 roku. Jan Paweł II. Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II papież. Urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Zmarły 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1958-1964, a następnie arcybiskup metropolita krakowski 1964-1978. Kardynał w latach 1967-1978. Zastępca przewodniczącego Konfederacji Episkopatu Polski 1969-1978. 264 papież i 6 suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978-2005. Jan Paweł II w czerwcu 1998 roku został honorowym obywatelem miasta Konina.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konienianina. Gmina Kleszczewo w powiecie poznańskim. Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa wielkopolskiego na wschód od Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 74 km2. Gminę charakteryzuje szybka dynamika zmian. Wielkopolska tradycja dobrego gospodarowania to wrażenie, które trafnie oddaje charakter gminy Kleszczewo. Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują prawie 89% jej powierzchni, jednak nie tylko to ją charakteryzuje. Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju, posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą. Większość wydzielonych terenów inwestycyjnych położona jest wzdłuż nowych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Droga ekspresowa S5, autostrada A2 i posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury podziemnej. Woda, gaz, energia elektryczna, w znacznym stopniu kanalizacja. Potencjał gminy oraz bliskość Poznania to dostęp do zasobów siły roboczej o różnym stopniu kwalifikacji. Gmina może się również poszczycić zabytkami architektonicznymi. Warto wspomnieć chociażby kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, w którym to odnajdziemy słynącą z łask figurę Matki Boskiej. Świątynia należy do najstarszych cegielnych kościołów w Wielkopolsce. Gmina Kleszczewo cechuje dbałość o środowisko naturalne. Bardzo duże nakłady zostały poniesione w ostatnich latach, szczególnie na ochronę powietrza, jak również oczyszczanie ścieków i usuwanie odpadów stałych. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
9: Konin FM.
2: Konin FM.
9: Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kurnik w powiecie poznańskim. Gmina Kurnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Zajmuje powierzchnię 186 km kwadratowych i położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A2, drogą ekspresową S11 oraz wojewódzką 434. Malownicze, zalesione obszary części gminy z łańcuchem jezior oraz samo miasteczko Kurnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki i rekreacji. Budowlą, która stała się symbolem miasta i zarazem wielką atrakcją turystyczną, jest niewątpliwie Kurnicki Zamek, chętnie odwiedzany przez rzesze turystów. XIV-wieczny zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli Działyńskich, Potockich i Zamojskich, a Biblioteka Kurnicka gromadzi wiele starodruków. Prawdziwą chlubą mieszkańców gminy jest Arboretum Kurnickie, liczące około 3,5 tysiąca gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Słynne w całej Polsce magnolie, azalie i różaneczniki przyciągają od maja do września miłośników tych pięknych roślin. Gmina Kurnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg jezior Kurnickich wraz z ciągiem jezior Zaniemyskich tworzy łańcuch połączonych ze sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną Kurnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozmaicają także lasy. Rozciągłe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnikom czynnego wypoczynku proponujemy piesze i rowerowe wycieczki po pięknych kompleksach leśnych, a są wśród nich pierścień dookoła Poznania, borówiecki ring rekreacyjny, kurnicki pierścień rowerowy oraz szlak bobrowy. Spacerować można również promenadą imienia Wisławy Szymborskiej wzdłuż jeziora Kurnickiego. Promenada ma długość 1,5 km i jest cała oświetlona. Niewątpliwą atrakcją tam jest ławeczka poświęcona noblistce, która urodziła się na prowencie między Kurnikiem a Bninem. Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających sporty wodne atrakcją są kurnickie jeziora, bogate w różne gatunki ryb. Latem czynne są nad jeziorami kąpieliska i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miłą formą spędzania czasu są także organizowane na jeziorze Kurnickim rejsy stateczkiem Biała Dama, podczas których turyści oprócz podziwiania widoków mogą wysłuchać ciekawostek o mieście.
10: Gmina Kórnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturowych trwających przez cały rok, a szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Zamkowe mury i arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Gmina Strzałkowo warta jest odwiedzin chociażby ze względu na kilka interesujących zabytków. Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych zaliczany jest niewątpliwie kościół pod wezwaniem świętej Doroty postawiony w centrum Strzałkowa. Świątynię wzniesiono w 1934 roku na miejscu dawnego drewnianego kościoła z 1397 roku. Z przeszłości zachowało się jego wyposażenie: rokokowy krucyfiks procesyjny, barokowa monstrancja, kielich i ornaty z początku XVIII wieku. Miłośnicy drewnianych kościołów znajdą coś dla siebie m.in. w Graboszewie. Stoi tu drewniana świątynia pod wezwaniem świętej Małgorzaty z drugiej połowy XVI wieku.

0: pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy. Bywali tu m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Emil Zagadłowicz, Ludomir Różycki, a także noblista Władysław Stanisław Reymont, mieszkający wówczas w pobliskim Kołaczkowie. Turystów zainteresują również piękne obiekty przyrodnicze, w tym parki dworskie, na przykład założony w pierwszej połowie XIX wieku park w Strzałkowie. Wart uwagi jest również XIX-wieczny park w Wólce, do którego prowadzi przepiękna aleja dojazdowa zwana Kasztanówką. Platan klonisty w parku w Stawie to jedna z wielu przyrodniczych ciekawostek gminy Strzałkowa. Gmina Strzałkowo leży w centralnej Wielkopolsce, w powiecie słupeckim, bezpośrednio przy najważniejszych drogowych i kolejowych szlakach komunikacyjnych wschód-zachód. Droga krajowa nr 92, autostrada A2, linia kolejowa E20. Powierzchnia gminy wynosi 142 km kwadratowe, na których mieszka ponad 10 tysięcy osób, w tym w Strzałkowie 5 352 osoby. Gospodarka gminy zdominowana jest przez rolnictwo. Działalność gospodarczą prowadzi około 670 podmiotów. Jednym z najbardziej znanych miejscowych przedsiębiorstw jest spółdzielnia mleczarska Udziałowców Strzałkowie, której wyroby znane i cenione są na terenie całego kraju. Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Miejscowości w 100% zelektryfikowane i zwodociągowane, a wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców systematycznie rozbudowywane są sieci kanalizacyjna i gazowa, dostępny jest również szerokopasmowy internet. Przebywając na terenie gminy, warto zobaczyć zabytkowe drewniane kościoły w Graboszewie, Stawie, Brudzewie i Ostrowie Kościelnym oraz pałace, które pomimo upływu lat wciąż robią spore wrażenie na zwiedzających. Dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury niewątpliwą atrakcją będą szlaki rowerowe gminy Strzałkowo o łącznej długości 90 km. Z kolei pasjonatom historii polecamy miejsce pamięci w Łężcu, gdzie przed laty przebiegała granica pomiędzy zaborami pruskim i rosyjskim. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Historia szkoły podstawowej nr 1 w Koninie. Instytucją, która jako pierwsza otrzymała imię Zofii Urbanowskiej, była Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwałę taką podjęła Rada Miasta kilka dni po jej pogrzebie 4 stycznia 1939 roku. Jednej z najpopularniejszych w XIX wieku autorki powieści dla młodzieży. Uchwała nigdy nie weszła w życie, ponieważ w Koninie nie było miejskiej biblioteki, a jedynie działała społeczna przy Towarzystwie Dobroczynności. Po 20 latach od śmierci Zofia Urbanowska została patronką instytucji oświatowej. Po II wojnie światowej, na czas odbudowy i rozbudowy swego gmachu 1945-1951, szkoła podstawowa nr 1 zostaje przeniesiona do byłej szkoły dla dzieci żydowskich przy ulicy Mickiewicza 11. Nauka odbywała się także w części zabudowań klasztornych, w tak zwanym Okrąglaku przy ulicy Reformackiej, gdzie znalazła pomieszczenie szkoła podstawowa nr 3. 1 września 1951 roku trójkę przeniesiono do odbudowanej części gmachu przy ulicy Kolskiej 2, gdzie kiedyś mieściła się żeńska połowa szkoły podstawowej nr 1. 16 grudnia 1951 do zachodniego skrzydła budynku od strony kościoła ewangelickiego wprowadziła się szkoła TPD, która została powołana do życia 19 listopada 1950 roku w miejsce szkoły podstawowej nr 1. Szkoła TPD działała do roku 1956, kiedy to na wniosek rodziców stała się znów szkołą podstawową nr 1. W 1957 roku dzieci, nauczyciele, rodzice i władze miejskie wystąpiły i uzyskały od Ministerstwa Oświaty zgodę. Uroczystość nadania szkole podstawowej nr 3 imienia Zofii Urbanowskiej odbyła się 15 maja 1958 roku i nawiązywała do 20. rocznicy wizyty, jaką w dniu swoich urodzin i imienin w 1938 roku odbyła sędziwa pisarka, spotykając się w szkole z dziećmi i nauczycielami. 1 września 1969 roku ma miejsce połączenie szkoły podstawowej nr 1 i nr 3. Szkoła podstawowa nr 1 po połączeniu przejęła imię patrona szkoły podstawowej nr 3, Zofii Urbanowskiej, pisarki.

0: ziemi konińskiej, której życie i działalność była związana z regionem i środowiskiem, z którym aktualnie działa szkoła. 19 czerwca 1971 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. 1 września 1971 jedynka powiększyła liczbę uczniów po rozwiązaniu szkoły nr 5 z ulicy Kaliskiej, a po wchłonięciu dwójki z ulicy Wodnej w 1978 staje się jedyną szkołą podstawową w Starym Koninie. 15 stycznia 1977 roku z okazji obchodów 50-lecia szkoły ma miejsce odsłonięcie na szkole tablicy o patronie, a przed szkołą popiersia Zofii Urbanowskiej. Popiersie Urbanowskiej wykonane zostało przez artystę plastyka pana Łukaszewskiego. Szkoła, odkąd przyjęła imię Zofii Urbanowskiej, organizowała i do czasów obecnych organizuje Dzień Patrona 15 maja. Najczęściej organizowane są apele, którym towarzyszą wystawy, wykłady, pogadanki, montaże literackie, konkursy ze znajomości życia i twórczości patronki. Uczniowie odbywają warty honorowe przed popiersiem i przy grobowcu. Składane są kwiaty i zapalane znicze. Kilkakrotnie szkoła organizowała sesje popularno-naukowe. W 1971 roku udział brał Ludwik Milusiński z Poznania. W 1997 roku Janina Peratoner, autorka powieści biograficznej Zofia Kamila, i Lech Hejman, nieżyjący dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 2007 roku Piotr Rybczyński, historyk, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie. Zygmunt Kowalczykiewicz, pisarz, regionalista. I Janusz Gulczyński, historyk, pracownik Muzeum Okręgowego w Gosławicach. W ostatnich latach, gdy tematyka regionalna jest przedmiotem nauczania, w szkole odbywają się nie tylko Dni Patrona według opracowanych scenariuszy, np. wywiad z Zofią Kamilą, podróże urbanowskiej Zofia Urbanowska patronką szkoły, spotkanie z Zofią Kamilą, a także lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne. Uczniowie wykonują plakaty, gazetki klasowe, albumy. Wprowadzono też jako lekturę do klas czwartych do wyboru Gucia Zaczarowanego lub Złoty Pierścień, czyli utwory autorstwa Zofii Urbanowskiej. Czytamy na sp1konin.wikom.pl.
1: Konin FM 104.1.